0: Każde zgłoszenie traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. W Krakowie cały czas trwa cisza przed referendami w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta. Potrwa do zakończenia głosowania. Czego nie można robić w tym czasie, to przypomina nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
1: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
2: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
1: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Co czwarta ofiara walk w Libanie to kobiety, dzieci lub medycy. Praca lekarzy w kraju niszczonym przez wojnę i kryzys gospodarczy jest ekstremalnie trudna. Między innymi dlatego, że celem ataków wielokrotnie bywają placówki medyczne. Mówi w rozmowie z Marleną Chudzio Draginie Nadażnin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce.
4: Ta wojna w Libanie nie rozpoczęła się teraz. Pamiętajmy o tym, że już w 2024 roku doszło do pierwszych ataków i potem to wszystko zostało przez jakiś czas zawieszone. Natomiast teraz patrzymy na odnowienie tych działań wojennych. Kwestia jest taka, że dla nas jako organizacji, która jest obecna w ogóle w regionie, to staje się takim trudnym momentem, że bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ta ludzka historia nie została pominięta, ponieważ widzimy, że jest strefa Gazy, jest oczywiście też zachodni brzeg, na którym dochodzi do coraz większej przemocy ze strony osadników. Jest Liban i tak jak wspominałam, jest również Syria, która od niedawna ma nowy rząd i do której teraz wracają z siłą rzeczy ludzie, którzy wcześniej szukali schronienia w Libanie. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia z wyjątkowo dynamiczną sytuacją w całym regionie, która dla ludzi oznacza, że oni nie wiedzą, co się z nimi stanie i która oznacza też, że wszelkiego rodzaju zasady prowadzenia wojny tam zostały przekreślone, chociażby to, że podczas wojny nie wolno atakować placówek medycznych, cywilnych, ze względu na to, że one powinny być szczególnie chronione. I to samo dotyczy cywilnej infrastruktury, ale widzieliśmy i na przykładzie strefy Gazy, ale widzimy też teraz w Libanie, że jest ona niszczona są i szpitale, giną medycy, giną pracownicy humanitarni, giną cywile. Giną też osoby, które nijak nie uczestniczą w działaniach wojennych, jak osoby starsze albo dzieci.
5: Oprócz bombardowań podczas akcji takich już stricte lądowych dochodzi także do niszczenia buldożerami opancerzonymi już podbitych terenów, tak żeby ci ludzie nie mogli już tam wrócić, żeby nie mieli do czego wracać.
4: To jest taka taktyka, która jest stosowana przede wszystkim na zachodnim brzegu Jordanu, ale widzieliśmy również, że jeśli się popatrzy na to, jak wygląda teraz strefa Gazy i jak popatrzymy też na to, jaka jest skala zniszczeń teraz w Libanie, to wszystko jest jakby taką bardzo spójną taktyką niszczenia i wyrównywania, która de facto ma zadanie zniechęcić ludzi do powrotu, absolutnie odebrać im wolę i nadzieję, że mogą kiedyś wrócić do swojego domu. To też jest absolutnie niedozwolone według międzynarodowego prawa humanitarnego. To z jednej strony dla nas jako organizacji humanitarnej oznacza, że my musimy jak najbardziej zmaksymalizować nasze wysiłki, jeżeli chodzi o pomoc, którą niesiemy, wszędzie tam, gdzie możemy z tą pomocą dotrzeć. Ale z drugiej strony to też jest taki ostrzegawczy sygnał, właściwie już czerwone światło dla pozostałych krajów, nie tylko dla krajów ościennych, ale też dla tych wszystkich krajów, które mają wpływ na Izrael, żeby absolutnie nie pozwalał na takie łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, bo to jest obowiązek też wszystkich krajów, żeby nie pozwolili na to, żeby jakikolwiek inny kraj wyłamywał się z tej umowy społecznej.
5: A proszę opowiedzieć o tych działaniach, które prowadzi Państwa organizacja w czterech miastach w Libanie.
4: My działamy w tym momencie w tych czterech miastach i to są przede wszystkim działania medyczne. To oznacza, że gdziekolwiek działają państwowe ośrodki zdrowia i szpitale, jesteśmy tam z pomocą, żeby ich wesprzeć. Natomiast specyficzną formą naszego działania jest oczywiście też poruszanie się za pomocą takich klinik mobilnych, którymi próbujemy dotrzeć do tych osób, do których jest utrudniony dostęp i które same nie mają możliwości poruszania się i dotarcia do pomocy medycznej. Ja tutaj bym chciała podkreślić jedną rzecz, która czasami nie jest tak bardzo może widowiskowa, w związku z tym może umykać, ale wszędzie tam, gdzie dochodzi do działań wojennych, pojawiają się też ogromne potrzeby, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną i takie wsparcie zdrowia psychicznego. Więc to też jest bardzo ważna działka, którą zajmujemy się w tym regionie i w Strefie Gazy, i na zachodnim brzegu, i w Libanie.
5: A jak z tą presją psychiczną i pracą w takim miejscu radzą sobie Państwa pracownicy, Państwa wolontariusze?
4: Nasi pracownicy mają bardzo trudny czas teraz, jeżeli chodzi przede wszystkim o Strefę Gazy, bo tam od 1 stycznia wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych i my jesteśmy spośród 30 paru organizacji międzynarodowych, którym Izrael odmawia możliwości wjazdu pracowników międzynarodowych. I to oznacza, że w tym momencie właściwie od 1 marca na miejscu są przede wszystkim nasi pracownicy palestyńscy. To jest ponad 1400 osób. Więc oni nie tylko, że muszą się martwić o pacjentów, o ludzi, którym pomagają, ale jednocześnie są pod ogromną presją, jeżeli chodzi o sytuację ich rodzin i osób najbliższych. Jeżeli chodzi o nasze wszystkie osoby, które działają w ramach tych zespołów międzynarodowych, które w tym momencie zdalnie wspierają działania w Strefie Gazy, ale też bezpośrednio działają w Libanie i w innych miejscach w regionie, jak chociażby w Syrii. To są osoby, które naprawdę mają w sobie bardzo dużą determinację i dużą odwagę, a my jako organizacja też musimy zadbać o to, żeby oni również mieli odpowiednie wsparcie psychologiczne.
5: Jak opowiada Pani tę historię, podajemy różne liczby. Te liczby osób, które zginęły, osób, które zostały ranne, które wymagają pomocy, to są duże i przerażające liczby, ale każdy konflikt ma też wymiar takich własnych, osobistych dramatów poszczególnych ludzi. Jest jakaś historia, która szczególnie Pani utkwiła w pamięci z tego rejonu świata i która Pani daje jakąś takie myślenie o tym, trzeba dalej działać w tym miejscu.
4: Dla mnie przede wszystkim historie naszych palestyńskich pracowników w Strefie Gazy na pewno są czymś, co absolutnie daje i siłę, ale też daje taki poczucie, że człowiek naprawdę może dużo wytrzymać, ale też musi dużo otrzymać. I historie takie, że również nasze pracownice palestyńskie opowiadali o tym, że martwią się o swoje dzieci i że w ogóle spośród medycznych pracowników powstał taki skrót po angielsku, który oznacza ranne dziecko bez żadnych krewnych, którzy przeżyli. To jest taki skrót, który utworzono dlatego, że tak dużo było tych dzieci, które trafiali do placówek medycznych jako ranne, ale nie było żadnych bliskich, które przeżyliby ataki. To jest coś, co naprawdę jest sytuacją. Jak myślę o tym, co przeżywają ci ludzie, jak widzą takie dziecko. I to są rzeczy, które pozostają z nami. Naszych 15 pracowników zginęło. W ataku na jeden szpital zginęło między innymi trzech naszych lekarzy i na tej tablicy, gdzie normalnie są zapisywane takie dyżury,

0: więc dla nas jest i dla mnie osobiście to jest jedyny sposób, żeby zadziałać, żeby nie zgodzić się na to, co jest tu i teraz.
1: O sytuacji w Libanie z Draginią Nadaždin, dyrektorką Lekarzy bez Granic w Polsce, rozmawiała Marlena Chudziu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF FM. Po niedawnej wypowiedzi Olgi Tokarczuk na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy twórczej na noblistkę spadła fala krytyki. Pisarka wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza sugestiom, że jej najnowsza książka powstała przy pomocy AI. Czytamy na portalu rp.pl. A ja przypomnę, że ta sprawa zaczęła się od wypowiedzi Olgi Tokarczuk z kongresu Impact 26, który w ubiegłym tygodniu odbył się w Poznaniu. Polska noblistka powiedziała wtedy, że używa narzędzi AI. Zacytuję: "Często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć?" Tak powiedziała Olga Tokarczuk. A ja porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, badaczka sztucznej inteligencji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, dlaczego wokół słów naszej noblistki zrobiło się takie zamieszanie?
1: Ja myślę, że zamieszanie zrobiło się z kilku różnych względów. Tak w szerszym kontekście mam wrażenie, że w ogóle jest tak, że teraz sztuczna inteligencja to nie jest już takie ulubione narzędzie, które traktujemy z ciekawością i zainteresowaniem, tylko właśnie narzędzie bardzo polaryzujące. Ja właśnie przez to, że jestem w Stanach, to blisko się przyglądałam wszystkiemu, co się teraz działo przy okazji zakończeń roku akademickiego. Na licznych uczelniach byli zaproszeni goście, w tym Eric Schmidt, to jest jeden z twórców Google'a, i on został wybuczany, kiedy z optymizmem mówił o sztucznej inteligencji, opowiadał, jakie to wspaniałe rzeczy będą dzięki niej możliwe. Okazało się, że młodzież reaguje po prostu alergicznie, boi się tego, jak będzie wyglądał rynek pracy z powodu sztucznej inteligencji, boi się deepfake'ów, no ma szereg zastrzeżeń po prostu, często bardzo uzasadnionych do tej technologii, i myślę, że Olga Tokarczuk ze swoim takim stanowiskiem w sumie pozytywnym, myślę, że nie odczytała w jakimś sensie tego, gdzie jesteśmy w tym momencie cywilizacyjnie, gdzie ta sztuczna inteligencja rodzi bardzo, bardzo dużo wyzwań, i to jest też coś, co trzeba problematyzować, a nie tylko mówić o tym, że możemy mieć z niej korzyści, bo coś zrobimy szybciej, łatwiej, albo się odblokujemy twórczo na przykład.
0: Myślę, że my wszyscy jesteśmy delikatnie zaniepokojeni tym gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji, ale pani profesor, czy pani jest oburzona, być może zaskoczona słowami Olgi Tokarczuk? Jak to wygląda?
1: Ja nie jestem chyba zaskoczona. Ja byłabym zdziwiona, gdyby artyści i twórcy nie próbowali korzystać z tej technologii na różne sposoby, często krytycznie na przykład, to znaczy sprawdzając to, co ta technologia potrafi, a czego nie potrafi. Ja sama też korzystam, no jestem naukowczynią, nie artystką, ze sztucznej inteligencji razem z całym moim zespołem na szereg różnych sposobów i oczywiście widzimy korzyści, bo to jest narzędzie, które może wspierać też nas naukowców w analizie danych, często też w jakimś, nie wiem, strukturyzowaniu, załóżmy, artykułu naukowego, jak go najlepiej napisać. Więc ja te podpowiedzi od AI dobrze znam i rozumiem tą praktykę. Natomiast wydaje mi się, że z artystami jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, taka mianowicie, że no, sztuczna inteligencja, zwłaszcza ta generatywna, została bardzo często wyhodowana na ich pracach. I nigdy ci autorzy, i mówię zarówno o malarzach, artystach muzycznych, jak i właśnie literatach, nie zobaczyli z tego tytułu żadnych tantiem, nie zobaczyli żadnej wartości dla nich samych, tylko bardzo często określają to mianem pewnego rodzaju złodziejstwa. Spółki technologiczne się tłumaczą, że w związku z tym, że te narzędzia są dostępne dla wszystkich, no to oni w jakimś sensie oddają to, prawda? Co wcześniej zabrali, ukradli, różna to można nazywać. No, New York Times ma na przykład pozew, prawda, z OpenAI, cały czas otwarty, o kradzież artykułów dziennikarskich po prostu z New York Timesa. Więc myślę, że zwłaszcza w przypadku artystów, czy też ludzi, którzy pracują z twórczością, to ten stosunek do sztucznej inteligencji jest negatywny, chociażby z tego powodu, że nie ma modelu biznesowego, który mógłby zadośćuczynić po prostu tym artystom. Ja mam nadzieję, że on się pojawi. Może ta dyskusja wywołana tym, co nasza noblistka stwierdziła, będzie jakimś zaczynem do zdrowszego podejścia. No ale na ten moment ja nie jestem jakoś osobiście strasznie oburzona. Uważam, że zupełnie normalne jest to, że się korzysta z tej technologii, natomiast wydaje mi się, że tutaj po pierwsze zaszła taka sytuacja, w której najpierw się dowiedzieliśmy na impakcie, że no AI jest jednak wykorzystywane w jakiś sposób do pisania, przepisywania, a potem już było takie stanowisko drugie, w którym dowiedzieliśmy się, że jedynie do researchu, prawda? Czyli jedynie do jakichś tam, powiedzmy, przygotowań do pracy twórczej jako takiej. Więc to są dwa stwierdzenia trochę różne. No fajnie by było o jakąś pewnie tutaj transparentność, skoro już i tak do tego doszło i mleko się wylało, to można równie dobrze, szczerze i szeroko powiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Może by nam to wszystkim pomogło.
0: No i właśnie, czy to powinno nas, odbiorców, irytować, że artyści przyznają się, iż korzystają z AI, czy i być może powinni to robić w białych rękawiczkach, do niczego się nie przyznawać, no a i tak, jak pani też zauważyła, no każdy korzysta po części z tej sztucznej inteligencji.
1: No ja się spotkałam na przykład z tym, tutaj teraz niedawno byłam na premierze książki Karen Hao na temat właśnie Imperium AI i ona, muszę panu powiedzieć, ma taki stempel, ja z nią zresztą chwilę rozmawiałam i tym stemplem podstemplowuje wszystkie egzemplarze autorskie i tam jest napisane, że tam jest zero AI. Ten stempel stwierdza, że ona napisała tą pracę samodzielnie i to jest jakby jej komunikacja w trybie, to jest praca premium, bo człowiek naprawdę włożył w to wysiłek, więc jesteśmy w trochę paradoksalnej sytuacji jeszcze z perspektywy, nie wiem, kilku lat wstecz, w której już trzeba powiedzieć wyraźnie, że się nie używało AI, dlatego że domniemanym jest właśnie, że się używało raczej niż nie. Natomiast no ja jestem jednak za jakąś taką rzeczywiście klarownością tutaj. Ostatnio była zresztą awantura, to jest ciekawe, jest taki artysta Jamir Nazir, karaibski, który złożył pracę do jakiegoś konkursu, książkę, ona się chyba nazywa The Serpent in the Grove, ja nie wiem dokładnie, jakie jest polskie tłumaczenie tego tytułu, może jeszcze nie wyszło, no i jest teraz jakaś taka właśnie absolutnie mocna turbulencja, bo okazało się, że ta praca ma dużą szansę być wygenerowana. On to kontestuje, twierdzi, że sztucznej inteligencji nie używał, natomiast no wszystkie te, powiedzmy, takie klasyfikatory treści, które powstały z AI, twierdzą, że zdecydowanie tak. I ta książka została zdjęta ze strony w ogóle wydawcy publikującego ją. I ta kontrowersja jakoś będzie teraz rozstrzygana. Podejrzewam, że bardzo długo i niekonkluzywnie, no ale jesteśmy w takim właśnie chaotycznym momencie. I w tym sensie bym powiedziała, że może przyznać się, że się korzystało z AI i właśnie opowiedzieć, w jaki sposób. To jest taka praktyka, która pozwala trochę lepiej zaufać, dlatego że naprawdę ludzie są w punkcie, w którym odpalają social media i nawet nie wiedzą, czy to, co widzą, to jest deepfake, czy nie. Tak dobrze już są zrobione te filmiki wideo z AI-em. Jest dużo takiego wprowadzania w błąd i ja uważam, że to docelowo nie doprowadzi do niczego dobrego. To znaczy ludzie się nie będą angażować w treści, będą się bali, że to, co widzą, jest nieprawdziwe, będą skonfundowani, nie będą być może chcieli kupować właśnie książek, chociażby, prawda, podejrzewając, że one nie są napisane samodzielnie, więc tutaj absolutnie szczerość w tym procesie, taka uczciwość, opowiedzenie o tym, jak korzystałem, czy korzystałam, jeśli korzystałem, no to to jest, myślę, że podstawa odbudowania jakiegoś zaufania, które teraz jest bardzo kruche.
0: Naszym gościem w radiu RMF FM jest pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Tu radio RMF FM. Wracamy do rozmowy z panią profesor Aleksandrą Przegalińską. Rozmawiamy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do pracy twórczej i tu pojawia się kolejne pytanie. Czy czeka nas rynkowy podział na książki z certyfikatem w 100% napisane przez człowieka i te tworzone w hybrydzie z AI? I najważniejsze, czy przeciętny czytelnik będzie w ogóle w stanie zauważyć różnicę?
1: No to jest ciekawe pytanie, bo to zależy od stopnia interwencji człowieka. Pojawiło się ostatnio trochę takich publikacji, które mówią o tak zwanym omni-writerze, czyli omni-pisaczu, wszystko-pisaczu i że to jest ta sztuczna inteligencja, która wszędzie w zasadzie wkłada te swoje frazy, ten specyficzny styl pisania, który ona ma, tak jakby można powiedzieć z założenia ma. Natomiast jeśli człowiek bardzo dużo promptuje i wkłada dużo wysiłku w to, żeby ten tekst zmienić, no to on już nie będzie tak bardzo AI-owy, no ale wtedy też to znaczy, że ten człowiek faktycznie nad tym tekstem pracował, prawda, razem z AI, a nie po prostu oddelegował go na sztuczną inteligencję. Ja bym strasznie nie chciała, żebyśmy skończyli w ten sposób, że wszystkie dokumenty, wszystkie CV, wszystkie, nie wiem, jakieś przemyślenia, refleksje, content na social mediach to jest coś, co jest kompletnie wygenerowane. Myślę, że utracimy coś bardzo istotnego, jeśli tak by się miało stać. I rzeczywiście, no nawet widziałam ostatnio taką śmieszną rolkę na Instagramie, że młodzież przychodzi do kina i pyta o bilety na jakiś film i właśnie kasjerka mówi, ale to wersja organiczna czy regularna? A oni, no a jaka jest różnica? No różnica jest taka, że w organicznym grają aktorzy, a w regularnym awatary i ten drugi jest tańszy. I to miał być taki żart, ale w jakimś sensie myślę, że to jest opowiadanie pewnej historii, która jest bardzo prawdopodobna.
0: A czy jesteśmy w stanie wskazać tę czerwoną linię, gdzie ona przebiega, kiedy korzystanie z AI to jeszcze, można powiedzieć w cudzysłowie, wyszukiwanie inspiracji, jak chociażby dawniej w encyklopediach, czy też w mitologii, a kiedy zaczyna się już to współautorstwo, czy to wszystko i ta granica, ten Rubikon jest w tym wypadku tak płynny, że naprawdę trudno wskazać tę czerwoną linię?
1: Myślę, że to jest co do zasady bardzo trudne i oczywiście też prawda jest taka, że to nie jest spór nowy, prawda? Zawsze się inspirowaliśmy sobą nawzajem. Internet był takim narzędziem, który to inspirowanie się jeszcze bardziej ułatwił. Mówi się, że kultura, sztuka to jest jeden wielki remiks, prawda? Przepracowywanie pewnych pomysłów na nowo, dopisywanie do czegoś, co już było wcześniej. No i AI tutaj moim zdaniem jest takim poważnym zaburzeniem, ale też potwierdzeniem tego, że zawsze mieliśmy te problemy, ale one po prostu jeszcze teraz się bardziej wzmocniły. No ja bym powiedziała, że każdy z nas jednak chyba wie w jakiś sposób, kiedy korzysta ze sztucznej inteligencji w jakiś określonym stylu, prawda? Czyli korzysta z niej do tego, żeby zrobić research albo żeby z nią wspólnie napisać. I pewnie nie jesteśmy w stanie zdać pełnego raportu z tego, jak dokładnie to robiliśmy i tej granicy bardzo ostro wytyczyć, ale tak z grubsza jesteśmy w stanie to zrobić. Ja na przykład moich studentów i studentki proszę, żeby oni, jeśli korzystają ze sztucznej inteligencji, bo ja nie będę za nimi goniła i im tutaj tego zabraniała, ale żeby był ten element takiej refleksji własnej. Okej, jak promptowałem, co mi wyszło, co mi nie wyszło, z których narzędzi korzystałem, jak się wtedy czułem, bo na przykład ciekawa sprawa, my robiliśmy ostatnio badania, w których jednak człowiek, który pisze samodzielnie tekst, jest w ten tekst dużo bardziej zaangażowany i może to uruchomić taki stan, że jemu się będzie chciało pisać dalej. Mhm. Natomiast kiedy się deleguje na sztuczną inteligencję, to tego stanu, takiego flow, właśnie człowiek nie osiąga najczęściej. Więc to też ma konsekwencje dla naszego samopoczucia, prawda? Czy my mamy poczucie, że my jesteśmy rzeczywiście takimi agentami tutaj zmiany, sprawcami tego, że coś się zmieniło, coś się zdarzyło, coś wnieśliśmy, prawda? Czy po prostu wydelegowaliśmy na sztuczną inteligencję i ten kontakt z dziełem, które jest rzekomo nasze, on jest bardzo słaby, tak naprawdę, on jest bardzo znikomy. Więc wydaje mi się, że w niektórych przypadkach to jest kompletnie okej, ale w przypadku tekstu literackiego czegoś, co jest bardzo intymne, bardzo osobiste, prawda? Wydawałoby się, że ten kontakt z własnym dziełem to jest coś bardzo potrzebnego, istotnego, ważnego w tym przypadku. To jest ta sygnatura tego autorstwa, tego wysiłku, tego trudu. Więc tu wydaje mi się właśnie, że trzeba być szczególnie czułym na to i zdawać sprawę, nie właśnie zdawkowo, ale jeśli się już korzysta z AI i decyduje się o tym powiedzieć, no to no jednak spodziewałabym się, że artysta to jest ktoś, kto potrafi próbować przynajmniej z taką linią o której pan mówi, się zmagać i to ciekawie opisać. Co jest moje, co jest sztucznej inteligencji, jak ta współpraca z tą technologią w przypadku danego dzieła wyglądała. No ja bym, jeśli taka książka się pojawia, to chciała widzieć taki element refleksji też na ten temat.
0: To pani profesor, na koniec ode mnie i z mojej strony mały eksperyment, bo oto wygenerowane przez sztuczną inteligencję, nie robiąc reklamy, nie powiem oczywiście o jaki model chodzi, jednozdaniowe zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Cytuję. O tym, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna algorytm, rozmawiałem z profesor Aleksandrą Przegalińską. Pięknie dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na najnowsze fakty w radiu RMF FM. Choć fakty, pani profesor, dopiero za kilkadziesiąt minut. No i tutaj dochodzimy do sedna. Moim gościem była pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, badaczka sztucznej inteligencji. Pozdrawiamy Stany Zjednoczone i ogromnie dziękujemy pani profesor.
1: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Zbliża się powoli godzina trzecia. To czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski przy mikrofonie. Zapraszam. Napastnik spod Białego Domu nie żyje. Postrzelony mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Porozumienie z Iranem niemal gotowe? Tak zapewnia prezydent Donald Trump. Zaprzecza temu irańska agencja prasowa Fars. Droga do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych otwarta. Wywłaszczenia pod Port Polska mają się zakończyć we wrześniu. Nie żyje napastnik, który otworzył ogień w pobliżu Białego Domu i został postrzelony przez Secret Service, poinformował rzecznik służby. Według mediów mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne i był wcześniej już znany funkcjonariuszom z podobnych incydentów. W strzelaninie ranna została także osoba postronna, jednak jej stan pozostaje nieznany. Incydent miał miejsce kilkaset metrów od Białego Domu, gdy prezydent USA Donald Trump przebywał w rezydencji. Irańska agencja Fars poświadczyła, że ciśnina Ormuz pozostanie pod kontrolą Iranu, podważając słowa Donalda Trumpa o niemal gotowym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem. Jednocześnie New York Times podał, że irańscy urzędnicy potwierdzili wstępne uzgodnienia dotyczące zakończenia walk i otwarcia ciśniny bez opłat tranzytowych. Według doniesień negocjacje mają dotyczyć także odblokowania irańskich aktywów i dalszych rozmów o programie nuklearnym. Oficjalnego stanowiska władz Iranu wciąż jednak nie opublikowano.
1: To są fakty RMF FM.
0: We wrześniu mają się zakończyć wywłaszczenia mieszkańców terenów pod budowę Portu Polska między Warszawą a Łodzią. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjnej inwestycji, co otwiera drogę do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł PiS Marcin Horała, podważa jednak realność ukończenia inwestycji do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów, to sprawdzał nasz reporter Michał Dobrowolski.
2: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
3: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wrześniu.
2: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
4: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
2: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: Nie śpijcie w naszych lasach. Z takim apelem na Podkarpaciu zwróciły się trzy nadleśnictwa i czasowo zawiesiły możliwość nocowania w wyznaczonych miejscach. Leśnicy tłumaczą to obawami o bezpieczeństwo turystów, którym mogą zagrażać niedźwiedzie. Informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. W których lasach w takim razie nie można już nocować?
5: Chodzi o nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dukla. Leśnicy tłumaczą, że na tych terenach obserwują dużą aktywność niedźwiedzi brunatnych, w tym samic z młodymi. Zwierzęta mogą szukać pożywienia tam, gdzie znajdują się ludzie, a zaskoczone mogą być groźne, zwłaszcza samice z młodymi, które mogą odebrać zachowanie ludzi jako zagrożenie dla potomstwa. Leśnicy apelują, żeby podczas wędrówek po lasach zachować ostrożność. Jeżeli zobaczymy niedźwiedzia, należy zachować spokój i wycofać się bez nerwowych ruchów.
0: 10-krotni mistrzowie. W Poznaniu nadal trwa huczna zabawa z okazji obrony tytułu mistrza Polski przez kolejorza. Jak bawią się kibice?
6: No, to są moje 10. tytuł.
7: Historyczna chwila.
6: Wszystkie przeżyłem.
7: Ta złota gwiazdka?
6: No to już jest coś nieprawdopodobnego.
7: Specjalnie przyjechaliśmy tutaj. Mecz w telewizji oglądaliśmy, ale świętować trzeba.
2: Do której dzisiaj?
7: Do końca.
2: Do końca, do Białego Rana.
7: Oczywiście, jasne.
8: Byliśmy na meczu, super było. Szkoda, że był remis, no.
2: Ale zabrakło tego zwycięstwa na dobicie.
8: Tak, ale mecz był wspaniały, atmosfera wspaniała była.
0: Ze świętującymi kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: A już dziś początek drugiego w tym roku wielkoszlemowego turnieju tenisowego, bo w Paryżu rozpocznie się Roland Garros. W turniejach singlowych sześcioro biało-czerwonych: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub Adamem Romerem o turnieju rozmawiał Patryk Serwański.
9: Czego spodziewasz się, tak ogólnie rzecz biorąc, po tegorocznym Rolandzie Garrosie? Czy spodziewasz się turnieju pełnego sensacji, czy jakiegoś potwierdzenia tego, co widzieliśmy generalnie w tym sezonie na kortach ziemnych i na tym tle już będziemy mogli coś powiedzieć o tym, co może się dziać przez najbliższe dwa tygodnie?
10: Przewrotnie powiem, chociaż nie, to nie, wcale nie jest przewrotnie. U mężczyzn to chyba naprawdę nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. To znaczy możemy tylko typować drugiego finalistę, tak? Dlatego, że pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem swoich rywali z turu. I możemy się tylko zastanawiać, kto trafi do tego niedzielnego finałowego meczu właśnie z Włochem. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli jakąś nową twarz. Z jednej strony oczywiście naturalnym kandydatem wydaje się Aleksander Zwieriew, ale wiemy, że Niemiec miał momenty słabości i już parę razy w tym sezonie szczególnie ci młodzi mieli na niego sposób. Także ja jestem bardzo ciekaw, kto nam się objawi jako ten pretendent. Natomiast dużo ciekawiej zapowiada się turniej kobiecy, bo tutaj tych pretendentek jest chyba troszkę więcej. Choć znowu jak popatrzymy na takie prognozy, które się pojawiają przed turniejem, to szczególnie po losowaniu, które mieliśmy okazję śledzić w czwartek, patrząc w drabinkę, można by powiedzieć, że są dwie główne kandydatki do zwycięstwa, czyli Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, i Iga Świątek. Dlatego, że jednak zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, trochę już ma taki status, no wiemy, że to jeszcze nie tyle zwycięstw co Rafael Nadal, ale jednak w kobiecym turze ona na pewno taką pozycję w Paryżu ma i właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie, a ponieważ ta drabinka się tak ułożyła, że na Sabalenkę może trafić dopiero w finale, to wydaje mi się taki finał Sabalenka-Świątek bardzo, bardzo prawdopodobny. Do tego oczywiście muszą być spełnione niektóre warunki, bo wiemy już tam niektórzy spekulują i trochę zacierają ręce, że zobaczymy pojedynek w trzeciej rundzie.
9: Zostapienko,
10: tak. I ja bym się nawet cieszył z takiego meczu, dlatego, że gdzie jak nie w Paryżu wygrywać z tą feralną Łotyszką, którą wiemy Iga jeszcze nigdy w swojej karierze nie pokonała, no to jak ją wreszcie ograć, no to właśnie na kortach Rolanda Garrosa. No
9: szczególnie, że w ostatnim czasie troszeczkę takich pozytywnych symptomów, jak patrzymy na Igę na korcie, jednak się pojawiło. To jest taka budująca informacja.
10: Bez wątpienia i myślę sobie, że do zwycięstwa w Rzymie przed ponad tygodniem zabrakło naprawdę niewiele. Tam wyjątkowo dobrze dysponowana Elina Świtolina, plus troszkę takie warunki, które Idze nie sprzyjały, bo ten bardzo długi, ciężki mecz właśnie z Ukrainką był grany późno wieczorem, wolne piłki, wilgotny kort i tak dalej, i tak dalej. To myślę sobie, że te parę kluczowych punktów Idze mogło zabrać. Natomiast w Paryżu będzie troszkę inaczej i to też nie jest przypadek, że te szanse Polki są oceniane w Paryżu dużo wyżej niż właśnie zwyciężczyni z Rzymu, czyli Świtoliny. Ale ta drabinka taka trochę słodko-gorzka z punktu widzenia Igi, bo tam może być właśnie, mówiliśmy o Ostapienko, ale może być też i Marta Kostiuk, która może być bardzo niebezpieczna, bo ona odpoczywała podczas turnieju rzymskiego, a jest przecież zwyciężczynią z Madrytu. No i właśnie może być też Świtolina, może być Rybakina, aczkolwiek ja jednak jestem dobrej myśli.
9: To jest zawsze w sporcie ważne. Nikt nam nie zabroni przed rozpoczęciem danego turnieju, imprezy sportowej myśleć w sposób pozytywny, a co będzie, no to już na tym polega kibicowanie. Chciałem cię spytać o naszych dwóch singlistów. Obaj po przejściach, i Kamil Majchrzak, i Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie mają niełatwych, bo Jaume Munar czy Tabilo w przypadku Majchrzaka, czy Hiszpan w przypadku Hurkacza. No oczywiście można było trafić gorzej, ale też można było trafić lepiej na początek takiej imprezy.
10: No biorąc pod uwagę, że obaj nie są rozstawieni, no to rzeczywiście mogli trafić dużo gorzej, bo mogli trafić, nie wiem, na kogoś z pierwszej dziesiątki i wtedy byśmy mówili o wyjątkowo pechowym losowaniu, natomiast no, z drugiej strony mogli też trafić jednak lepiej, bo obaj zawodnicy, zarówno Tabilo, jak i Munar są typowymi, wychowanymi na kortach ziemnych zawodnikami, chociaż może Munar troszkę może mniej, ale tak, oni sobie jakby kluczowe swoje wyniki osiągali na kortach ziemnych i to będą naprawdę ciężkie mecze, zarówno dla Kamila, jak i dla Huberta. No ale może dobrze, może Hubertowi jest taki turniej potrzebny, gdzie mniej będzie się o nim mówiło, gdzie będzie troszkę w cieniu i on spokojnie sobie będzie robił swoje. Zobaczymy też, mam nadzieję, że zobaczymy pierwsze efekty jego współpracy z nowym trenerem. Właściwie bez presji, ja bym tak powiedział. I jeden, i drugi. Ta presja, szczególnie u Kamila, zacznie się pojawiać pewnie gdzieś od Wimbledonu, bo wiemy przecież, że on w zeszłym roku miał fantastyczne występy zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku, więc tam będzie bronił większości swoich punktów. Ten Roland Garros jeszcze jest taki, powiedziałbym, troszkę luźniejszy, no ale ci, tak jak powiedziałem, ci rywale, no mogliby być łatwiejsi.
9: Spytam jeszcze o nasze panie, bo Magdalena Fręch to jest taka tenisistka, która już przecież no, zadomowiła się w tej takiej szerokiej światowej czołówce. Od pewnego czasu jest, gra regularnie w wielkich szlemach, jest w tym top 50 rankingu przez długi czas, nawet dużo wyżej. Ale w tym Paryżu to nie potrafiła nigdy jakoś zaistnieć. Tam nigdy nie wychyliła się poza drugą rundę. Więc ta poprzeczka nie wisi wysoko. To może tym razem udałoby się zrobić coś więcej, coś, co Magdzie da trochę satysfakcji.
10: Ja tu jestem bardzo ostrożny, bo w wypadku Magdaleny Fręch raczej nie udawało mi się przewidywać dobrze. To ona nie gra zbyt spektakularnego tenisa. To jest taki tenis, powiedziałbym, niezwykle solidny, niezwykle... nie wiem, jakiego użyć tutaj najlepiej sformułowania, ale rzeczywiście... Ten Paryż, który wymaga wyjątkowo dobrego przygotowania fizycznego, to akurat Magda ma. Cierpliwości, tego może odrobinę mniej. No i też stosunkowo takiego dobrego początku, wydaje mi się. Tego zawsze w tych turniejach Magdy Fręch brakowało. Czyli takiej rozbiegówki, gdzie jakby to, co na przykład zdarzyło jej się w Australii, kiedy doszła do czwartej rundy, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że z każdym kolejnym meczem grała się, rozkręcała. W Paryżu nigdy do tej pory takiej szansy nie dostała, bo na ogół trafiała rywalki, które po prostu ją gdzieś tam trochę tłamsiły. Jak się zdarzy w tym roku, nie wiem. Boję się, że może być jej ciężko. No i tak samo troszkę się martwię o Magdalinet, która no już wiemy, że ten szczyt swojej kariery ma trochę za sobą. Stara się ciągle grać, wykorzystuje swoje szanse. Trafiła, no z jednej strony wydawałoby się, będzie faworytką w meczu z młodą Czeszką, natomiast trochę się obawiam, tak, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa, powoduje, że to rywalka wygrywa. Także trochę jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakiś spektakularny wynik, czy Magdy, czy Magdaleny. A jak będzie z Mają Chwalińską, zobaczymy, tak, bo to tutaj akurat liczę trochę na ten efekt takiego rozpędzenia, bo jednak Maja rozegrała naprawdę bardzo, bardzo dobre trzy mecze w kwalifikacjach i weszła do turnieju głównego.
9: Dwa tygodnie dużych emocji przed nami i tego sobie życzmy, żeby było po prostu ciekawie. Adam Romer, bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
11: O rozpoczynającym się dziś wielkoszlemowym turnieju Roland Garros z redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Po ogłoszeniu szkoda, że tak późno, przez koleżankę Joannę Szczepkowską zakończenia komuny, z programem Zmiana Warty ruszyliśmy z Krzyśkiem do Stanów i Kanady, żeby poinformować o tym naszą Polonię. A z nami takie asy jak Jan Kołuszewski, Wiesław Gołas czy Janek Kociniak. Afryka Południowa z Jankiem Kaczmarkiem. Listopad 1992 roku. Janek, mimo że cierpiał na zaczynającego się Parkinsona, dał się namówić na daleki wyjazd i nie żałował. My też, a publika najmniej. Stawał przed mikrofonem w dziwnej pozycji, sam sobie życzył, żeby go zapowiadać, że naprawdę tak wygląda i uprasza się o nieregulowanie odbiorników. Polskie strzechy pochylone, kryte słomą z naszych pól, zamyślone, zadziwione, stoją tutaj, właśnie tu. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Australia, tym razem z Ryśkiem Rynkowskim i Elą Zając. W Perth widzieliśmy się z Jackiem Kaczmarskim. Później miał wrócić do kraju i zaśpiewać wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połam bat. W Adelaidzie odwiedziliśmy, mocno degustując słynne winienice. A poza tym straszna głusza, 4 godziny odrzutowcem z miasta do miasta, a pod spodem ani jednego dymu, ani jednej chałupy. Stany i Kanada, od Montrealu po Vancouver. W Edmonton wielka galeria handlowa, plaża z palmami i piaskiem jak żywa. Za oknem 40 stopni mrozu, a tu gitary hawajskie i łagodny szum fal. No, kto bogatemu zabroni? Pierwszy raz prowadziłem samochód z automatyczną skrzynią biegów. Kiedy musiałem zastąpić kierowcę, który był nie w formie, po podróży i z lotniska w Montrealu dojechałem do Toronto. Już 20 mil za miastem nie miałem problemów z tym urządzeniem. Od tamtej pory wszystkie samochody mojego życia, oczywiście oprócz Łady i Zastawy, miały automaty. Poznawało się ciekawych ludzi i miewało atrakcyjne propozycje. Kiedyś w Chicago, w centrum Kopernika, to była największa reprezentacyjna sala, w której odbywały się polskie koncerty. Przepraszam za słowo koncert. W Teatrze Współczesnym, kiedy używałem go w garderobie, profesor Bardyni mówił: koncert to ma Rubinstein, a pan kolego ma po prostu chałturę. No więc weszły wtedy dwie starsze, bardzo eleganckie damy i jeszcze taki przedwojenny sznyt i pasujący do nich siwy dżentelmen. Podeszły akurat do mnie. Bardzo podobał nam się pański występ. Co roku nasze stowarzyszenie organizuje bal noworoczny. Zapraszamy najlepszych artystów z Polski. Czy nie zechciałby pan przyjąć zaproszenia na tegoroczny?
2: Czemu nie?
1: Odpowiedziałem, z lekka poechtany ich wyborem. A jakie honorarium by pana satysfakcjonowało? Tak z elegancka siwy pan sformułował zdanie bądź co bądź dotyczące szmalu.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: No, obliczyłem w pamięci, ile u nas za to bym dostał. Dodałem trochę, żeby wystarczyło, jak przyjadę z żoną na wycieczkę na Hawaje. No i walnąłem. Myślę, że 3000. Starsi państwo zesztywnieli jak figury w Muzeum Figur Woskowych. A co ty, a Frank Sinatra jesteś? Siwy pan zczerwieniał, jakby go miała apopleksja trafić. Okazało się, że na ten cel mieli $350. A mogłem powiedzieć, że kiedyś w Lizbonie mieszkałem w hotelu obok Franka Sinatry. Ale nie lubię się chwalić. Wprawdzie Frankie Boy mieszkał tam 50 lat przed moim przyjazdem, ale co za różnica? On tam mieszkał i ja tam mieszkałem. Dla telewizji Polsat napisaliśmy z Jaroszyńskim w 1997 roku serial Z pianką czy bez. Największym osiągnięciem była zgoda Sylwestra Chęcińskiego na reżyserię. Niestety tylko paru odcinków, dobre i to. I za to wielkie dzięki, mistrzu Sylwestrze. A to była sztuka, serial o aktorach, którzy zakładają restaurację piwną w czasach dalej nie najlepszych dla sztuki. Znaliśmy ten temat z autopsji. Myślę, że dzięki mistrzowi i naszym świetnym kolegom dało się to jakoś oglądać. Pracownicy morza. Płynęliśmy kiedyś jako rozrywka na Batorym do Rotterdamu. To był martwy okres w kraju dla artystów, dlatego niektórzy z nas obsługiwali rozrywkowo wycieczki morskie. Ja miałem nawet drugi paszport w biurze żeglugi. Rejsy promami to były niezłe dodatki do honorariów, a to skrzynka mandarynek, albo wideo i trochę filmów na kasetach z Bruce'em Lee, czy bela materiału jeansowego, na który czekał kolega w kraju, szyjący w Milanówku oryginalne amerykańskie spodnie. Pływałem nawet na promach z Wojtkiem Młynarskim. Kupił sobie w Kopenhadze żółte półbuty, podobno takich marzył. A wtedy płynęliśmy Batorem. Po drodze w Bremerhaven wysiadło 3/4 pasażerów. Na brzegu czekał na nich ksiądz. To emigranci wybrali lepsze życie, choć niepewny los. Nie zapomnę widoku małych dzieci ubranych w damskie futerka z nutri do kostek w obawie przed cłem i zarekwirowaniem. Na okręcie zrobiło się pusto i smutno. Zostały bary i małe kasyno. Następny port – Amsterdam. Jaroszka nie hazardował się, ale czujnie się przyglądał. Wreszcie ma, wymyślił, jak to on, producent precyzyjnych wyrobów żelaznych. Wtajemniczył mnie. Żetony są idealnie podobne do guldenów. W mieście jest pełno automatów na guldeny z papierosami, kanapkami i napojami. Spróbujmy dla zabawy. Kupiliśmy worek z żetonów i w miasto. Pierwszy automat z lemoniadą wypluł. Następny z fajkami połknął, ale nie wydał. Ten z batonami odrzucił. Do innego trudno było wcisnąć. Za karę Krzysiek nosił ciężkawy worek z nieudanym pomysłem.
1: Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Za moment w RMF FM.

Dziwnym przypadkiem doszliśmy do dzielnicy z czerwonymi latarniami. To Rambourg, po holendersku dzielnica okien, a w nich kuso ubrane panienki. Minęliśmy peep show z automatami. A jakby tak spróbować tutaj? Siedzieliśmy w dwóch kabinach 3 godziny, do ostatniego żetonu. Oczywiście, że nie chodziło o te filmiki, tylko żeby nie zmarnować forsy. A potem, ale masz czerwone oczy, a ty uszy. A potem pomyśleliśmy, jaką minę będą mieli ci, co rano otwierają kasety z guldenami. I chyba to było najśmieszniejsze w tej przygodzie. Chociaż nie powiem, zdarzały się nie mniej śmieszne. Należał do nich bez wątpienia występ w kinie porno w Hamburgu. Niespodziewany, no i na szczęście niekompletny. To było w czasach, gdy nie najlepsza koniunktura ekonomiczna rozrzuciła Polaków, rodaków po całym świecie, a artyści po występach zaopatrywali się w niezbędne produkty firm zachodnich, które w formie podarków cieszyły potem rodzinę. Coś do ubrania, coś do zjedzenia, czy do uciechy dla oczu. Upychaliśmy te prezenty z Krzyśkiem Jaroszyńskim, a przyglądał nam się facet. No to powiedziałem do gapiącego się Niemca: no co się patrzysz, baranie? A on: tak się przyglądam panu, panie Stefanie. To znaczy, że rodak. Przy okazji przestroga: uczmy się języków, bo nie zawsze ma się szczęście i trafi się na swojego. Rodak okazał się sympatyczny i pomocny. Po zapakowaniu toreb i paczek zaproponował seans w kinie Erotic Center u swojej znajomej. Znajoma podobno lubiła moje role radiowo-filmowe. Czasu było niewiele, ale jak za darmo? Za darmo to i ocet słodki, mawia mój syn Wojtek. Weszliśmy do kina od tyłu, po znajomości. Oczywiście w trakcie projekcji. Kiedy przechodziliśmy pod ekranem, dla bezpieczeństwa, trzymając się za ręce, potknąłem się. Krzysiek mnie złapał i pomógł stanąć na nogach. Akurat w tym momencie film się skończył. Zapaliły się światła i zrobiło się jasno. Rozgrzanej treścią publice ukazało się dwóch facetów obejmujących się na środku sceny. Po początkowych zachęcających brawach spodziewano się oczywiście live show. W pośpiechu opuściliśmy gościnny Erotic Center, korzystając ze znanej już drogi od tyłu. A gdybyśmy tak zostali, to wie, może okazałoby się, że mamy talent. Ktoś na kłopoty. Bednarski zaczął się od szkatułki z Hongkongu. To była pierwsza sensacyjna opowieść filmowa dziejąca się w wolnym mieście Gdańsku w ciekawych politycznie czasach. Rok 1929. W Gdańsku nie mogła funkcjonować polska policja. Rolę tę odgrywali więc

Szkatułka była sensacyjną historią o przemycie kokainy z Brazylii. Pojawiło się w niej trzech równorzędnych bohaterów: dziennikarz, celnik, człowiek z wywiadu i prywatny detektyw, który przyjechał do Gdańska, żeby odnaleźć córkę pewnego bogatego przemysłowca. Ich losy się połączyły, bo musiały. Bohater, którego grałem, miał na nazwisko Piekarski. Tylko wkurzał poważnych ludzi nonszalanckim zachowaniem i dowcipnymi odzywkami. Jak na bohatera przystało, wygrał z silną, okrutną mafią, bo mafie zawsze bywają okrutne i nie mają poczucia humoru. Po premierze decydenci telewizyjni uznali według mnie słusznie, że warto dłużej pociągnąć taką opowieść, bo to i zabawny i kawałek naszej historii w lekkiej i przystępnej formie. No i wyszło, że to ja mam być tym bohaterem, a serial będzie się nazywał Na kłopoty Bednarski. Tak się ogłaszałem w przedwojennej gazecie jako prywatny detektyw do wynajęcia, a żeby za bardzo nie kojarzyło się ze Szkatułką, to z Piekarskiego stałem się Bednarskim. I zaczęła się zabawa, bo dobrze bawiliśmy się przy tworzeniu, często improwizując i wymyślając sytuacje i dialogi na poczekaniu. A dialogi dla mnie to pestka, lata praktyki w doborowym towarzystwie. Ambasador na przykład mówi: co mi pan tu imputuje, panie Bednarski? Ja nie mogę panu nic imputować, panie ambasadorze, bo ja nie wiem, co to słowo znaczy. Realizacja 7 odcinków zajęła blisko rok. Nie mieliśmy środków, żeby pokazać ten bogaty stary Gdańsk, żeby mieć na ekstra garnitury, buty, futra i kapelusze z najlepszych firm. Stare samochody nie chciały ruszać, a pistolety się zacinały. Ulice Gdańska były we Wrocławiu, bo tam mieliśmy wytwórnię i było taniej. Ale główne sceny powstały w Gdańsku. Taki Neptun na długiej był nie do podrobienia. A kiedyś boczne uliczki udawały Kopenhagę. Jak na tamte możliwości i budżet, to chyba wyszło. Wtopiliśmy się w tło i oddaliśmy przedwojenne czasy. A widzowie zaakceptowali. Połączyła całość postać faceta, którego zabili i uciekł, a do tego kiwał sobie palcem w bucie. To z otwierającej serial piosenki Andrzeja Jaryckiego, wyśpiewanej lekko i zabawnie przez Piotrka Machalicę, trafnie oddającej głównego bohatera, nieudacznika, farciarza, ale sympatycznego równiachę. Bednarski to facet na luzie, nie spina się, nie stara, a mu wychodzi. A jak nie, no to widocznie tak miało być. I wszystko jest très bien, sehr gut. Miałem papugę Polly, która nie chciała mówić, i służącą Krystynę Feldman, która się nie zamykała, ale prywatnie była fantastyczna. W trakcie kręcenia zjadłem 144 kanapki z żółtym serem, bo to najczęściej było w bufecie. I pod takim tytułem donosiłem o serialu w Tygodniku Kulturalnym. Pamiętam taksówkarza, który mnie woził na plan. Pewnego razu nie wytrzymał i powiedział: a pan wie, że ja, wożąc pana jako zwyczajny taksiarz, zarobię więcej niż pan za cały film? Widziałem pańską umowę w biurze. No to mu pogratulowałem. Ale do zamiany ról nie doszło. Takie stawki były ustalone przez ministerstwo. Pan minister przyznawał je według zasług i własnego taryfikatora.

0: Powoli zbliża się godzina czwarta i my zbliżamy się do kolejnego wydania Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Tej nocy kilkukrotnie atakowali przy użyciu rakiet i dronów. Bohaterski uczeń drugiej klasy uratował swoją babcię. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Rekordowe i okrągłe 30 urodziny świętował wczoraj w warszawskim zoo mrówkojad Juri. Kijów od kilku godzin znajduje się pod zmasowanym rosyjskim atakiem rakietowo-dronowym, poinformowały władze miasta. Co najmniej 5 osób zostało rannych, a w kilku dzielnicach wybuchły pożary. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że drony uderzyły m.in. w supermarket i blok mieszkalny, a odłamki spadły także na wieżowiec. Syreny zawyły w ukraińskiej stolicy po północy. Od tamtej pory Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń. A w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów. Czołowe zderzenie samochodów w Łódzkiem to ostrzeżenie dla kierowców. Wypadek z udziałem dwóch osobówek miał miejsce na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn a węzłem Łódź Południe. Ranne zostały 3 osoby, jedna zginęła. W wyniku wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia potrwają przynajmniej do rana. Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
1: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
0: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole. Jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez WOŚP.
2: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć. I było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę. A mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
3: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
2: Żeby zachowali zimną krew.
3: Czy to jest łatwe?
2: Nie. Nie jest łatwa.
3: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
4: Dumnie. No, jestem podziwem dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. Podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie.
0: Z 8-latkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Mrówkojad stał się bohaterem warszawskiego zoo, a konkretnie pani mrówkojad Juri. Skończyła wczoraj 30 i jest najstarszym żyjącym w niewoli przedstawicielem swojego gatunku na świecie. Nic dziwnego, że wzbudza takie zainteresowanie odwiedzających.
5: Byliśmy zaskoczeni, że mrówkojad w zasadzie zjadł to samo, co my jemy na śniadanie. Były płatki owsiane, jajko, gruszki, jabłka i truskawki.
6: Życzmy jej zdrowia jak najdłuższego życia.
7: Żeby przeżyła jeszcze 2 razy tyle tutaj w warszawskim zoo.
8: I dobrej drzemki. Bo teraz śpi.
0: Usłyszał w ogrodzie zoologicznym nasz reporter Michał Krasa.
9: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki ma taką osobistą relację z Donaldem Trumpem, która przyczynia się do przełamania trendu USA wobec Europy i do dobrych decyzji dla Polski. Tak przekonywał na naszej antenie polityk PiS Marcin Horała. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem poseł wyjaśnił też, jak rozliczane są tak zwane kilometrówki, czyli podróże parlamentarzystów.

0: prawicowej części opinii publicznej, no właśnie może tu coś, kogoś, wypromować kogoś, że tak powiem.
1: A no właśnie, jeśli pan należy do tego Stowarzyszenia Morawieckiego, to chyba was ta stacja by nie promowała.
0: Ale... No były w pewnym momencie bardzo niemądre wypowiedzi kilku dziennikarzy tej stacji, natomiast nie chcę, to bo też kilku były mądre wypowiedzi, ale tylko spuentuję tą kwestię partii. No i teraz, gdyby to było tak, że jest jakaś partia Republika, no to siłą rzeczy i PiS, i Konfederacja miałby zupełnie inne podejście do tej Republiki. W znacznej mierze byśmy tam musieli przestać chodzić, no bo też nie jest tak, że politycy Konfederacji chodzili, nie wiem, na podcast, prawda, partii PiS, prawda? Mhm. I to by spowodowało, że siła Republiki jako pewnego zjawiska społecznego by zmalała, a nie wzrosła.
1: To czemu Beata Mazurek to pisze? Jest coś rzeczywiście na rzeczy? Taka partia
0: wiem,
1: powstanie?
0: To już trzeba by pytać moich znakomitych koleżanki.
2: Z politykiem PiS, Marcinem Horałą, rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Niemal całe swoje życie spędził w jakiejś kamiennej celi. Jego jedyną zabawką był drewniany konik. Nie znaleziono przy nim dokumentów, a ubrania nie posiadały metek.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj postanowiliśmy zająć się zagadkami najbardziej tajemniczych, może sprecyzuję, mężczyzn świata. Może zrobimy kiedyś o tajemniczych kobietach. Za chwilę pojawi się niezwykła tajemnica Kaspara Hausera. Kim był nastolatek o psychice małego dziecka, który znikąd pojawił się w Norymberdze w Niemczech? Jakich zbrodni się na nim dopuszczono? I dlaczego ktoś zaplanował zamach na jego życie?
4: A później najbardziej tajemniczy człowiek w Australii, nazywany przez dziesięciolecia człowiekiem Somerton.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Norymberga. Jedno z głównych miast Bawarii w Niemczech. Jest 26 maja 1828 roku. Tak zwane Zielone Świątki. W pierwszym dniu tego święta na ulicach miasta było mniej osób niż zwykle. Może dlatego tak bardzo zwracał na siebie uwagę dziwny chłopak, a może trafniej będzie powiedzieć niezwykły.
4: Miał na sobie chłopskie ubranie. Był bardzo zaniedbany. Bełkotliwie mówił coś pod nosem. Dało się wychwycić kilka wyrazów. Ewidentnie chłopak używał ich bez świadomości, co naprawdę znaczą.
3: Zwracał uwagę nielicznych przechodniów. Większość z nich jednak nie interesowała się bliżej chłopakiem, uznając, że to jakiś upośledzony dzieciak z któregoś z okolicznych domów Starego Miasta, a może jest po prostu pijany. Tak dziwnie się zataczał.
4: Dopiero koło godziny 16, może 17, szef Weichmann zainteresował się tą postacią. Chłopak wyglądał na kilkanaście lat, ale zachowywał się jak kilkulatek. Gdy szef próbował się czegoś od niego dowiedzieć, chłopak podał mu list.
3: Na kopercie widniało: jaśnie wielmożny pan rotmistrz 4. szwadronu 6. regimentu kawalerii i adres domu kapitana. Szef Weichmann postanowił więc odnaleźć owego kapitana, zaprowadzić do niego chłopca. Musiał go podtrzymywać. Tak niezdarnie to dziecko stawiało swoje kroki.
4: Udało im się w końcu odnaleźć dom kapitana, ale nie zastali w nim właściciela. Służący poinformował, że kapitan wróci wieczorem. Do tego czasu chłopiec może zaczekać w stodole. Gdy zobaczył słomę na klepisku, rzucił się na nią i niemal natychmiast zasnął.
3: Kapitan szwadronu wrócił do domu i usłyszał o niezwykłym gościu. Kazał się natychmiast prowadzić do stajni.
4: Chłopiec spał tak głęboko, że nie było łatwo go dobudzić, ale gdy w końcu zorientował się, że stoi przed nim mężczyzna w wojskowym mundurze, stał się nad wyraz pobudzony i podekscytowany. Wpadł w dziwną euforię.
3: Kapitan otworzył zaadresowaną do niego kopertę. W środku znajdowały się dwa listy. W pierwszym liście z datą 1812, a więc napisanym 16 lat wcześniej, napisanym, jak sądzono, przez matkę chłopaka, było zawartych kilka faktów o nim.
4: Jako datę jego urodzenia wskazano 30 kwietnia 1812 roku. Informowano również, że ojcem chłopaka jest żołnierz 6. regimentu, który zmarł w tym samym roku. Z kolei matka chłopaka pozostawała bez środków do życia, więc błagała oficera, by zechciał zaopiekować się tym dzieckiem.
3: Przyznacie, że już jest mocno tajemniczo. Dlaczego dopiero teraz z tym listem dotarł? Przyjrzyjmy się drugiemu z listów. Był datowany na 1828 rok, czyli napisany dopiero co. W nim tajemniczy nadawca informował, że zaopiekował się niemowlęciem 7 października 1812 roku, opisał, że jest ubogim parobkiem, ma dziesiątkę swoich dzieci, starał się jak mógł opiekować i tym obcym dla siebie dzieckiem.
4: No i właśnie, jak wyglądało to staranie? Autor listu pisał, że chłopiec większość swojego 16-letniego życia spędził zamknięty w pomieszczeniu, z którego nigdy nie wychodził. Poinformował, że chłopiec jest mądry, szybko się uczy i gdyby miał rodziców, pewnie wyrósłby na normalnego obywatela.
3: Zaznaczył, że chłopiec nie będzie potrafił wskazać domu, z którego przyszedł, bo tajemniczy opiekun wyprowadził go z niego nocą. W ostatnich słowach prosił kapitana Weseniga, by wziął pod opiekę owego upośledzonego chłopca, a jeśli nie może się nim zająć, alternatywą niech będzie powieszenie chłopca na szubienicy.
4: Wtrącę, że późniejsza ekspertyza wykazała, że oba listy napisane zostały przez tę samą osobę, że ta sama osoba pisała na tych samych kartkach papieru i używała tego samego atramentu. Czy więc listy były jakąś mistyfikacją? Niby różne daty, niby różni autorzy, a tak naprawdę jedna i ta sama osoba. Kim był ów nadawca? I czy to, co pisał, było w ogóle prawdą?
3: Kapitan najpierw zarządził nakarmienie chłopaka i tu kolejna osobliwość. Chłopiec jakby nigdy nie siedział przy stole, nie potrafił usiedzieć prosto na ławie, wolał na ziemi.
4: Podano mu kilka potraw, jednak chłopiec jakby nie wiedział, że może je spożywać. Nie potrafił posługiwać się łyżką, nie potrafił nią nabrać zupy. Czy możliwe, by nigdy wcześniej nie jadł z miski? Rozpoznał jedynie chleb i po niego łapczywie sięgnął.
3: Jadł w dziki sposób, rozszarpując pieczywo. Rozglądał się bojaźliwie i co chwila wybuchał płaczem. Wskazywał również na swoje nogi odziane w wysokie, skórzane buty. Po ich zdjęciu poczuł wyraźną ulgę, jakby nigdy wcześniej w tych butach nie chodził. Jakby w ogóle mało chodził.
4: Znaleziono przy nim różaniec, jakiś naszyjnik, być może pamiątka po mamie i książka, której nie umiał czytać. Na ramieniu miał ślady po szczepieniu, więc ktoś o niego jednak jakoś dbał.
3: Powtarzał w kółko kilka słów, między innymi słowo koń. Kapitan Wesenik postanowił nie spełnić żadnej z próśb, jakie skierował do niego w liście tajemniczy nadawca. Nie chciał się ani opiekować chłopcem, ani go wieszać. Po żołniersku wysłał go do więzienia.
4: A to, co odkryto w ciągu kolejnych miesięcy, układało się w nieprawdopodobną wręcz historię.
3: Chłopiec potrafił powiedzieć tylko kilka wyrazów. Mówiliśmy, że znał wyraz koń. Mówił także: chcę być takim kawalerzystą jak mój ojciec. Ale to było właściwie jedyne sensowne zdanie. Choć czy chłopiec rozumiał jego sens, czy jedynie został nauczony brzmienia tego zdania, co do tego nie było pewności.
4: Mimo 16 lat nie potrafił pisać. Jednak ktoś nauczył go jak piórem nakreślić dwa wyrazy. Kasparus Hauser, tak się nazywał. Kaspar Hauser nie został jednak pod opieką kapitana. Ten nakazał umieszczenie go w więzieniu.
3: Zaopiekował się nim tutaj jeden ze strażników, Andreas Hiltel. Miał dużą cierpliwość do chłopca, ale i ogromną ciekawość, jaką skrywa on tajemnicę. Chłopak zdawał się nigdy wcześniej nie widzieć wielu zwyczajnych, wydawałoby się, rzeczy. Na przykład nigdy nie widział drzewa.
4: Hiltel stopniowo nauczył go chodzić, funkcjonować, a w końcu także mówić, w czym pomagały dzieci strażnika. Kaspar chętnie od nich uczył się mowy, był mocno opóźniony w rozwoju, ale łagodny.
3: W końcu jego nowa rodzina zdołała usłyszeć z ust swojego podopiecznego potwierdzenie historii nakreślonej w listach. Chłopiec opowiedział, że niemal całe swoje życie spędził w jakiejś kamiennej celi, piwnicy albo komórce. Jego łóżkiem była kubka słomy. Jego jedyną zabawką był drewniany konik.
4: Pojawiał się przy nim jedynie jakiś ubrany w czarne szaty mężczyzna. Niewiele do niego mówił, ale to on nauczył go kilku tych wyrazów, które znał. To on także nauczył go napisać imię i nazwisko chłopca, choć tak naprawdę w ogóle nie znał liter.
3: Jedyne jedzenie, jakie znał Kaspar, to były chleb i woda. Takie posiłki pojawiały się zawsze, gdy spał. Nigdy nie widział, kto je dostarcza do jego celi. Budził się i po prostu były.
4: Wyglądało na to, że od czasu do czasu ktoś podawał mu mocny środek nasenny. Gdy był nieprzytomny, jego tajemniczy opiekun w tym czasie mył go i strzygł chłopaka.
3: Kolejnym opiekunem Kaspara Hausera został profesor Georg Fryderyk Daumer. Zainteresował go ten osobliwy przypadek. Poddawał go różnym eksperymentom. Pozostało po nich sporo notatek, spostrzeżeń z obserwacji. Stąd wiemy, że chłopiec nigdy nie widział płomienia. Nie wiedział, że można się nim sparzyć.
4: Przytrafiały mu się także ataki epilepsji. Ale mimo niepełnosprawności profesor zauważył u Kaspara niezwykłe zdolności. Był bardzo wrażliwy. Często wzruszał się do łez. Na przykład przy muzyce, której nigdy wcześniej nie słyszał.
3: Zaobserwował u niego coś w rodzaju pamięci fotograficznej. Był także niezwykle wrażliwy na wyładowania atmosferyczne. W czasie burzy odczuwał wręcz fizyczny ból, a gdy otrzymał od ręki magnes, potrafił wyczuć jego bieguny.
4: Po okolicy krążyły plotki i rodziły się legendy na temat pochodzenia chłopca. Mówiono, że był zbiegłym akrobatą z angielskiego cyrku. Może tylko symulował otępienie, a może uległ jakiemuś wypadkowi.
3: Szczególnie popularna była plotka, że Kaspar mógł być związany z rodziną wielkiego księcia Badeni. Dostrzegano podobieństwo do tego rodu. Szeptano, że jego ojciec to Karol Ludwik Badeński, a mamą jest jego żona Stefania, która była adoptowaną córką samego Napoleona I. Lata przetrzymywania go w ciemnej komórce miały być sposobem, by prawowity następca tronu nie mógł sięgnąć po władzę.
4: A dodajmy, że z kronik historycznych dowiadujemy się, że Karol Ludwik nie miał żadnego męskiego potomka, więc tron po nim objął jego stryj, Ludwik I Badeński, ostatni z rodu.
3: O Kasparze mówiło się też, że miał być dziedzicem fortuny jakiegoś innego wielkiego rodu arystokratów. Niektóre ze śmielszych teorii sugerowały, że może być porzuconym dzieckiem samego Napoleona Bonaparte.
4: Historia Kaspara obiegła niemal cały kontynent. Ludzie skłonni byli płacić, by zobaczyć tę niezwykłą postać, nazywaną sierotą Europy. I rzeczywiście, przez pewien czas Kaspar był pokazywany w cyrku jako jedna z zagadek cywilizacji.
3: Ale wciąż nie udało się odkryć jego prawdziwego pochodzenia, no i tego, kto go latami więził w ciasnej celi. A jednak ten ktoś prawdopodobnie obawiał się, że prawda o nim zostanie wyjawiona przez coraz więcej potrafiącego opowiedzieć Kaspara. Ten ktoś zaplanował zamordowanie Hausera.
4: Jest 17 października 1829 roku. Opiekunowie Kaspara zauważyli w domu ślady krwi. Po krótkich poszukiwaniach odnaleźli bezwładnie leżące ciało z raną głowy. Jakiś zakapturzony, ubrany na czarno mężczyzna zaatakował Kaspara siekierą. Uderzył go w czoło.
3: Jednak cios nie okazał się śmiertelny. Kaspar wrócił do zdrowia. Twierdził, że nie widział napastnika, ale po głosie rozpoznał swojego opiekuna z czasów, gdy był przetrzymywany w kamiennej celi.
4: Obawiano się, że zabójca może chcieć powtórzyć próbę zamordowania chłopca. Zdecydowano, że bezpieczniej będzie, jeśli Kaspar zmieni miejsce zamieszkania. Przekazywano go kolejnym opiekunom.
3: W końcu jego los odmienił się na taki, na jaki, jakby się wydawało, zasługiwał, jeśli wierzyć oczywiście plotkom o jego szlacheckim pochodzeniu. Zainteresował się chłopcem brytyjski arystokrata Philip Henryk IV Earl Stanhope. Chciał uzyskać prawo do opieki, zabrał go ze sobą do miasta Ansbach.
4: Tu pojawiła się kolejna teoria. Opiekujący się Kasparem na zlecenie Filipa Henryka, Johann Georg Meyer, twierdził, że odkrył, iż Hauser pochodzi z Węgier i że nie ma szlacheckiej krwi.
3: Mijały lata. Kaspar Hauser stał się młodym mężczyzną, miał 21 lat, potrafił już sam o siebie zadbać, znalazł nawet pracę. I wówczas tajemnicza postać zwabiła go do ogrodów dworskich w Ansbach. Przekazała, że ma dla niego informacje o jego prawdziwych rodzicach.
4: Postać ta wręczyła Kasparowi sakiewkę z listem i kazała mu spojrzeć na pracującego w oddali ogrodnika. Wtedy padł cios. Mężczyzna pchnął nożem w klatkę piersiową Kaspara.
3: Przeszukano park, znaleziono narzędzie zbrodni, znaleziono również portmonetkę z listem. Tajemniczy napastnik napisał w nim, cytujemy: Hauser może powiedzieć wam, jak wyglądam, gdyż widział moją twarz, skąd pochodzę i kim jestem. Nie mogę do tego dopuścić. Sam wam wyjawię, że jestem z... I tutaj nieczytelna nazwa miejscowości. Dalej czytamy: przy granicy z Bawarią. Nazywam się, i tu drukowanymi literami, MLO.
4: Kaspar Hauser przeżył drugi napad, ale tylko kilka dni. Rana okazała się śmiertelna. Zmarł 17 grudnia 1833 roku w łóżku, otoczony przyjaciółmi. Nigdy nie ustalono tożsamości zabójcy. Choć tak jak o jego życiu krążyły różne plotki, tak i o śmierci pojawiła się plotka, że to nie było morderstwo, a samobójstwo obłąkanego mężczyzny.
3: Na jego nagrobku wyryto: tu spoczywa Kaspar Hauser, zagadka swoich czasów. Narodził się w nieznanych okolicznościach i okoliczności śmierci owiane są tajemnicą.
4: W mieście Ansbach postawiono także krzyż na pamiątkę tych wydarzeń. Łaciński napis głosi: typu nieznany, został zabity przez nieznanego.
3: Dodajmy, że ta niezwykła historia ma jeszcze jeden rozdział. W 1996 roku dziennik Der Spiegel zlecił zbadanie DNA krwi Hausera. Jego ubranie jako dowód zbrodni zostało zachowane przez lata w archiwach policyjnych. Z pobranego materiału genetycznego ustalono, że Kaspar Hauser, sierota Europy, nie był związany z rodziną księcia Badeni.
4: Jako że były wątpliwości co do jakości pobranego materiału, w 2002 roku powtórzono testy. DNA wyizolowano z zachowanego kosmyka włosów Kaspara i tym razem materiał porównawczy różnił się jedynie w jednym punkcie. A to oznaczało, że Hauser mógł być następcą książęcego tronu Badeni.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Tę historię rozpoczynamy w Australii, a dokładnie w okolicach słonecznej Adelaidy. Dzisiaj było tam, uwaga, 31 stopni Celsjusza. 1 grudnia 1948 roku było trochę zimniej. Po godzinie 6 rano para jeźdźców przemierzających wybrzeże podczas treningu dostrzegła eleganckiego mężczyznę leżącego obok falochronu. Nieznajomy nie dawał znaku życia.
3: Policja dotarła na plażę Somerton około 6.30. Dernat miał około 45 lat, był dobrze zbudowany, 180 cm wzrostu. Jego wygląd wskazywał na brytyjskie pochodzenie. Był bardzo zadbany, starannie ogolony, nienaganna fryzura, gustowny garnitur, eleganckie buty i płaszcz. Zmarły wyglądał na zamożnego biznesmena. Nie znaleziono przy nim dokumentów, a ubrania nie posiadały metek. Miał przy sobie bilet kolejowy do Hinley Beach.
4: Śledczy dowiedzieli się, że tajemniczego mężczyznę w tym samym miejscu widziano dzień wcześniej. Zachowywał się tak, jakby wypił za dużo. Oparty głową o falochron podnosił i opuszczał rękę. Próbował odpalić papierosa. Nie reagował na latające obok niego komary. Przypuszczano, że po prostu zasnął.
3: Inni świadkowie relacjonowali znów, że widzieli, jak eleganckiego dżentelmena w garniturze przyprowadził na plażę jakiś inny mężczyzna.
4: Podczas sekcji zwłok nie zlokalizowano jakichkolwiek urazów zewnętrznych, które mogłyby doprowadzić do śmierci. Ustalono, że zgon nastąpił około 2 w nocy, a ostatni posiłek mężczyzna zjadł 4 godziny wcześniej. Przyczyna zgonu – zatrzymanie akcji serca.
3: W układzie trawiennym Denata natrafiono na liczne przekrwienia. To mogło sugerować, że człowiek znaleziony obok falochronu nie był pod wpływem alkoholu, lecz został otruty. Najprawdopodobniej barbituranami lub środkami nasennymi. Nie odkryto jednak śladów substancji, która mogłaby doprowadzić do śmierci nieznajomego.
4: Buty Denata były wyjątkowo czyste, dlatego prawdopodobnym wydawało się, że mężczyzna zmarł w innym miejscu, a dopiero potem ktoś podrzucił go na wybrzeże.
3: Kolejnym ciekawym tropem okazała się walizka, znaleziona na dworcu kolejowym w Adelaidzie. Przez półtora miesiąca nikt się po nią nie zgłosił. Śledczy podejrzewali, że jest ona własnością właśnie mężczyzny z plaży Somerton. W bagażu, pośród przedmiotów codziennego użytku, przyrządów do golenia, znaleziono ubrania, z których usunięto metki. Jedynie na krawacie, podkoszulku i torbie do prania znajdował się napis Key Keen.
4: Policja wierzyła, że jest już bardzo blisko poznania danych Denata z plaży. Niestety poszukiwania mężczyzny o nazwisku Keen doprowadziły śledczych w ślepą uliczkę. Nikt nie zgłosił zaginięcia mężczyzny o takich personaliach. 17 czerwca 1949 roku sprawę umorzono, ale to tak naprawdę był dopiero początek tajemniczych tropów.
3: W 1949 roku ponownie przeszukano ubrania, które miał na sobie zmarły. Ku zaskoczeniu wszystkich, głęboko w kieszeni spodni znaleziono mały rulonik papieru, najpewniej wyrwany z książki. Znajdowały się na nim dwa słowa – Tamam Shud. Ten zwrot pochodzi z języka perskiego i można go tłumaczyć jako to koniec.
4: Zdjęcia tajemniczej wiadomości trafiły do prasy. Poszukiwano egzemplarza książki, z której wyrwano ten skrawek strony. Rozgorzała dyskusja, że nieznajomy mężczyzna był szpiegiem, a perski zwrot ma jakieś ukryte znaczenie.
3: Po jakimś czasie ustalono, że wyrwany skrawek papieru pochodzi ze zbioru poezji Rubiaty Omara Khayyama. Mocno upraszczając, głównym przesłaniem zawartych w tym zbiorze refleksyjno-filozoficznych utworów jest to, aby czerpać z życia jak najwięcej i nie żałować, kiedy się kończy.
4: W lipcu 1949 roku do policji zgłosił się mężczyzna, niejaki Francis, który uważał, że posiada ten konkretny egzemplarz tomu poezji, z którego wyrwano słowa Tamam Shud. Podkreślał, że to własność jego szwagra. Badania mikroskopowe potwierdziły, że wyrwane fragmenty papieru pochodzą z ostatniej strony tejże książki.
3: Ale tu nie koniec sensacji. Z tyłu książki znaleziono 5 linijek ręcznie napisanych, drukowanych liter. Część z nich była przekreślona. Uważano, że ten ciąg losowych znaków jest zaszyfrowaną wiadomością. Żmudne prace kryptograficzne trwające przez lata nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu.
4: Jednak pośród odręcznych zapisków śledczy zlokalizowali 2 ciągi cyfr. Zakładano, że są to numery telefonów. Jeden należał do pielęgniarki Jessica Thompson, która mieszkała bardzo blisko plaży Somerton, gdzie znaleziono zmarłego mężczyznę. Kobietę wezwano na posterunek. Jessica niezbyt chętnie opowiadała o przeszłości. W końcu poinformowała śledczych, że podczas wojny, pracując w szpitalu, poznała Alfa Boxola.
3: Zaiskrzyło między nimi. W 1945 roku przekazała porucznikowi na pamiątkę książkę Rubiaty Omara Khayyama. Po wojnie nie utrzymywała z nim żadnego kontaktu. Policja wierzyła, że tajemniczym mężczyzną z plaży jest Boxol. Jednak po kilku miesiącach śledczy odnaleźli go w Sydney, całego i zdrowego, a egzemplarz podarowanej mu przed laty przez pielęgniarkę książki był nienaruszony.
4: W czerwcu 1949 roku pochowano zabalsamowane ciało nieznajomego człowieka z Somerton. Zainteresowanie prasy w związku z tą sprawą wcale nie malało. Co chwilę pojawiały się nowe, ekscytujące teorie na temat tożsamości eleganckiego dżentelmena.
3: Ale do prawdziwego przełomu w tej sprawie doszło całkiem niedawno, w 2022 roku. Po 74 latach od wydarzeń z okolic Adelaidy wyniki swoich przełomowych badań opublikowali naukowcy. Na podstawie zabezpieczonego materiału genetycznego z włosów pozostawionych na gipsowym odlewie zmarłego stworzono rozbudowane drzewo genealogiczne tego mężczyzny. Obejmowało ono kilka tysięcy osób.
4: Czasochłonna praca pozwoliła znaleźć jego potomków, 2 dalekich kuzynów mężczyzny z plaży. Według badaczy na 99,999% zmarłym jest Karl Webb. Ojciec mężczyzny pochodził z Niemiec, a po przyjeździe do Australii ożenił się i otworzył piekarnię na przedmieściach Melbourne.
3: Karl przyszedł na świat w 1905 roku. Był najmłodszym z 6 dzieci państwa Webb. Rodzinna piekarnia po jakimś czasie została zamknięta, a chłopak zajął się konstruowaniem instrumentów elektrycznych. W 1941 roku poślubił niejaką Dorothy Robertson, ale w małżeństwie nie układało się najlepiej. Karl był typem samotnika o wybuchowym temperamencie.
4: Jak relacjonowała jego żona, mężczyzna był mocno dekadencki. Tworzył poezję, mocno przeżywał swoje porażki, często myślał o śmierci. To wszystko dobrze pasuje do treści Rubaiyat Omara Khayyama, których fragment zmarły miał ze sobą. Wytargany wycinek z książki o treści Tamam Shud, co oznacza również skończone, wykonane, może wskazywać na samobójczą śmierć mężczyzny.
3: Dorothy Robertson pamiętała, jak w 1946 roku jej mąż przedawkował eter. Według niej Karl chciał odebrać sobie życie. Kobieta opiekowała się mężczyzną, gdy wracał do zdrowia, ale w końcu uciekła od męża, który stawał się coraz bardziej agresywny.
4: Naukowcy dotarli do informacji, że Karl Webb pod koniec 1948 roku mógł przyjechać do południowej Australii, aby zobaczyć się z mieszkającą tu żoną, która uciekła od niego jakiś czas wcześniej. To tłumaczyłoby jego bardzo elegancki ubiór.
3: Krawat z napisem T-Keen, który znajdował się w walizce pozostawionej w skrytce kolejowej, najprawdopodobniej należał do szwagra i zarazem sąsiada Karla, do Thomasa Keena.
4: Według naukowców do samobójczej śmierci mężczyzny doprowadził kryzys psychiczny. Po tym jak stracił żonę, a kilku jego bliskich zginęło podczas II wojny światowej. Badacze znaleźli również prawdopodobne wytłumaczenie tajemniczego szyfru, który znajdował się na ostatniej stronie tomu poezji. Karl Webb lubił obstawiać wyścigi konne, dlatego drukowane litery mogły być inicjałami imion koni.
3: W tej sprawie pozostaje jednak nadal sporo znaków zapytania. Dlaczego rodzeństwo przez tyle lat nie próbowało odnaleźć swojego krewnego? Na plażę dotarł sam, czy też ktoś mu w tym pomógł? Czym ostatecznie zatruł się ten Australijczyk? Skąd w książce Webba numer pielęgniarki Jessica Thompson? Historia człowieka z Somerton nadal skrywa bardzo wiele tajemnic.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Kilka sekund pozostało do godziny 5:00. Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Sępi-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu rodzinnym prezydenta w MSWiA zorganizowano pilną naradę. Kolejna nagroda dla Pawła Pawlikowskiego w Cannes. Został wyróżniony za film Ojczyzna. YouTuber Łatwogang zorganizował kolejną zbiórkę. Uzbierał już prawie 11,5 miliona złotych, by pomóc ciężko choremu Maksiowi. Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Przypomnijmy też, że na dziś rano premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie specjalnej odprawy rządu i podkreślił, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Wcześniej w 2018 właśnie za zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
1: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
2: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
1: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać. Będą też wyzwania estetyczne. Centrum powstanie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, bo obok stoją koszary z XIX wieku. Bryła nowego budynku ma być spójna z zabytkiem, do tego NASK odbuduje zrujnowany, dawny skład amunicji. Powstać tam ma Muzeum Internetu.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
0: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w ten weekend w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
4: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy, i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
5: Jak o to zadbać?
4: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
0: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Już prawie 11,5 miliona złotych zebrano na internetowej zbiórce prowadzonej przez youtubera Łatwoganga. Piotr Chęckę przemierza Polskę od południa na północ, żeby zebrać pieniądze na terapię genową dla ciężko chorego Maksia. Młody mężczyzna jest już bardzo zmęczony. Przez całą noc pedałował na rowerze, ale może liczyć na wsparcie swojego zespołu.
6: Piotrek jest naprawdę twardym gościem, więc on na pewno się nie podda. Wierzymy wszyscy, wspomagamy go jak możemy, żeby dotarł. Jestem dobrej myśli i wszyscy jesteśmy tutaj dobrej myśli, że Piotrek dotrze.
7: Co wy macie dla Piotrka takiego do jedzenia?
6: Piotrek zajada się żelami energetycznymi, ma też naleśniki, jadł też ciasto bananowe wcześniej, ma też żelki, czekolady. No staramy się na tyle, na ile możemy. Akurat jeśli chodzi o dietę, to Piotrek o to dbał z jakimś dietetykiem. My akurat nie byliśmy od tego. My jesteśmy tutaj od tego, żeby jak coś, to coś tam podać i od sprzętu, żeby transmisja trwała.
0: mówił naszej reporterce Karol z zespołu YouTubera. Teraz aktualnie mnie Piotrek śpi do 6, ale my całą redakcją trzymamy kciuki za bezpieczne dotarcie do celu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz. Czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Pytaliście, jak my wyglądamy. Ładnie, a to jest do zobaczenia na naszych Instagramach zresztą.
2: Tak, zresztą. Można zobaczyć radiowcy bez cenzury. Nie, schludnie też trzeba.
1: Schludnie, ładnie i elegancko.
2: Ubraliśmy się schludnie do dzisiejszego nagrania.
3: Bardzo schludni radiowcy bez cenzury, a obok nich jest Olbratowski.
1: No nie, właśnie ci zrobiłem zdjęcie, zaraz ci wrzucę na twoje Insta, zobaczycie, że to jest.
2: Patrzcie, jaka koszulina. Proszę, jaka koszulina.
1: Nie, kościołowa.
2: Proszę, elegancki.
3: Dobrze,
2: O czym dzisiaj?
1: Dzisiaj najwięksi idioci w historii świata. Taki temat.
3: Tacy idioci przy władzy.
1: No, którzy mieli wpływ na ten świat, niestety. Tak.
2: Brzmi dobrze, słuchałbym.
1: No, też powiem ci.
2: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz.
3: Tomasz Olbratowski.
1: I Przemysław o dżinsowych oczach. Cześć, dobry wieczór.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: To zaczynajmy.
1: To zaczynajmy.
3: Bo ja powiem tak, że pozytywnym jawi się fakt, że macie nas, radiowców bez cenzury, którzy kompetentnie przybliżają wam historię, jaką znamy z dziejów ludzkości.
2: Tak, robimy to tu i teraz w historii dla dorosłych. Mm. I dziś tkniemy głupotę ludzi, no najogólniej nazwijmy to ludzi władzy. Mm.
1: Tak, bo historia cywilizacji ludzkiej obfituje w różne rzeczy, te głupie też, dlatego pomówimy o globalnych idiotach. Powiedzmy może, skąd się wzięła w ogóle głupota? Czy ktoś wie?
3: No ja wiem. Głupota bierze się z rozumu, który jest w głowie.
1: Aha.
3: I tam do rozumu w głowie przychodzą różne głupoty. Tam chodzę do głowy, do łba.
2: I wiadomo, głupotę. I później ktoś tam wychodzi za mąż albo się żeni.
1: Czy na przykład kupuje mnóstwo niepotrzebnych podkoszulek i podkoszulków.
3: A jaka jest różnica?
1: No chłopie, podstawowa.
3: No.
1: Podkoszulek kupują mężczyźni, a podkoszulkę kupują panie.
3: Albo odwrotnie.
1: Ale to są wszystko takie, wiesz, takie niewinne głupotki bez konsekwencji, prawda? Mhm. Groźne są głupoty popełniane przez ludzi, którzy mają władzę, czy tam piastują stołki.
2: Wymyślą coś i się później cała reszta męczy, z Polskim Ładem na przykład. Kiedyś będą o tym mówić w historii dla dorosłych.
3: Bo jest taka teoria, że głupota powstała, kiedy człowiek zawładnął ziemią.
1: O.
3: Bo jak był prymitywną małpą, to miał taki sam wpływ na to, co się dzieje na ziemi, jak nie przymierzając glista albo żaba.
1: No tak, no dziabnął se banana, nie, zjadł glistę, coś tam narozrabiał w sprawach rozmnażania, sigi, zigi, zigi, zigi, bum i znów banan potem, tak, żeby uzupełnić zapasy glikogenu.
2: Ale przybyli na ziemię kosmici i oni poszperali w kodzie genetycznym małp i człowiek zawładnął ziemią.
1: Ale to jest wyjątkowo głupie to, co ty mówisz teraz.
2: Co nie znaczy, że nieprawdziwe. Człowiek zawładnął ziemią, bo kosmici nauczyli go współpracować w dużych grupach.
3: Tak, rozumiem. Zawsze w dużej grupie znajdzie się jakiś idiota, któremu jakaś głupota typu wojna, typu zawradzanie kijem Wisły przyjdzie
1: typu jajecznica na kiełbasie i cebuli na śniadanie wpadnie mu do rozumu, prawda? No, że to głupota jest głośna, to zakrzyczy całą resztę.
2: Tak.
1: Dla świętego spokoju reszta się podporządkuje. Stąd są nieszczęścia.
2: I zaczyna się jazda, ale o niej już za chwilę w historii dla dorosłych.
1: Dzisiaj mały zbiór największych idiotów w historii świata.
2: Niewielki, gdyż zbiór idiotów w świecie jest tak naprawdę nieskończony i on się stale powiększa.
1: Tak. Teraz o tym, jak Sowieci osuszyli jezioro.
3: W sensie zdenazyfikowali wodę, rozumiecie? Przeprowadzili na jeziorze hydrologiczną operację specjalną.
1: I to. Jezioro Aralskie, to jeszcze pół wieku temu to był jeden z największych zbiorników wodnych na świecie. Tam nazwa Morze Aralskie była właściwsza niż jezioro.
3: Coś czuję, że zaraz będzie jak z tymi kulami z tytanu, nie?
1: Z jakimi?
3: Znacie to, że Pan Bóg zamknął w bunkrach Polaka, Niemca i Ruskiego i dał każdemu po dwie kule.
1: Z tytanu, tak.
3: Tak. I rok na to, by go zadziwili.
1: Aha.
3: I po roku okazało się, że Ruski wygrał. Bo jedną kulę zgubił, a drugą zepsuł.
1: No to samo z morzem. To wzięli, zepsuli. Morze wyschło.
2: Ale wypili?
1: Nie, wyschło. O, tam było między tym Uzbekistanem i Kazachstanem było.
2: A to były wtedy radzieckie republiki.
1: Dokładnie. Tak jak Putin znowu chce, żeby były.
3: No.
1: W każdym razie do jeziora wpadały dwie rzeki całkiem spore. Amudaria i Syrdaria. I człowiek sowiecki uznał, że on użyje wodę z rzeki, z jeziora, by nawadniać plantacje bawełny.
3: Czyli powoli przechodzimy do tematu idiotów.
1: Powolutku. Idiotów. Zaczęli kopać kanały. Ale tak nieporadnie, że woda parowała i wsiąkała w ziemię, zanim dotarła do plantacji. Rzeki też jakby tam przestały się nieść i przestały dopływać do jeziora.
2: No ale co z bawełną? Było na ruskie t-shirty, czy nie było?
1: Tak, nie, bo radzieccy się zorientowali, że jezioro schnie i wysycha, że wody ubywa. I dlatego postanowili zwiększyć pobór wody. Aż Uzbekistan stał się światowym liderem produkcji bawełny. Przez chwilę, bo bardzo jezioro szybko wyschło i teraz tam jest pustynia.
3: Ale co se pochodzili w bawełnianych gadkach? Kto ich?
1: No, żebyś wiedział. Pustynia jest martwa i niebezpieczna przez toksyczne substancje z plantacji bawełny. Przybrzeżne miasta się wyludniły przez astmę i tyfus.
2: No to całkiem udana denazyfikacja jeziora. Udało się je uwolnić od wody.
1: Jeszcze uwaga, jest bonusik.
2: No.
1: Nad jeziorem były radzieckie laboratoria broni biologicznej, które porzucono. I w 2002 roku Amerykanie zneutralizowali tam ponad 100 ton wąglika. Czy wy to ogarniacie?
3: A może to i dobrze, że jezioro wyschło?
1: No może, no.
3: No bo tak, ludzie by się kąpali i nieszczęście gotowe.
1: No może, no.
3: Może ci Rosjanie to nie tacy idioci?
1: Dzisiaj opowiadamy o największych... o ludziach, których w historii świata nie zabrakło, a mogło i powinno było.
2: No niestety dzieje ludzkości jako takie obfitują, w idiotów również.
3: Tak, a korowód ich jest tak długi, że człowiek dziwi się, że cywilizacja wciąż trwa. Trwa mać nawet.
1: Teraz mam dobry egzemplarz takiego człowieka. Urodzony w Bobangi. Syn wodza...
3: Jakieś osiedle w Rzeszowie?
1: Nie, to poczekaj, Bobanga. To był syn wodza plemienia Ngbaka, zwanego też Mbaka.
2: O, to ciekawe, to rzeczywiście dużo o nich czytałem. Miałem wszystkie płyty.
1: Miał być księcem.
2: No.
1: Miał być księcem, ale mu się odwidziało i wstąpił do wojska. Nawet z Francuzami bił Niemców w Prowansji.
2: To piękny początek życiorysu. To co poszło nie tak?
3: What has gone not yes? Co poszło nie tak?
1: Jego kuzyn został prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej.
2: Tej leżącej w Afryce Środkowej.
1: No tak. Bokassa, bo o nim mówimy, pan Bokassa, zobaczył, że bycie prezydentem jest całkiem okej. I sam postanowił zobaczyć, jak to jest i z nimi zostać. I zrobił zamach stanu, udany.
3: Póki co wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia nie z idiotą, a z przytomnym puczystą. A takich brakuje na tym smutnym, jak śmierć Mufasy, świecie.
1: Ładnie powiedziane. W każdym razie pan Bokassa rozwiązał parlament, zawiesił konstytucję, wdrożył szereg reform mających na celu poprawę, ale nie wyszło.
3: Nie.
1: Po kraju krążyły brygady moralności, domyślacie się, co robiły. A Bokassa ogłosił się najpierw feldmarszałkiem, a potem cesarzem Bokassą pierwszym.
2: Ja to czytałem, to gościu, ja wiem, że on tam sobie zrobił ceremonię koronacyjną za, nie pamiętam, 20 milionów dolarów czy coś takiego, chociaż doprowadził kraj do bankructwa, a ludzie głodowali.
1: Tak, dokładnie. Ale Francuzi robili z nim świetne interesy i nie pozwalali go nikomu tknąć. Choć wprowadził w kraju absolutny terror, piwnicę pałacu zamienił na salę tortur, tam niektórych torturowanych zjadał.
3: Jakby był w ruskiej armii.
1: No może właśnie. Resztą skarniał krokodyle w ogóle. Ruscy krokodyli nie mają, to taka różnica jest. Kobiety albo mu się dobrowolnie oddawały, albo im mordował rodzinę. Także to jest taki typ.
3: To na pewno jest dobry program. Ja tu widzę czyste zło, a nie idiotę.
1: Czekaj, jeszcze jedna historia. Bo przypomniał sobie w którymś momencie, że ma córkę w Wietnamie. I kazał ją sprowadzić. Nadgorliwi urzędnicy przywieźli mu dwie dziewczyny. I on obie uznał za swoje córki. Obu wyprawił w ogóle w weseliska, ale zaraz potem zabił im mężów.
3: Zazdrosny ci, co?
1: Zmarł w 96, tuż wcześniej ogłosił się 13 apostołem. Osierocił 54 dzieci.
2: Są na tym świecie rzeczy, o których boją się śnić filozofowie.
0: Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
1: I teraz jest uwaga, rok 1892 naszej ery, czyli po Chrystusie. I uwaga, Sigurd Eystis no nigdy, zawsze się gubię przy nim. Sigurd Eysteinsson.
2: A co to jest, nazwa Sofy z Ikei, czy?
1: Co może inaczej to... To Sigurd Potężny.
2: To jest eleganckie.
3: To jest taki potężny tapcia.
1: Potężny Sigurd, taki. Tenże Sigurd nasz był hrabią nordyckim pod koniec IX wieku i uwaga, dowodził Wikingami podczas podboju Szkocji. Tam nieśli nieśli na...
3: Bardzo ładne CV. Na senior menadżera bym go wziął.
2: Tak, a że jeszcze dopytam, Sigurd Potężny to mu dali na chrzcie, czy po prostu takie bydle z niego wyrosło, nie wiem,
1: nie,
2: na sterydach?
1: Bo przytomek Potężny dostał w wyniku sowieckich, znaczy nie sowieckich, tylko swoich podbojów. Z domu był Sigurd Eysteinsson.
3: Tak krążymy. Dlaczego trafił na listę idiotów?
1: No w jednej spektakularnej bitwie pokonał Maela Brighta Tuska.
3: Jak?
1: Maela albo Mela Brighta Tuska.
3: Jak od Wikingów dotarliśmy do Platformy Obywatelskiej, no nie wiem, ale zaczyna mi się ta historia podobać.
1: Ale to słuchaj dalej, bo tenże pan Michael, ten Mael Bright Tusk miał pseudonim Wystający Ząb.
3: Ciekawe dlaczego.
2: Może miał duży nos, ale pseudonim Wystający Kinol był już zajęty, nie wiem.
1: Nie, no nie, to nie będzie zaskoczenia, miał Wystający Ząb. No Wystający Ząb. I Sigurd Potężny, ten Eysenczęsny Son, go pokonał, odciął mu głowę i przymocował sobie przy siodle.
3: Ja, aha, już ma potencjał na idiotę, ale czekam na wielki finał i coś podejrzewam.
1: No i uwaga, i Wystający Ząb Wystającego Zęba ocierał mu się o nogę w trakcie jazdy. Wdało się zakażenie i Sigurd Eysenczęsny Potężny zmarł.
2: To jest szacun dla Wystającego Zęba, tak, nie? Z odciętą głową, a jeszcze zabijał.
3: No. A Sigurd Potężny, pasmo sukcesów, a zapamiętany w historii zostaje jako idiota, no patrzcie. Tak.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Najważniejsze jest jednakowoż to, że dzięki naszym wykładom zdacie maturę z historii na piątkę z plusem albo szóstkę z plusem nawet. Oczywiście nie obiecujemy, prawda, ale posłuchać zawsze warto.
3: Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek historii dla dorosłych jeszcze przed tegoroczną maturą z historii.
2: No, chyba że będzie rozprawka z największych idiotów w historii świata, to rzeczywiście jest szansa, że kilkoma nazwiskami tutaj błyśniecie.
1: Dokładnie, że tak wymienię losowo Skowron, Olbratowski, Tomkowicz.
3: To mówisz w kategorii przypisów czy idiotów?
1: Przypisów. Teraz uwaga.
2: Możecie nas cytować właśnie, tak.
1: Przechodzę płynnie do nazwiska gościa, który ma potencjał na idiotę, chociaż sukcesów nie sposób mu odmówić. Kui Swin Hwang.
2: A możesz powtórzyć, bo maturzyści nie zdążyli zapisać.
1: Queen Shi Hwang.
3: Ale to jest dobry akcent, bo jeśli ktoś będzie zdawał ustną, no,
1: to może po prostu zamiast Queen Shi Hwang powiedzieć, że pierwszy cesarz Chin.
3: A, pierwszy.
2: No,
3: pierwszy.
2: Czyli można prościej, no tylko trzeba chcieć.
1: Pierwszy władca to był cesarstwa chińskiego, który w roku 221 przed Chrystusem zjednoczył Chiny i poniekąd przez niego, przed tego gostka sprzed 2000 lat, Chiny dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają.
3: A co, on już wtedy składał radiomagnetofony?
1: Tak, szył trampki.
2: Tak, no. I znany był z produkcji mikrochipów w swoim chińskim pałacu.
1: Myślcie się, uspokójcie, no on zaczął na przykład budowę muru chińskiego.
3: A pozwolę się wtrącić, to dlaczego dopisałeś go do listy idiotów?
1: A widzisz, bo był tyranem, despotą. Jak się na przykład uczeni z nim nie zgadzali, to 460 uczonych kazał zakopać żywcem.
2: 460, coś mi ta liczba przypomina, ale nie będę w tym kontekście mówił głośno.
1: Że wiejska.
3: No. I nie naukowcy, dobra.
1: Ale uwaga, teraz wiesz, że najlepsze. Odbiła mu korba na punkcie nieśmiertelności.
3: O, już wtedy założył chiński NFZ?
1: No prawie. On spisał wszystkich lekarzy w kraju i kazał im kombinować z ziołami i specyfikami, żeby stworzyć eliksir wieczności. I każdego próbował.
2: No to on musiał mieć zniżki na NFZ właśnie, bo dzisiaj by popłynął w aptekach, jakby tak wszystkiego chciał spróbować.
3: Dobra, do puenty. Znalazł ten eliksir?
1: Wiesz co, no prawie.
3: Prawie, aha.
1: Zmarł gościu w wieku lat 49, bo najprawdopodobniej w wielu eliksirach była rtęć. Przepraszam, że się śmieję. Przez to nie dość, że szybciej umarł, to jeszcze przed śmiercią od zatrucia rtęcią zaświrował był.
2: Czyli jednak sukces.
1: Tak.
2: Chciał i znalazł sposób na wieczność.
1: Bo mówią o nim po 2000 lat w radiu.
2: Można?
3: No ale do Chin jeszcze za moment wrócimy. O, jest po co. Bądźcie z nami.
1: I z nikim innym.
2: Chyba że z żoną.
1: Ale żona też może być z nami.
3: Tak.
1: Wy, żona, mąż i my. Nie może być piękniej.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Dziś o największych idiotach w historii i ich decyzjach, które doprowadziły do słabych dla innych konsekwencji. No, o czymże teraz?
1: O czymże teraz? Chiny Mao Tse-tunga. On w roku 1958 wpadł na pomysł, żeby pozabijać w Chinach wszystkie wróble.
2: A co mu ci nasi malutcy, pierzaści, przyjaciele zawinili?
1: Teoria pana Mao była taka, że wróble wyżerają ziarno i dlatego plony są słabe. I walkę z wróblami, uwaga, nazwano dla niepoznaki wielkim skokiem naprzód.
3: Jak się robi skok naprzód, to się trzeba naprzód zastanowić.
1: To dwa razy, tak.
2: I jak oni przeprowadzali te dewrublacje Chin?
1: No zaangażowano całe społeczeństwo. Sposobem na to miało być zmęczenie wróbli do tego stopnia, by nie były w stanie dalej uciekać, a następnie dobijanie niezdolnych do ucieczki ptaszków.
3: To jak to robili?
1: Grupy łowców z wiadrami i kijami oraz patelniami hałasowały jako szalałe, cały czas płosząc ptaki i zmuszając je do ciągłego podrywania się do lotu.
3: Mao Tse-tung nic nie robił na pół gwizdka, tylko na cały gwizdek.
1: Nawet na dwa.
3: Miał rozmach z Kubami.
1: Oj, miał. Tak się rozmachnął, że w konsekwencji rok później nieobecność w rubli, bo wszystkie udało im się wybić, spowodowała plagę szarańczy i innych owadów, no bo nie miał ich kto jeść.
3: Aha.
1: I ta szarańcza zażarła Chińczykom więcej zboża niż w ruble. Efekty są takie, że miliony Chińczyków zmarło z głodu.
2: I pewnie trzeba było odbudować populację w rubli.
3: A ciekawe, jak to Chińczycy zrobili. Nie wiem, Mao zarządził ciszę w całym kraju?
1: Nie wiemy. Nie wiemy też, czy Mao zrekompensował w rublą rzeź, czy nie. Choćby przez na przykład nazwanie waluty Chin w ruble. Takie kojarzycie. Łapiecie żart, nie? Ruble.
2: Smutne.
3: Smutne.
2: To może na koniec refleksja natury ogólniejszej na temat ludzkiej głupoty.
1: No, no, no.
2: Jak wiemy, na początku był chaos.
1: Bo był, no.
2: A później się wszystko spieprzyło.
3: Tak był.
1: Mimo naszych najszczerszych chęci, ale to było niemożliwe, to było wykonalne. No nie wyczerpaliśmy listy światowych idiotów.
2: Może
1: nie,
2: kiedyś nie. Jeszcze wrócimy do tego tematu w historii dla dorosłych?
1: Bo jest skąd brać, prawda?
3: No jest, z rzeczywistości.
1: Z historii, z dziejów.
3: A historia jest bardzo rozległa.
2: Miejmy nadzieję, że wszystko zapisaliście w swoich zeszytach do historii dla dorosłych. A jeśli czegoś nie zdążyliście zapisać, przypominamy, że podcasty z historii dla dorosłych, wszystkie odcinki do posłuchania we wszystkich serwisach streamingowych i na rmfon.pl.
1: Znajdźcie nas też na naszych Instagramach.
2: Mhm. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
1: i Przemysław o dżinsowych oczach
3: i sztuksowych uchach.

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 6:00 to czas na fakty RMF FM, a ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Biernikowski. Dzień dobry.
6: Jestem, zapraszam.
7: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. W Lesie Wolskim odnaleziono zwłoki nastolatki. Polska 2050 chce dyskusji nad zrównaniem wieku emerytalnego. W tych faktach także o walce o utrzymanie w ekstraklasie. Powiemy, kto odpadł, kto się utrzymał i jakie emocje panowały wczoraj na meczu Widzew Łódź z Piastem Gliwice. Dwa dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. On wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
8: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat Krakowski.
9: Poszukiwania zaginionej 12-latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
8: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
7: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
10: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
11: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
10: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
12: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
10: Powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
4: Fakty o poranku w RMF FM.
7: Nowe technologie i wyzwania w ratownictwie wodnym. O tym m.in. rozmawiają ratownicy z Polski i Europy na konferencji On Duty w Gdyni. Wśród prezentowanych rozwiązań jest m.in. Sea Bob Rescue, urządzenie przypominające bojkę ratowniczą, ale z elektrycznym napędem strumieniowym, wykorzystywane już przez WOPR w województwie lubuskim.
13: Jest to na ten moment jedyny sprzęt, który pływa jednocześnie nad i pod wodą.
14: Jak się tym steruje?
13: Pozycja, na której przyjmujemy na Sea Bobie, operator łapie się za dwa uchwyty. De facto my leżymy na tym Sea Bobie i pozycja, na której płyniemy, to jest pozycja tak, jakbyśmy płynęli normalnie. Łapiemy się za uchwyty, dodajemy za pomocą triggera gaz i płyniemy do osoby poszkodowanej.
14: Jak szybko można na tym płynąć?
13: Do 26 km na godzinę.
14: I taką akcję ratowniczą to diametralnie zmienia?
13: Dokładnie tak. No, robiliśmy testy, porównywaliśmy najlepszych, że tak powiem, pływaków. To jest nieoceniony sprzęt przy wspomożeniu pracy ratownika, więc jak najbardziej na duży plus.
7: Z Milanem Żeromskim, przedstawicielem producenta, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Termalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk żegnają się z piłkarską ekstraklasą. Na emocjach w walce o utrzymanie Cezary Dziwiszek, który był na meczu Widzewa z Piastem. Czarku, łodzianie odetchnęli?
15: Oj tak, bardzo głęboko. Wczoraj Widzew wygrał 2-1 i przynajmniej kilka z tych kilkunastu milionów euro wydanych na transfery i pensje przez Roberta Dobrzeckiego się nie zmarnowało.
16: Nauczka z tego sezonu jest taka, że pokora i jeszcze raz pokora i ciężka praca picha, chodzi przed upadkiem.
15: Aleksander Wukowicz, trener Widzewa, który ani nie upadł, ani nie spadł. Z utrzymaniem Krakowia po remisie z Koroną 1-1 spada Lechia, która mając wszystko w swoich rękach przegrała w Nieciecze z Termaliką 2-3. Marnym pocieszeniem dla Tomasa Bobczeka z Lechii po dwóch golach jest tytuł króla strzelców, szczególnie, że wczoraj nie strzelił karnego. 5 odjętych karnie punktów jego drużynie przed sezonem zaważyło i w przyszłym roku derby Trójmiasta tylko w pierwszej lidze.
7: Tyle Cezary Dziwiszek o sporcie w faktach, a kolejna dawka informacji w porannym wydaniu. Te startuje punktualnie o 7. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Ładna ta niedziela, słonecznie na południu kraju, od 9 w Lublinie, w Kielcach i Krakowie, 11 we Wrocławiu, po 12 w Zielonej Górze i Warszawie, więc lepiej na cebulkę teraz się ubrać. Parasole potrzebne na północnym zachodzie od Gdańska przez Koszalin i w Szczecinie, ale dziś to nawet do 27 stopni w Opolu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: 6 minut po 6, tu weekendowy poranek w RMF FM, Anita Janczak z wami. Łatwo gęg już na nogach, więc śledzimy dalej jego live. 11 400 000 zł. Tyle jest na koncie, a on już na rowerze. Trzymamy mocno kciuki.

Tak brzmi weekend w RMF FM, tak brzmi niedzielny poranek 24 maja, 16 minut po 6. Dzień dobry, Anita Janczak z wami. Kto już wstał? 3322 to nasza lista obecności. Śmiało dajcie znać, jak wasza forma. Może jeszcze reszta domu śpi, a wykrzątacie się tak po cichu ze śniadaniem. Jesteśmy z wami, gramy najlepszą muzykę. Daria Zawiałów, Kurbo na Fide. To już za chwilę.

Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Takim tanecznym krokiem można właśnie przemierzać do łazienki, żeby jakoś się obudzić, ogarnąć. Najlepsza muzyka na niedzielny poranek w RMF FM, 24 minuty po 16. Powoli, powoli budzi się ten dzień. Chorzów już na nogach, Emilka z tatą już też w drodze do Poznania. Łatwogęg też się melduje, cały czas śledzimy jego live. Aktualnie ekipa Łatwogęga jest teraz w miejscowości Brzoza w województwie kujawsko-pomorskim. Przypominamy, że w trakcie tego przejazdu, całego tego szaleństwa, prowadzona jest zbiórka na terapię genową 8-letniego Maksia. Cel to 12 milionów. Jest już blisko, bo na koncie 11 milionów 470 tysięcy złotych. Kibicujemy i nie zatrzymujemy się.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10 w RMF FM.
7: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
8: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
12: No weź się, tato.
11: No, spróbuj. Siemianowice.
12: Rosomaki.
11: Skarżysko.
12: Amunicja.
11: No i ostatnie, stalowa wola.
12: Kraby.
11: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
13: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
14: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl. Po reklamie.
15: Weekend w RMF FM i muzyka, którą uwielbiacie.

0: to nasza muzyczna nowość w RMF FM. Milki, idealna nuta do porannego spotkania z ekspresem, żeby wiecie, kawa lepiej smakowała w niedzielę, powoli budziła, bo nigdzie się nie spieszymy. Dajcie znać pod 3322, że już tam gulasz w kuchni się robi, rosół też. Czujemy te zapachy tutaj w RMF FM i gramy najlepszą muzykę. Alice Merton, Roxette, to już za chwilę, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Sachetto. Sacher torte.
1: Co to znaczy?
2: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch. Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMF FM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
8: Kto najlepiej czyta bajki? Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
9: Mama!
8: A kto najszybciej montuje meble?
9: Mama!
8: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
10: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl. Po reklamie.
11: Na zegarach już prawie 7:00, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. Rządowe reakcje na prowokację wymierzoną w rodzinę prezydenta. Pilne narady po fałszywym alarmie telefonicznym. Ktoś zadzwonił z kłamliwą informacją o pożarze w domu rodziny prezydenta. Zebraliśmy wiedzę o tym zdarzeniu. Przytoczymy komunikaty i komentarze władz. W faktach także zmasowany nocny atak Rosjan na stolicę Ukrainy. Wielkie demonstracje przeciwko serbskim władzom w Belgradzie. Chaos na scenie festiwalu w Cannes. Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. W kolejnym spotkaniu ma wziąć udział premier. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. W radiu RMF FM trzymamy rękę na pulsie, zbieramy nowe fakty. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala, z czego stan 3 jest poważny. Przez całą noc w mieście rozlegały się wybuchy po ataku dronów i uderzeniach pocisków. Wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób. Należy najpierw zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe, aby uniknąć kradzieży i oszustw. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzieże trwają od 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Wszyscy musimy ich wspierać, abyśmy wreszcie wyszli z tego impasu. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę. Zamieszanie na scenie w Cannes podczas wręczania nagrody za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. O szczegółach nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
0: Komentatorzy podkreślają, że Paweł Pawlikowski już po raz drugi zdał nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes. Pierwszy raz 8 lat temu za film Zimna wojna, teraz za dramat Ojczyzna. To dowód, że jestem zdecydowanie najlepszym reżyserem, skomentował żartobliwie Pawlikowski. Tym razem zdobyłem tę nagrodę egzekwo z twórcami hiszpańskiego filmu Czarna kula o losach trzech homoseksualistów w Hiszpanii, między innymi za rządu Franco. Powstało na scenie zamieszanie, bo znany kanadyjski reżyser Xavier Dolan, który sam jest gejem, tak długo na scenie gratulował Hiszpanom, że trochę o Pawlikowskim zapomniał. Później zapomniano też o wręczeniu statuetki Polakowi. Twórca Ojczyzny, lekko poddenerwowany, zasugerował, że cytuję, reżyseria ceremonii była katastrofą.
12: Lech Poznań 10 raz zdobył tytuł mistrza Polski. Piłkarze kolejorze odebrali złote medale i mistrzowski puchar. Dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z uczestnikami zwycięskiej fety.
13: Emocje się udzielają bardzo mocno.
14: Niesamowita była ta atmosfera. Kibice są po prostu tak oddani i wierni. Zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję. Bardzo nam się podobało. Byliśmy całą rodziną z dziećmi, ze znajomymi. Polecam wszystkim.
15: Jak było?
16: Idziemy dobrze.
15: To są moje 10 tytuł. Ile lat pan już kibicuje? Mam 68 do 60, bo od 8 lat miałem, jak pojechałem pierwszy raz na Dębiec na mecz.
12: Pozdrawiamy starego wiarusa kolejorzy i gratulujemy sukcesu kibicom i drużynie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Przyjemny poranek, wiadomo, tak 5 po 7 to lepiej ubrać się na cebulkę. Teraz od 10 stopni w Zakopanem, przez 13 w Kielcach i Lublinie, po 15 w centrum, do 16 w Zielonej Górze, na północnym zachodzie deszczowo, na południu parasole warto mieć pod ręką w większości kraju, po południu wszędzie, tak? Ale to będzie taki przyjemny deszcz, bo na termometrach nawet do 27 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Po południu te parasole. A teraz weekendowy poranek w RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry. Rozkręcamy się powoli, z naciskiem na powoli. Dajemy

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Na program Weekendowy Poranek zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Ale to przyjemnie brzmi. Somber, RMF FM, 15 minut po siódmej. Co powiecie na kolorowe portale? Tak, do pierwszej kawy w niedzielny poranek. Zawsze warto plotki przejrzeć. I proszę, na pierwszych stronach gazet Ania Lewandowska z Robertem na koncercie Bad Bunny'ego w Barcelonie. Na imprezie nie zabrakło też Szczęstego z małżonką, wiadomo. Pokazali ich nawet na Telebimie. Uff, widać, że po akcji z Coldplayem organizatorzy koncertów już nie pokazują przypadkowych par na Telebimie. Pewnie sprawdzili akt małżeństwa i tym razem obyło się bez dramy i internetowego śledztwa.

0: Pomagamy wam się obudzić z najlepszą muzyką. Lady Gaga to za nami. 27 minut po siódmej i na spokojnie pijemy z wami kawę przy otwartym oknie. Rzeźko, ale przyjemnie. I jeśli stoicie przed szafą, zastanawiacie się, co na siebie dziś włożyć, to idziemy w krótkie. Krótkie spodnie, krótkie rękawy. Przedsmak lata nam się szykuje w tę niedzielę do 27 stopni nawet.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Na program Weekendowy Poranek zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Reklama.
4: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
5: O, cześć Filip, co u ciebie?
4: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
5: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
4: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
5: 50 tysięcy? Fantastico.
4: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
10: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10 w RMF FM.
15: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
16: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Po reklamie.

0: I w tym domu przy rodzinnym śniadaniu gramy wam najlepszą muzykę w RMF FM i cały czas śledzimy akcję Łatwogęga, który przemierza Polskę rowerem. Ma za sobą krótką noc, ale wiadomo, nie narzeka na formę.
1: W porządku, wiadomo, też trochę jest pewnie adrenaliny, trochę tam poboli, ale nie jest bardziej nadwyrażającego niż normalna jazda rowerem tak z 200 km.
0: A to wszystko dla 8-letniego Maxia. Potrzeba 12 milionów, brakuje 500 000, więc pełna mobilizacja. Przybijcie piątkę ekipie Łatwogęga na trasie, ale uważamy na siebie, tak żeby nikomu nic się nie stało. RMF zawsze z wami.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
4: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Po reklamie.
7: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
4: Aha.
3: Majorka.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
0: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach 8:00 posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Bogdan Zalewski.
9: Kłaniam się nisko i zapraszam. Poszukiwani prowokatorzy. Pilna rządowa narada po fałszywym alarmie. Sprawa dotyczy rodzinnego mieszkania prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych administracji na temat incydentu rozmawiał dziennikarz RMF FM. Płonie hala w Gorzowie Wielkopolskim. W budynku działała sala zabaw dla dzieci. Zwroty akcji w Ekstraklasie. Posłuchajcie, które z polskich drużyn zagrają w europejskich pucharach. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna się właśnie pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
10: Dzień dobry.
9: Witamy serdecznie, Kasprze. Kto dokładnie bierze udział w narazie?
10: O całej sprawie premier rozmawia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem służb specjalnych, a także z szefami służb, komendantami głównymi Policji, Straży Pożarnej, dyrektorem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
9: Kasprze, dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
10: No to dobre pytanie. O to zapytałem przed chwilą rzeczniczkę MSWiA.
11: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniane przez SOP.
10: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
9: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Przekazał RMF FM rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie, aspirant Karol Brzozowski.
12: Jesteśmy na etapie gaszenia. Ten pożar jeszcze nie został zlokalizowany. Bronimy też sąsiednie budynki, czyli sąsiednie hale, które się znajdują w bardzo bliskiej okolicy. Znajduje się też galeria handlowa. Na szczęście w budynku w trakcie wybuchu pożaru nikogo nie było.
9: W budynku objętym ogniem działała sala zabaw dla dzieci. Zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na rmf24.pl. Na jednej z fotografii widać za oknem żar we wnętrzu budynku. Zaskakujące zwroty...
13: Sport,
8: faktach RMF FM.
9: Sam zostałem zaskoczony. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, dzień dobry.
9: Witamy, Wojtku. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
4: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
13: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
4: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na piątym miejscu była jeszcze Legia.
14: Niesamowita historia i bardzo szczęśliwa.
4: Spuentował ten niesamowity dreszczowiec Rafał Górak, trener Gieksy, która wraca do europejskich pucharów po 23 latach.
9: Dziś w Lewie pojawia się szansa na silniejsze podmuchy. Po wczorajszej lekcji cierpliwości i dość słabym wietrze, który jest przecież niezbędny do rozegrania Pucharu Polski w Łydce Żwingu. Zawodników z Poznania, Kubę i Jana, o warunki pytał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
15: Rewa, to jest dobre miejsce, żeby pływać?
16: Oj, najlepsze.
17: Tutaj można iść z jednej strony cypla albo z drugiej.
16: Z jednej strony jest fala, z drugiej strony masz płaską wodę. To się raczej nie zdarza. To jest taki ewenement dosyć duży. Nie? Na świecie myślę, że nie ma aż tak wielu takich miejscówek w ogóle.
18: Pływamy tak naprawdę przy każdym kierunku wiatru, niezależnie skąd wieje. Wyjdziemy z jednej, wyjdziemy z drugiej i się można pościgać. Tylko musi ten wiatr być.
9: Tego życzymy w Rewie. Wiatr, czyli wind, z definicji jest niezbędny do uprawiania windsurfingu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Dziś bez wiatru w pogodzie, ale za to deszczowo w okolicach Gdańska, Koszalina i Szczecina, a tak to słoneczna niedziela w większości kraju, na termometrach od 10 stopni w Zakopanem przez 14 w Łodzi, Katowicach do 16 w Zielonej Górze. To nie ostatnie słowo w pogodzie, bo w południe to nawet 25 kresek zobaczymy na południu kraju, a w poniedziałek bardzo podobnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: 5 minut po 8, weekendowy poranek w RMF FM. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry. Do śniadania w trasie RMF zawsze z wami. I gramy najlepszą muzykę. Taylor Swift już teraz.

0: I od razu wszystkie szkolne miłości się przypominają. No doubt. W RMF FM to weekendowy poranek i 20 minut po 8. Nie chcę straszyć, ale we wtorek dzień mamy. Kto nie ma jeszcze pomysłu na prezent, to ja wam tu na szybko zrobiłam taką listę. Internet podpowiada voucher na dzień bez gotowania. Propozycja numer 2, bon na święty spokój. Albo na przykład kubek szefowa zawsze ma rację. To takie pomysły na szybko, ale pamiętajcie, kwiaty zwiędną, czekoladki znikną, perfumy się skończą, ale widok dzieci, które same wynoszą śmieci, zostanie z mamą na zawsze.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
0: uszkodzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
21: Po reklamie.
22: Hi, this is Joe Perry.
23: And this is Steven Tyler from Aerosmith.
22: And you are listening to RMFFM.

I od razu jakoś szybciej w kuchni to śniadanie się szykuje. Tak brzmi najlepsza muzyka w niedzielny poranek w RMF FM. Macie telefony pod ręką? Radzę szybko znaleźć, bo już za chwilę wielka kasa do wygrania.

0: Dua Lipa w RMF FM, ale dobra, cokolwiek teraz robicie, pijecie kawę, jecie śniadanie, zostawcie to, bo mam dla was super bonus na dużą kasę. Jeśli teraz wejdziecie do gry, to zagracie w dwóch finałach z sejfami i to codziennie, od poniedziałku do piątku, przez cały tydzień taka szansa. A w piątek to mamy dla was coś ekstra. Finał maja. I ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy złotych, Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 złotych. Wyobraźcie sobie, że możecie kupić tę wymarzoną działkę, no, którą już tam oglądacie, wzdychacie. Ba, nawet na budowę domu też wam starczy. I teraz uwaga, włączam zegar, bo tylko przez 13 minut macie aż 1300 szans. Lepszej okazji już dziś nie będzie. To tylko dla słuchaczy, którzy wstali przed 9 w niedzielę. Wystarczy wysłać SMS o treści RMF pod 7474. Tylko tyle. RMF pod 7474. Powodzenia. Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli, a to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny?
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch.
7: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
8: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.

0: sama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów, nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 9:00 to oznacza najnowsze wydanie Faktu per RMF FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
3: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Po fałszywym alarmie i siłowym wejściu służb do gdańskiego mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, premier Tusk zapowiada ściganie sprawców oraz zmiany w prawie. O szczegółach opowie reporter RMF FM. Kolejny spektakularny sukces Łatwoganga. Influencer zebrał 12 milionów złotych. To suma przeznaczona na leczenie 8-letniego Maxa. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok na podium piłkarskiej ekstraklasy. To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witamy serdecznie,
3: Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
4: Szef rządu podkreślił, że z jednej strony ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej, Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
5: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
4: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji. Niewykluczone więc, że czeka nas zmiana prawa w tym zakresie.
3: Uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłami Łany i Nogowczyce. Samochód dostawczy uderzył w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Od 2 godzin w Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są o opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym 2 karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21:00. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
3: Łatwogang osiągnął cel. Zebrał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego z Leska, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna, DMD. Znów się zjednoczyliśmy. Pokazaliśmy, jak się pomaga, mówił szczęśliwy influencer.
7: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda, albo potem obejrzy. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem.
3: Skomentował Łatwogang, który jedzie dalej do Gdańska. Do celu ma jeszcze 177 kilometrów i już zapowiedział kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia z dystrofią mięśniową Duchenna.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe, Patryk Serwański i piłka w grze.
4: Oczywiście Ekstraklasa, mistrzostwo dla Lecha Poznań, na ekstraklasowym podium także Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Sezon za nami. Wczoraj po wicemistrzostwo w świetnym stylu sięgnął Górnik, wygrywając 6-2 z Radomiakiem, a to wszystko obserwował Wojciech Marczyk.
8: Feta była okazała, nie brakowało konfety i fajerwerków, a także świętowania z kibicami. Trybuny w Zabrzu pożegnały też Lukasa Podolskiego, który szatnie zamienia na klubowe gabinety jako nowy właściciel Górnika. Górnik sezon kończy pierwszym od 32 lat medalem i zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów.
4: Czwarty w tabeli Raków Częstochowa, piąty GKS Katowice. O tym przesądził remis 1-1 z Pogonią. W doliczonym czasie bramkarz Pogoni wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Limit zmian w zespole wykorzystany, no i między słupkami staje napastnik Filip Cujicz. Po kilku minutach wyrównujący gol dla Gieksy na wagę awansu do europejskich pucharów. Autorem piłkarz, który kiedyś grał w Pogoni, Marcel Wędrychowski.
9: Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Cieszę się jak cholera, że udało nam się dzisiaj jako cała drużyna, bo też walczyliśmy 98 minut i naprawdę jestem cholernie duży. dumny ze wszystkich.
4: Tak mówił strzelec gola w rozmowie z klubową telewizją. Ostatnim spadkowiczem z Ekstraklasy Lechia Gdańsk, królem strzelców w napastnik właśnie tej drużyny, Słowak Tomasz Bobczek, 20 bramek na jego koncie. Ostatni mecz w koszulce FC Barcelony rozegrał Robert Lewandowski i strzelił też swoją ostatnią bramkę. Duma Katalonii przegrała jednak 1-3 z Walencją, a piłkarki Barcelony wygrały Ligę Mistrzyń. Bohaterką finału rozgrywanego w Oslo była Eva Pajor. Polka strzeliła dwie bramki, kolejne dwie padły w samej końcówce spotkania. Drużyna z Katalonii zanotowała okazałe 4-0 przeciwko Olimpikowi Lyon. Na podium zawodów żużlowej Grand Prix stanął w Pradze Bartosz Zmarzlik. Walczył o to do samego końca, zajął trzecią lokatę, na mecie przesądziły centymetry, ale zaważył też błąd na starcie.
10: Naprawdę świetnie startowałem i byłem szybki, a w finale tylko i wyłącznie mój błąd. Fatalnie źle stanąłem po prostu na dobrym polu i zepsułem. Minimum jakieś zrobione, finał jest finał i to cieszy.
4: Tak mówił nasz żużlowiec na antenie Eurosportu, a wygrał Duńczyk Leon Madsen.
2: Zerkam w mapy pogodowe. Jeśli wychodzicie teraz na drugi albo pierwszy spacer z psiakiem, to na północy weźcie parasol. Na Dolnym Śląsku też się przyda. Tam teraz deszczowo, ale spokojnie, rozpogodzi się i zapowiada się słoneczne popołudnie i bardzo ciepłe, bo nawet do 27 stopni. Teraz nieco chłodniej, 15 stopni na południu, po 17 na wschodzie, w centrum 19, a najcieplej w Poznaniu i Zielonej Górze. Tam teraz 20 kresek na termometrach. A to weekendowy poranek w RMF FM. Anita Janczak z wami. Cześć, witajcie.

ale to nie się. Męskie granie orkiestra w RMF FM, tu weekendowy poranek, 16 minut po 9. Cel został osiągnięty, jak słyszeliście w faktach RMF FM, 12 milionów już na koncie zbiórki Łatwogęga, a to oznacza możliwość leczenia dla Maxa. Ta zbiórka się nie zatrzymuje, są kolejni potrzebujący, jest Adaś, my się jednoczymy i jedziemy dalej z Łatwogęgiem i z najlepszą muzyką.

0: każdego niedzielnego poranka. Do wspólnego śniadania Sabrina Carpenter. To najlepsza muzyka w RMF FM, 22 minuty po 9. Tymczasem sprawdzam już, jaka będzie pogoda w wakacje. Może planujecie już jakieś wyjazdy, to bardzo proszę. Uwaga, będziemy musieli zmierzyć się z upałami, czytam w sieci. No ta groźba brzmi jak obietnica. Jest jedno ale, będą też gwałtowne zmiany pogody. To ja wam mogę nawet to powiedzieć, przewidzieć, kiedy słońce bierze wolne. Wtedy, kiedy biorę urlop.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poniedziałek, wtorek,
4: środa,
3: czwartek,
2: szybko zleci,
3: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Mariolce, pralka się zepsuła.
10: O, i co jej poradziłaś?
9: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
10: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
9: No tak, i to w super cenie.
10: Zuch.
11: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Zawsze tam, gdzie

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Mamy weekend, mamy piękną pogodę za oknem, aż chce się wstać z kanapy i ruszyć przed siebie. No dobra, no to co powiecie na zaproszenia do Energylandii dla 4 osób? To taka idealna propozycja na weekend z dzieciakami albo ze znajomymi. Jak chcecie, przeniesiecie się do krainy baśni albo odreagujecie wszystkie stresy na rollercoasterach. Mam dla was takie bilety, a żeby je zdobyć, to sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy opisać wasz wymarzony poranek weekendowy. Może być taki z waszego dzieciństwa. Jaki jest wasz wymarzony wolny poranek? Jaki był, jaki jest? Opiszcie to wszystko, najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy, a wysyłacie to wszystko pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Sachetto. Sacher torte.
16: Co to znaczy?
15: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
16: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
17: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
19: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
20: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
21: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
22: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
21: No, ładne kwiatki.
22: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
23: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
26: Radio RMF FM. Dzień dobry.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Reklama.
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
1: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
3: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.

0: Już dziś po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
4: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
3: I długo tak siedzisz i świecisz?
4: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
5: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
6: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
7: O, cześć Filip, co u ciebie?
6: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
7: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
6: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
7: 50 tysięcy? Fantastico.
6: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy razem faktów RMF FM o godzinie 10. Najnowsze wydanie ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się, zachęcam do słuchania. Służby mają dołożyć maksymalnych starań, by zatrzymać autorów prowokacji. Tak premier Tusk reaguje na fałszywy alarm o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego. W domu nikogo nie było, służby siłowo weszły do środka. Bloki mieszkalne, poczta i restauracja w Kijowie ucierpiały w zmasowanym rosyjskim ataku. W faktach sportowych bilans bramkowy ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
3: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
2: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. O pilnej rządowej odprawie w związku z tym kolejnym już incydentem w ostatnich dniach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej. Polecamy rmf24.pl. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Ze strażą rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie działania są teraz podejmowane?
4: Trwa przelewanie pogorzeliska wodą, by wyeliminować potencjalne zarzewia ognia. Spaliła się hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. 1/5 dachu wpadła do środka, a jedna ze ścian częściowo się zawaliła, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Duża hala, w której znajdowała się sala zabaw, park linowy, a więc materiały, które były zgromadzone, stanowiły materiał łatwopalny, pianki, różnego rodzaju zabezpieczenia. Stąd ogromne zadymienie, które było widoczne z dużej odległości poza miastem.
4: Nie było osób poszkodowanych, nie ma zagrożenia, które mogłoby być spowodowane zadymieniem. Strażacy obronili też przed ogniem inne pobliskie budynki. Przyczynę pożaru będą teraz badać śledczy.
2: Za chwilę wieści dla kibiców, ale wcześniej podopingujemy słońce. Oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
6: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26, 25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotnymi opadami deszczu.
2: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie. Szóstkę stawiamy za tę prognozę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański i Patryku grad goli.
8: Tak, na zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy w ostatniej kolejce 32 bramki. Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia Gdańsk. Przesądziła porażka 2-3 z Brugbetem Termaliką Nieciecza, która, no ta drużyna też żegna się z ligą, podobnie jak Arka Gdynia. Uratował się Widzew w ostatnim meczu w Łodzi. Wygrane 2-1 z Piastem Gliwice i ostatecznie pewne utrzymanie.
9: Duża ulga. Czułem jakby duży ciężar odpowiedzialności za to, co się zabrałem. Chciałem tego dokonać. Cieszę się bardzo, że to się stało.
8: Tak mówił trener Aleksander Wukowicz. W górze tabeli mistrzem oczywiście Lech. W Poznaniu świętowanie trwało przez całą noc.
10: Jedziemy głośno i wyraźnie!
8: Na na podium także Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Poza podium, ale w pucharach Raków Częstochowa i GKS Katowice. Szósta w tabeli ostatecznie Legia. Za godzinę początek wielkoszlamowego Rolanda Garrosa w turniejach singlowych sześcioro Polaków. Wydaje się, że w męskim turnieju no emocji tym razem będzie niewiele.
11: Możemy tylko typować drugiego finalisty. Pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem.
8: Tak mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. W męskim turnieju mamy Kamila Majchrzeka i Huberta Hurkacza, u pań Igę Świątek, Magdalinet, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. Niespodzianka na koszykarskim parkiecie. Arka Gdynia zameldowała się w półfinale Orlen Basket Ligi. W piątym decydującym ćwierćfinale wyjazdowe zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław 71-54. Towarzysko grali nasi siatkarze i nasze siatkarki. Panowie w Katowicach wygrali 3-0 z Bułgarią. Panie w Genui pokonały grające w eksperymentalnym składzie Serbki 3-0. A wieczorem jeszcze mecz z Włoszkami.
12: Chcemy sprawdzić nasz system blogobrona i ogólnie jak nasza gra funkcjonuje, więc ja myślę, że to jest fajny turniej, fajne miejsce, żeby zweryfikować naszą dotychczasową formę.
8: Podkreślała Oliwia Sieracka.
13: Wita się z wami Grzegorz Krychowiak i powiem tylko tyle. Gościem w stylu Krychowiaka dzisiaj Doda. Dajcie głośniej w RMF FM. Please don't

0: Dzisiaj trochę inaczej, dlatego że w studiu dzisiaj gwiazda popu, więc zmusiłem je do tego, żebyśmy zmienili miejsca.
1: Tak.
0: Dorota Doda Rabczewska.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, siedzę na twoim fotelu, gdyż mam lepszy ten profil oraz zabrałam ci dwie lampy.
0: Czyli wszystko jest dobrze teraz, tak?
1: Teraz jest wszystko dobrze.
0: Powiedz mi, jakie ty masz poczucie humoru?
1: Czarne.
0: Tak?
1: Mhm. Jestem sarkastyczna bardzo.
0: Ale to jest taki żart, który mówisz i ludzie nie wiedzą, że żartujesz?
1: Tak, i wtedy jeszcze bardziej mnie bawi.
0: Ale wiesz, ja mam podobnie, ale wtedy nikt tego nie rozumie.
1: Wiem, i jak się z tym czujesz? Postanowiłeś to tłumaczyć, czy po prostu dalej sobie żartujesz? Bo ja na przykład wyszłam z tego założenia, że dalej sobie żartuję.
0: Zastanawiałem się nad tym, dlatego że ostatnio tutaj rozmawiałem i w 2016 roku tam zaszliśmy chyba do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ja powiedziałem, że później było pasmo niekończące się sukcesów, co jest sarkazmem, dlatego że nic nie osiągnęliśmy i wszystko przegrywaliśmy, a patrzę tam później w komentarzach, ktoś napisał, odleciał.
1: Tak, tak. Wszystko biorą śmiertelnie poważnie. Nie ma żadnego dystansu. Autoironia też nie wchodzi w grę.
0: Ale ty jako osoba publiczna nie zmieniłaś tego?
1: Nie.
0: Miałaś z tym problemy?
1: Problemy miałam, no bo właśnie wszystko biorą bardzo dosłownie, ale tłumaczyć się z tego jest mniej więcej tak samo, jakbym miała się tłumaczyć, dlaczego mam ładne nogi. No co, mam je sobie pociąć?
0: No dobrze, ale żarty są po to, żeby ludzi bawić, więc...
1: Nie, głównie, żeby mnie bawiły. Ja się świetnie sama z sobą bawię. Zakładając, że każdy jest inteligentny i złapie twój żart, to jest tak samo, jak szukać etyki w burdelu. Próżno.
0: Znalazłaś taką osobę?
1: Tak, i jest, no, nie jest ich dużo, ale otaczam się moi przyjaciele, na szczęście moi rodzice, moi znajomi.
0: Ja mam taką jedną osobę, dwie osoby, która na 10 żartów 10 wie, że to jest żart.
1: Tak.
0: Bo rodzice, wydaje mi się, nie będą wiedzieli, że za każdym razem żartujesz.
1: Moi wiedzą, bo ja mam od nich to w genach.
0: Oni tak
1: ojciec jest jeszcze gorszy niż ja.
0: Tak?
1: Tak, o Jezu, jest niesamowitym jajcarzem. No, kto to jest? Co to za osoba?
0: Wojtek Szczęsny i taki mój inny znajomy, którego już trochę znam.
1: O kurczę, a twoja żona ci nie łapie twoich żartów?
0: Łapie, ale nie zawsze. Nie
1: I
0: 10
1: wtedy
0: na
1: masz
0: 10.
1: problem?
0: Nie, dlatego, że wydaje mi się, że z czasem ta poprzeczka jest coraz wyżej zawieszana, że musisz po prostu jeszcze bardziej mówić lepsze żarty.
1: No tak.
0: Że te podstawowe już zostały wyczerpane.
1: To już jest basic.
0: Tak, że już musisz, no ale...
1: Rozwijać się,
0: no. Ale to jest kwestia, którą trzeba opanować, ale rzeczywiście nie łapie 10 na 10.
1: Słuchaj, Szczęsny też nie łapie 10 na 10.
0: Dobrze, podoba mi się szpileczka. On tak łapie rzeczywiście 6 na 10. To prawda.
1: Ale dobrze, że żarty łapie.
0: Moim gościem dziś Doda. Wracamy do was za chwilę.
2: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media

0: Ekspert. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
1: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Tu Grzegorz Krychowiaka, moim gościem dziś gwiazda popu. Doda.
1: Ja na przykład nigdy nie spotkałem się z takim hejtem, krytyką na ulicy, jak możemy zobaczyć na portalach społecznościowych. Ale to, o czym ty mówisz, to jest kwestia subiektywna, dlatego że osoba, która płaci za bilet, który idzie na stadion, tak jak idzie na twój koncert, jak według pewnej osoby zrobisz to źle, to zacznie gwizdać.
2: No i właśnie tu różni sport od muzyki, dlatego poszłam w muzykę, że ja nie ma czegoś takiego, że pewna osoba może stwierdzić, że coś jest źle. Dopóki ja nie powiem, że coś jest źle na scenie, to ty nie masz swojej oceny, bo ja jestem artystą i ja mogę robić coś źle, bo taki jest mój sposób wyrażania artystycznego siebie. Jako artystka mogę sobie usiąść na scenie i fałszować całą piosenkę, bo taka jest moja wena i wizja artystyczna. I ty możesz to czuć albo nie, ale krytykowanie czy gwizdanie świadczy o twoim niskiej wrażliwości i tego, że ty nie rozumiesz artyzmu. A w sporcie jest inaczej. I jak ja widziałam tego Beckhama, co wieszali jego podobiznę na jakiś kurde, wiesz, linkach czy coś, sorry, nie ma takiej szansy, sami sobie trafiajcie w tą brameczkę. Już, nie robię, dwie lewe ręce. A wy się boicie kibiców, co?
1: Kibiców?
2: No, jak nie?
1: Są kibice i kibice.
2: Ale boicie się, bo ja mam wrażenie, że po tych filmach, które oglądałam, że to nawet nie chodzi o szacunek, tylko że to jest taka presja i to jest taki twór, ten cały fandom, że ci piłkarze naprawdę się ich boją.
1: Wątpię, żeby to był strach.
2: A co to jest? Jakbyś to nazwał, tą emocję?
1: Jak wychodzisz na boisko, to oczywiście chcesz zrobić dobrze, wygrać mecz.
2: No.
1: Tylko problem w tym, że drużyna naprzeciwko chce wygrać również. I jak ci nie wychodzi, popełniasz jeden błąd. I wtedy zaczynają się gwizdy.
2: No dobra, ale
1: krytyka.
2: Nie robisz tego specjalnie. Nie sabotujesz przecież
1: nieważne.
2: Drużyny. No to dlaczego
1: nieważne.
2: Nie jesteś na nich zły, że oni tego nie rozumieją?
1: Nieważne. Masz wyjść i wygrać. Z tym związane są takie emocje.
2: Chyba
1: że jak...
2: takie pieniądze.
1: Ale to idzie w parze. Że piłka nożna jest taka popularna właśnie do tej odnośnie tych wynagrodzeń i ile piłkarzy zarabia. Że piłka nożna jest tak popularna, że z tym się wszystko wiąże. Duże zarobki, popularność, krytyka, hejt i to jest po prostu cały pakiet. To wszystko, co robimy, zależy od ludzi. Jeżeli nie byłoby kibiców na stadionie i przychodziłoby 5-10 tysięcy ludzi, to byśmy zarabiali dużo mniej. Ale że stadiony są wypełnione po brzegi, że wszyscy się interesują piłką nożną i tak dalej, i tak dalej.
2: Czyli to jest przyznasz mi rację, że to nie chodzi wcale o talent, tylko popularność tej akurat dyscypliny. I czy byście grali, nie wiem, czy akurat byłaby popularna rzucanie trójkąta na kołeczek przywieszony na smudze trawy, to też tak?
1: To popularność, tak. Proste zasady, wszyscy je mniej więcej znają, ale 0,06% zostaje tylko piłkarzami, więc to jest ekstremalnie trudne.
2: Dobrze,
1: to co my robimy, wszyscy chcą grać w piłkę, ale nie wszyscy zostają piłkarzami. I mimo, że mówimy tutaj o wielu zawodnikach
2: w Polsce... Ile jest klubów najważniejszych? Nie, na świecie.
1: Najważniejszych? Najważniejszych z takiego najwyższego poziomu? 10.
2: Tak?
0: Wracamy do was z Dodą za chwilę.

0: trwa niedzielne przedpołudnie w RMF FM, ale to nie jest niedziela jak każda inna. Słuchacie mojej rozmowy z Dodą.
1: Wykreowałaś ten wizerunek.
2: O Boże, no a życie jest takie nudne.
1: Czemu jest nudne?
2: Jeżeli nie starasz się czasami czegoś wykreować. Trzeba sobie czasami kreować różne przygody. Sama twoja podróż, że siadasz z plecakiem, jest jakąś wykreowaniem jakiejś przygody. Nic by się nie stało, gdybyś siedział w domu.
1: Ale jest taka piosenka, którą chyba...
2: Czyli do pociągu.
1: Nie. Pozew był jakiś pan, z którym się biłaś niejednokrotnie, coś tam. Śpiewał, być sobą.
2: Z kim się biłam niejednokrotnie? U mnie jest jeden nokaut zawsze.
1: Z kim ty się nie biłaś?
2: Nie.
1: Z kim ty się...
2: Na reguł jednej... maksymalnie 6-7 osób, z czego 3/4 to faceci. To jest upokarzające dla tych mężczyzn.
1: No dobrze, no ale nie oczekuj od mężczyzny, że nagle zacznie się bić, no bo...
2: Ale na pewno nie, że zacznie uciekać z płaczem i dzwonić po policję.
1: A, to jest inna...
2: Zwłaszcza, że sam nie obrażał i sam tego, sam na siebie tę rękę boską zwabił.
1: No ja rozumiem, ale to jest takie, wiesz, skrajne zachowanie, no
2: nie.
1: Kobieta, która bije się z facetem, no to jest, wiesz, o co chodzi.
2: Kurde, tęsknię za tym, ale wiem, że to jest...
1: Tęsknię za tym.
2: Wiem, że to nie jest okej. Dlatego już tak nie robię, już 10 lat nikomu nie przyłożę.
1: Tego mówię, no to jest te emocje. No właśnie o to mi chodzi. To nie jest tak, że w pewnym wieku już lepiej
2: stoi.
1: Się nie bić ani z mężczyznami,
2: ale
1: ani z kobietami.
2: Ale jak trochę ćwiczysz Krav Magę, czy tam jakieś sztuki walki, to takie, wiesz, jakaś taka rozgrzeweczka na macie.
1: Ile razy w tygodniu chodzisz na siłownię?
2: Raz w tygodniu chodzę na pilates, raz w tygodniu chodzę na siłownię, 2 razy w tygodniu chodzę na IMS. No tak co drugi dzień ćwiczę.
1: Może zwiększ, wtedy nie będziesz się biła.
2: Nie, ale to jest inny rodzaj emocji. To nie jest tak, że ja chodzę po ulicy, myślę, a dzisiaj dostaniesz... Nie, to w ogóle tak nie jest. Naprawdę muszę być bardzo wkurzona. Ktoś musi obrazić moją rodzinę. Ktoś musi nawet nie mnie obrazić. To nie chodzi o mnie. Głównie chodzi o obrażanie mojej rodziny czy moich najbliższych. A jak byłam młodsza, no to naprawdę musiałby bardzo, bardzo mi ubliżyć. 2 razy daję jeszcze szansę, żeby się zreflektował. I za 3 razem dopiero jest cios.
1: A za 3 razem lejesz?
2: Mhm. Lałam.
1: No teraz już nie możesz, bo trzeba poczekać. Nie, mówię dobrze. Ale to naprawdę trzeba do takiego doprowadzić stanu?
2: Dlaczego ty oceniasz efekt, a nie przyczynę?
1: Ja rozumiem.
2: Przecież doprowadzanie do tego stanu to nie jest pytanie do mnie, tylko do tej osoby, która mnie ciągle prowokuje i obraża.
1: Ja rozumiem.
2: Jest przyzwolenie ogólne na znęcanie się psychiczne, a dopiero jak już wchodzi jeden fizyczny kontratak, czyli stawienie granic, jest nagle: o Jezu, la Boga, Boże, jaka niemiła, jaka niegrzeczna. A ja nie jestem worek do bicia mentalnego.
0: Wracamy do was z Dodą za chwilę.
3: Reklama.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
8: O, cześć Filip. Co u ciebie?
7: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
8: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
7: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
8: 50 tysięcy? Fantastico.
7: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
14: To jest lek.
3: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM. Masz nas w kieszeni.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
16: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie.
14: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
4: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci kosz na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
7: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
6: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
1: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się 11. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
4: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. O ściganiu prowokatorów informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek o fałszywym alarmie wymierzonym w rodzinę prezydenta Nawrockiego. Rosja znów użyła przeciwko Ukrainie hipersonicznego pocisku balistycznego. Łatwo ganga, jazda na maksa. Influencer nie ustaje w wysiłkach, zebrał kolejną gigantyczną sumę. Tym razem dla chorego 8-latka, a na tym nie koniec. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewniał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
5: Jestem, witam.
4: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
5: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
6: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
5: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj 3 służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja. Sprzed kancelarii premiera Kacper Wróblewski.
0: Ukraina w ogniu.
4: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć pokój i chronić ludzi. Wszystko. Ważne jest, aby Ukraina nie była sama. Potrzebne są decyzje ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i innych, aby ten stary Oriesznik w Moskwie wreszcie wypowiedział słowo pokój, powiedział prezydent Ukrainy. Oriesznik znaczy leszczyna. W przypadku Putina można odczytać epitet Zełenskiego jako leśny dziadek w Moskwie. Ten chłopak przywraca nam wiarę w dobro, mówili naszej dziennikarce Magdalenie Gneinert, mieszkańcy, którzy wychodzili na trasę pokonywaną przez Łatwo Ganga, żeby go zobaczyć i dodać mu sił. Influencer wyruszył z Zakopanego do Gdańska rowerem, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Cel finansowy tej jazdy na Maxa został osiągnięty 177 kilometrów przed celem podróży.
7: To przywraca wiarę, że internet to nie są tylko złe treści, tylko ludzi dobrej woli jest więcej i trzeba rzeczywiście wierzyć w to. I młodzież jest wspaniała, także mnie to przywraca wiarę w młodych ludzi właśnie.
8: Pani płacze.
9: Płacę, bo jestem mamą 3 dzieci i chciałabym, żeby moje dzieci oglądały tylko takie rzeczy w internecie. Poza tym jestem po robotworze i to jest niesamowita robota, co on robi.
4: A Łatwo Gang jedzie dalej i zbiera pieniądze dla kolejnego dziecka z dystrofią mięśniową Duchenna, 4-letniego Adasia. Na kortach w Paryżu właśnie rozpoczyna się wielkoszlemowy Roland Garros. W turniejach singlowych występuje na razie 128 zawodniczek i 128 zawodników. Dzisiaj niektórzy już pożegnają się z imprezą. A w faktach witamy Patryka Serwańskiego z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jakie są sumy w puli nagród?
10: Ponad 61 milionów euro. Zwycięzcy turniejów singlowych dostaną po 2 800 000 euro, a już odpadnięcie w pierwszej rundzie tego turnieju, no to jest nagroda, jeżeli tak można powiedzieć, w wysokości 87 000. tysięcy euro.
4: A już dziś pojedynki z udziałem biało-czerwonych.
10: No w stawce mamy 6 naszych tenisistów. Na początek 2 doświadczone zawodniczki wyjdą na kort. Jako pierwsza, najwcześniej za 1,5 godziny, Magda Linet. Jej rywalką będzie młoda Czeszka Teresa Walentowa.
8: Trochę się obawiam, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa, powoduje, że to rywalka wygrywa.
10: Uważa redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Po południu Magdalena Fręch powalczy z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę.
4: Będziemy trzymali kciuki za Polki. Obil nasze rakiety górą.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka, a w studiu dziś król reprezentacji i królowa sceny. Za chwilę z Dodą pogadamy o kreowaniu wizerunku.

0: studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak, czyli ja, i piosenkarka, aktorka, gwiazda, skandalistka Doda.
1: Ja, no, bo to jest, że ten wizerunek.
2: Gdzie to jest?
1: Opracowałem cały image. Nauczyłem się wybebszać prywatność do granic możliwości. Musisz być trochę bezczelna, mieć w sobie charyzmę. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
3: U nas, w naszym show biznesie, najcenniejszą walutą jest atencja.
1: Nie można inaczej?
3: Nie, bo tak zostali wytresowani ludzie w Polsce.
1: Taki pan Podsiadło, który wypełnia stadiony, no nie udziela się w mediach aż tak mocno.
3: Ci artyści, którzy wypełniają stadiony, wypełniają je dlatego, ponieważ nie grają koncertów na co dzień. Gdyby grali koncerty na co dzień, podejrzewam, że nie wypełniliby tych stadionów. To jest prosta zasada. Możesz, i tu nie chcę, wiesz, w żaden sposób nikogo dyskredytować, ale jeżeli nasi polscy artyści, ich chlebem jest zarobek na dniu kapusty, dzień burmistrza, dzień świstaka i co weekend jeżdżą, i to jest nasz pieniądz, to dlaczego oni mają, zapełnić po 30 latach, czyli typu 20 lat więcej grania na koncertach niż w Sanach czy Podsiadło, jeżeli ci ich fani mają ich na wyciągnięcie ręki co weekend, za darmo, bo gmina płaci. Gdyby taka Maryla Rodowicz, Lady Punk czy Perfect, którym się zarzuca, że nie zapełnią stadionu, uważasz, że są gorsi od Podsiadło? Uważasz, że, nie wiem, Bajor czy Irena Santor są gorsi od Podsiadło? To są ikony, to są nasze jedni z najlepszych artystów. Nie, ale gdyby im zabrać ten chleb i powiedzieć, przeczekaj, 2, 3, 4 lata nic nie graj i zagraj jeden koncert, no to wtedy miałoby to rację bytu. Ci artyści nie grają w ogóle, tylko grają, mam wrażenie, raz, a dobrze. Później seria jakichś takich drobniutkich, nie? Plus każdy z nich, jeżeli chodzi i o Podsiadło i o Sanach, mają menadżera, który jest szefem wytwórni. Zarówno i Sanach, jak i Podsiadło. Wiesz, jaki to jest, jaka to jest. Nie wiem, jak mam ci to przedstawić w sportowej terminologii, ale to tak, jakby twoim menadżerem był sam właściciel Realu Madryt. Miałbyś wszystko, co najlepsze. Miałbyś najlepszych sponsorów. Miałbyś dojścia do wszystkich dystrybucji swojego talentu. Ciężej jest nam, innym artystom. Więc nie można składać od razu, nie znając kuluarów i fundamentów, na czym niektóre kariery stoją, na zasadzie, a taki Podsiadło to zapełnia sceny. A taka to coś tam, od razu dyskredytując innych artystów. Nie, bo tak nie jest.
1: Wręcz przeciwnie, tylko się zapytałem. Oczywiście tam jest talent.
3: Ale każdy z nas jest utalentowany.
1: No, ale no jest powód, dla którego są więksi, bardziej znani, lepsi artyści i inni.
3: No to dlatego zadałam ci pytanie. Naprawdę uważasz, że na przykład

0: Perfekt. Czy Maryla Rodo, która ma 100 razy więcej hitów, nie zapełniłaby narodowego? Nie zapełniłaby go. Ale czy to świadczy o tym, że jest mniej utalentowana? Nie. Czy to znaczy, że ma mniej hitów? Nie. To znaczy, że ma gorszą politykę skoncentrowaną tylko na PGE Narodowe, bo jej polityka jej pasuje. Ona ma co miesiąc pieniądze. A na przykład taki Podsiadło ma raz w roku czy raz na dwa lata z 10 baniek. A ta ma zdywersyfikowane, podzielone na miesiące.
1: Słuchacie RMF FM i najlepszej muzyki. Wracamy do was z Dodą za chwilę.
2: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
9: Ja mam Dzień Dziecka.
8: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
10: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i kraj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
14: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
14: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
15: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
17: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
16: No, ładne kwiatki.
17: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
2: Po reklamie.
3: Legenda piłki nożnej w roli dziennikarza. W stylu Krychowiaka teraz w RMF FM.

0: Jest niedzielne przedpołudnie, a w studiu RMF FM bezustannie doda.
1: Tak szybko się godzisz, czy masz focha?
2: Słucham? Szybko zazwyczaj.
1: A masz ciche dni, czy ty przepraszasz?
2: Jak każdy, zależy
1: nie wiem,
2: o co
1: jak
2: chodzi.
1: Ma każdy.
2: To nie ma się... Patrząc na twoje relacje.
1: Ja nie wytrzymałabym po prostu z cichymi dniami.
2: W ogóle?
1: Masz focha i koniec?
2: No zdarza mi się,
1: w
2: tak.
1: W tym jednym domu macie ciche dni? Mijacie się na korytarzu?
2: Wcześniej tak to wyglądało, teraz dużo mniej. Teraz zazwyczaj jak coś jest, to masz jakiś problem, to im powiedz, jak ja mam jakiś problem.
1: Trzeba ciebie przepraszać, czy ty przepraszasz?
2: Zależy kto co zrobi.
1: Aha, ale ty z twojej perspektywy może być tak, że ty nic nie zrobiłeś.
2: Ale jak jesteś inteligentny i już jesteś w związku bardzo długo, wydaje mi się, że na koniec dnia...
1: Ale jak umiesz tak obiektywnie stwierdzić, to bardziej ty przepraszasz, czy ktoś ciebie?
2: Myślę, że naprawdę ktoś, nie chodzi bardziej o moją żonę, to myślę, że jest po połowie.
1: Tak?
2: No, dosyć to jest, już jesteśmy trochę długo ze sobą i to jakoś tak doszliśmy do odpowiednich rzeczy. Zawsze jej powtarzam, że jak chcesz, coś chcesz, to mi powiedz. Nie wiem czemu, na przykład oczywiście mojej żony, zawsze muszę się domyślić, co u niej jest w głowie. Ja mówię, zobacz, jak będzie łatwiej, jak mi powiesz. Widzę, podobnie jest, tak?
1: Nie, ja mówię wszystko, walę za bardzo wprost. Z tym mam problem. Muszę więcej być taka bardziej, wiesz, dziewczęca. Tak trzymać w sobie, tak... A nie łup! Prosto z mostu. Więc się ciesz.
2: Ja? To chyba nie nawet do dziennikarzy tak robisz, chociaż pewnie... No, czy nie? Głupie pytanie. Przecież się widziałem, co ty robisz z dziennikarzami.
1: A ty masz to ucho?
2: Słucham?
1: Ty masz to ucho? Gada ci tam coś?
2: Nie, czemu?
1: A nie, bo czasami mają, wiesz, z...
2: No nie, no co to by był za wywiad?
1: Ale tak robi 80%.
2: Ale nie... Ile?
1: 80% dziennikarzy tak robi.
2: Czyli nawet widzisz, nie mam pytań.
1: Ma w uchu i normalnie ja słyszę to pytanie.
2: Tak?
1: Ja mówię, wiesz co, nie musisz zadawać tego pytania, bo ja już je słyszałam, to po prostu ja odpowiem.
2: Cześć, ja nawet nie ci dam pytań, tylko tu mam cytaty. Twoje.
1: Nie, ale bardzo dobrze ci idzie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Trzymasz, wiesz, energię, jest ta dynamika. Naprawdę.
2: Powiedz mi w tym wszystkim, czy ty wielokrotnie powtarzałeś, że chciałabyś wrócić do domu, do kogoś się przytulić?
1: Tylko nie tak za długo.
2: A jeśli o to chodzi, ty na pewno tego chcesz. Na pewno tego chcesz.
1: Tak, tylko ja bardzo lubię, żeby mężczyzna rozumiał moje niekonwencjonalne podejście do życia intymnego i prywatnego. Bo ja na przykład nie śpię z mężczyzną w jednym łóżku.
2: Nie dziw się, że tam później kobiety wchodzą w takim razie.
1: Możliwe, że powinna mieć monitoring. Ale skoro ja wytrzymuję bez kolejki i bez tłoku, to uznaję, że druga osoba jest równie wstrzemięźliwa. Ale też nie jestem tak, wiesz, lubię, no tak jak ci powiedziałam, lubię ten czas sama ze sobą. Nienawidzę takich facetów osaczających.
2: Chyba nikt tego nie lubi.
1: O nie! Jest deficyt mężczyzn w męskiej energii. Kobiety są mężczyźni są księżniczkami, trzeba o nich zabiegać. I kobiety mylnie oceniają, interpretują te osaczanie i tą kontrolę z byciem tym mężczyzną, który przejmuje stery, które one bardzo chcą, żeby były przejęte. Żeby one nie musiały zabiegać, tylko żeby on.
0: W studiu RMF FM trwa spotkanie dwóch legend, Krychowiak z Dodą. Wracamy do was po przerwie.

0: tu cały czas Grzegorz Krychowiak doda:
1: ja też zrobiłem film i narzuciłem praktycznie wszystko, żeby to zrobić po swojemu.
2: No, ja nie miałam takiej... Nie wiem, czy też chciałam korzystać do końca z tej możliwości.
1: Ta sprzeczność mnie ciekawi. Na pewno tego byś chciała, żeby było 70% strony artystycznej?
2: Tak, bo wtedy by ludzie mieli szansę poznać mnie z innej strony. To, co teraz oglądasz w tym, podczas tych trzech odcinków, jest okej, okay, catchy, jest interesujące strony obyczajowe, jest fajne, plotkarskie i tak dalej, ale to jest wciąż to samo. No. A jak ja bym była producentem, to ja bym chciała pokazać jednak od innej strony takiej, która ludzi będzie szokować. Będzie zupełnie z inną wersją.
1: To czemu tego nie zrobiłaś?
2: Bo nie ja produkuję ten film i nie ja go reżyseruję.
1: Dodaj, jeżeli byś się nie zgodziła, ja zrobiłem swój. Tego nie chciałem, robimy. Albo robimy po mojemu, albo nie robimy w ogóle.
2: Ale powiedz mi, jaki jest sens wykłócać się z ludźmi, którzy już pracują jakiś czas i tłumaczą ci na wszelkie sposoby, że to naprawdę będzie dobre. Ja już po prostu chciałam ten film wypuścić. On i tak długo czekał, i tak długo było perturbacji. Dwóch reżyserów zwolniłam w międzyczasie. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, może forsowanie moich mechanizmów i mojej wersji siebie nie jest do końca trafne. Może warto posłuchać innych ludzi.
1: Ja rozumiem, ale nikt z nich nie wie lepiej o twojej historii.
2: O, to wy dokładnie, też im to mówiłam.
1: No to czemu tam tego, to nie brzmiewa.
2: To też jest, był mój argument. Ja mówię, opowiadając moją historię innymi ludźmi, wciąż jakby powielacie ten sam system, który jest od 20 lat. Czyli, że ktoś coś myśli, że wie, a nic nie wie. Dajcie mi opowiedzieć, jak było, dokładnie.
1: Wszyscy wiedzą praktycznie wszystko na temat twoich związków.
2: No, i ta nie. Książkę dopiero napiszę.
1: Czyli nie wszystko, tak?
2: Nie.
1: Ja rozumiem, ale ty na koniec dnia, nie na koniec dnia, przede wszystkim jesteś piosenkarką.
2: Tak.
1: Utalentowaną piosenkarką. Tak. To czemu tam...
2: Zróbmy to w slow-mo jeszcze i nie można wygrubić czcionką.
1: Czemu tego nie widać tam?
2: To jest też pytanie, które zadaję sobie, ale postanowiłam żyć dalej.
1: Doda, nie ty, mi tego nie... No nie ze mną. Mówisz mi, że ty robisz tak, to jest tak, a nagle teraz skrzydła, które masz na plecach, się otworzyły i zaczynasz fruwać.
2: Tak. No w pewnym wieku już nie chcesz się użerać. Serio, naprawdę. W pewnym wieku walczysz o swoje dobre imię, a w późniejszym wieku walczysz o święty spokój. Ja naprawdę mam tak. Naprawdę. Serio potrafię machać już ręką. Nie chce mi się użerać. Wywalczyłam tyle, ile wywalczyłam. Reszta, jeżeli oni uważają, że jest super, to uznałam, że okej. Okay. Niech uważają, najwidoczniej dla nich jest. Może też dla innych będzie.
1: To jest właśnie to. Dorota, chciałbym ci podziękować za tą rozmowę.
2: O, ja też.
1: To była przyjemność.
2: Myślisz?
1: Słucham? Nie, tak, przyjemność poznania cię zupełnie z innej strony. No i ci życzę, żebyś tą miłość znalazła.
2: Ach, dziękuję. Ja też się wiele nauczyłam. Tytuł z tego zrób.
1: Słucham?
2: Tytuł z tego zrób.
1: Jeszcze raz, Dorota, dziękuję bardzo. Reklama.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
5: Myślisz?
4: To posłuchaj.
6: Cała cyfra, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czeka
3: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
2: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
10: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
18: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
19: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
21: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
8: Zrobimy grilla dla kibiców
9: i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczek odpalimy my,
11: Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF FM.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama.
17: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
18: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
19: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
20: Ja mam Dzień Dziecka.
19: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
21: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i kraj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
24: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
23: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
25: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
26: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
23: Barbara, jaka piękna fryzura.
24: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
23: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
25: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
16: Po reklamie.
27: Godzina 12 na radarze. Bogdan Zalewski zaprasza na fakty w RMF FM.
28: Na radarze nasłuchujemy i przekazujemy informacje. Kto skorzysta z jednorazowych odpraw w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Reporter RMF FM uzyskał istotne informacje dla pracowników odchodzących z górnictwa. Waga badań profilaktycznych. Posłuchajcie, jak istotna jest diagnostyka. Nasz dziennikarz przekaże dane zaprezentowane na kongresie w Krakowie. Na koniec o starciu naszych krajowych gigantów szczypiorniaków. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
29: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 zł.
28: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Łodzią. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Autostrada A1 w kierunku Gdańska była zablokowana przez niemal 8 godzin. Kierowca Citroena, którego tożsamość wciąż ustalamy, wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się z samochodem Audi. Zginął na miejscu, przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach Aneta Kotynia. Po zderzeniu oba samochody stanęły w ogniu. Pojazd sprawcy wypadku był tak zniszczony, że dopiero po dokładnych oględzinach udało się ustalić markę.
0: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
28: Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady śledził reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
3: Dzień dobry. Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
4: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
3: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
28: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
5: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury, a to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie na największą próbę w okresie wakacyjnym.
28: Za trzy kwadranse w Płocku rozpocznie się pierwszy mecz finałowy w Superlidze piłkarzy ręcznych. Na linii redakcja sportowa RMF FM, Patryk Serwański w faktach. Patryku, Orlen Wisła podejmuje Industrię Kielce. Kolejne starcie gigantów.
6: Obie drużyny zdominowały klubowe rozgrywki. Od 2008 roku nieprzerwanie mistrzostwo trafia do Płocka albo do Kielc. Przez wiele lat płocczanie nie dawali sobie rady z drużyną z Kielc, ale od dwóch lat to oni dominują na krajowych parkietach i teraz też wydają się faworytem finału. Zdaniem skrzydłowego Industrii Arkadiusza Moryty kluczowa może być forma bramkarzy.
7: My jesteśmy w stanie ich zaskoczyć dwoma, trzema detalami i oni tak samo nas, więc wiadomo, detale są ważne, bo to są takie dodatkowe bramki czasem, ale nie jest tajemnicą, że bardzo ważnym czynnikiem w tych dwóch meczach będzie bramka i to ona często decyduje o tym, kto wygrywa.
6: A drugi mecz finału w Kielcach, 31 maja.
28: No zobaczymy, który z bramkarzy obroni więcej strzałów. Powrócimy w kolejnych faktach do krajowego szczypiorniaka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. No, plany mam szerokie. Sopot, Zielona Góra, Wiedeń, no i te miejsca na trasie najsłynniejszego rowerzysty w Polsce. No właśnie nie wiem, czy łatwo gang, czy zbiórka bardziej pędzi. Zostańcie z nami. Lepiej być nie może.

grill, spacery, rowery. Na taką pogodę majową wreszcie czekaliśmy, to się pięknie pokryło z weekendem, pięknie. No właśnie, mówię o rowerach, więc sprawdzamy, co u najsłynniejszego rowerzysty w naszym kraju. Łatwo Gang pędzi, kolejna zbiórka pędzi. No właśnie, jeśli włączyliście stream i widzicie ponad 1,5 miliona złotych, a wczoraj patrzyliście i było znacznie więcej, to nie jest pomyłka, słuchajcie. Piotrek zebrał 12 milionów już dla maksa i rozpoczął drugą zbiórkę. Potrzebnych jest 3,5 miliona dla Adasia. Słuchajcie, to jest piękne, jak my Polacy znowu się zaangażowaliśmy. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w pomaganiu jesteśmy najlepsi na świecie.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Na radiowych stronach internetowych trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla całej waszej ekipy. Pierwszy pociąg z ekipą słuchaczy RMF FM już, jak wiecie, dojechał do Wiednia już w ten weekend, pełno w stolicy Austrii naszych słuchaczy, ale jest jeszcze jeden pociąg i on ruszy 4 czerwca z Poznania i z tego co wiem, to na jego pokładzie chciałby znaleźć się Piotr z Lublina. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam bardzo.
1: Piotr napisał nam, że jest kolejarzem i Wiedeń fajnie, ale takim pociągiem jeszcze nie jechał.
2: No to musi być pociąg jedyny w swoim rodzaju.
1: Oj, powiem ci, że jest. Jeden z dwóch, jedyny w swoim rodzaju. No bo jak już wspomniałem, jeden z Warszawy dojechał, drugi z Poznania czeka na ciebie. Słuchaj, zastanawiam się, bo my rzeczywiście w tym pierwszym składzie nie mieliśmy takiego fajnego kolejarza z Polski. Czy ty mógłbyś teraz na naszej antenie powiedzieć, wiesz, takie słynne odjazd, ale takie pociągowe, kolejarskie odjazd?
2: Odjazd!
1: Ja nie mam wątpliwości, że tego człowieka potrzebujemy. Ty już się zastanawiaj, z kim pojedziesz, a ja ci gratuluję. Wygrałeś wyjazd. Po pierwsze, miejsce w pociągu Erste Wiedeński. Po drugie, nocleg w austriackiej stolicy. No i dobra zabawa, humor, to jest zawsze gwarantowane. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, no i czekamy na ciebie w pociągu.
2: Dzień dobry,
1: z Warszawy. Słuchaj, oj, dobrze się tu dzieje, dobrze się zapowiada. Jeśli też chcecie być na pokładzie, wchodzicie teraz na www.rmf.fm. Kolejne miejsca w pociągu, kolejne miejsca w hotelach czekają na was, bawcie się dobrze. No i do zobaczenia w pięknej stolicy Austrii.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
5: Reklama.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra

0: napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: Po reklamie.
22: Lepiej być nie może. W

0: Lepiej być nie może w RMF FM. Obiecałem, że skoczymy do Sopotu, tam dziś wieczorem dużo śmiechu, a teraz przy Molo, mam nadzieję, śmiechu nie zabraknie, bo Mateusz Opyrchał umówił się z jednym z artystów, na którego szczególnie dziś wieczorem czekam.
1: Już tylko godziny dzielą nas od wieczoru kabaretowego w Sopocie. Człowiek legenda, no legenda sceny sopockiej, Robert Górski, kabaret Moralnego Niepokoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nigdy nie czułem się jak legenda, ale skoro tak mówisz, to pewnie tak jest, no to przyjmuję.
1: Chciałem cię tutaj oczernić trochę, że przywiozłeś gorszą pogodę niż była wczoraj, ale powiedziałeś, że byłeś od piątku, czyli bawisz już w Sopocie od kilku dni.
2: Ja przywiozłem pogodę super. W piątek, nie wiem kto dzisiaj przyjechał przywożąc te chmury, trzeba przeprowadzić śledztwo.
1: Aha. Poplotkujmy trochę, bo ja wiem, że kabareciarze swego czasu byli jak rock'n'rollowcy, nie wiem czy wciąż jest tak samo, czy wy na przykład po występie jedziecie od razu lulu, czy idziecie imprezować, bo mam parę plotek, na przykład tak. Edyta Górniak po pierwszym dniu festiwalu poszła w tany, chwyciła za mikrofon gdzieś na afterze o 3 nad ranem i śpiewała Pocahontas. Czy ty bywasz w ogóle afterowy? Czy masz jakieś takie historie pokręcone nie tyle z Sopotu, co z afterów różnych?
2: No tak, może teraz już nie tak dynamicznie jak kiedyś, ale za to więcej pamiętam, co teraz się dzieje niż kiedyś. Wtedy pamiętam, że było wesoło, a teraz pamiętam, dlaczego bywa wesoło. No więc zawsze takie festiwale są okazją rzeczywiście, żeby się spotkać z ludźmi, których się dawno nie widziało, dobrze się ich zna i bardzo się ich lubi, więc nie spotykałem się aż tak często, jakbyśmy chcieli, więc szczególnie wspominam no, takie festiwale czy duże kabaretony, kiedy wszyscy zostają na noc, bo często jest tak, że ktoś gra i od razu ucieka. No ale pamiętam taką imprezę, kiedy już przychodziła Maryla Rodowicz koło nas, no i jakoś zobaczyła, że jest fortepian, ktoś tam brzdąka na tym fortepianie i nie mogła wyjść. Musiała zawrócić, usiada przy fortepianie, czy ktoś tam jej akompaniował, no i przyśpiewaliśmy razem z nią, bo wszyscy znamy jej piosenki, tak, całą, naprawdę całą noc, bo repertuar jest szeroki, więc to są prawdziwi artyści, którzy nie potrafią odpuścić, także że nie tam scena i koniec, tylko jesteś artystą cały czas, bez przerwy, jak jesteś śpiewakiem, muzykiem, to kawałek gitary, znaczy ta gitara nie może leżeć bezczynnie, tak, jeśli tam się gdzieś znajdzie, więc wystarczy jeden człowiek, który potrafi grać na gitarze i wszyscy śpiewają już tam Kaszmarskiego, czy
1: no, standardy.
2: Może nie wszyscy już pamiętają te piosenki, no ale jest co śpiewać. No, dżem zawsze jest takim, prawda, coś, co nas łączy. Gdyby nie hymn polski, to piosenki dżemu pełniłyby taką funkcję.
0: Więcej Roberta Górskiego wieczorem, więcej kabaretów wieczorem, więcej Mateusza Opyrchała wieczorem. Panowie jeszcze raz na pewno spotkają się na scenie i w kulisach kultowego kabaretonu Polsat Hit Festival w Sopocie.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
6: Ja mam Dzień Dziecka.
5: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
7: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Melatonina, lekam, dobry jest ten dobry dzień, właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
16: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
17: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.
7: A my teraz mamy zaplanowane spotkanie z Bogdanem Zalewskim. Na zegarze prawie godzina 13. Zaczynamy. Nowe fakty w Radiu RMF FM.
8: Kłaniam się Państwu i zapraszam. Doradca prezydenta Nawrockiego żąda wyciągnięcia odpowiedzialności w związku z siłowym wyjściem służb do mieszkania w Gdańsku. Rosną nadzieje na trwalszy spokój w rejonie Zatoki Perskiej. Są szanse na nowe porozumienie irańsko-amerykańskie. Przedmioty, które potrafią mówić, rzeczy znaczące niczym słowa. Posłuchajcie o roli scenografii w filmie i teatrze. Przykład poda profesor Monika Waniura-Kurosat z krakowskiej ASP. Mieszkanie, do którego weszły wczoraj służby, prezydent wpisał do swojego oświadczenia majątkowego, usłyszał reporter RMF FM od doradcy prezydenta Błażeja Pobożego. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny Karola Nawrockiego. Ponownie dzisiaj łączymy się z Kasprem Wróblewskim. Witam serdecznie, zbierasz komentarze do tej sprawy.
9: Tak.
8: Rozmawiałeś z politykami, przytocz ich reakcję.
9: Doradca prezydenta Błażej Poboży domaga się decyzji personalnych wobec szefów służb lub kierownicy resortu spraw wewnętrznych.
10: Jeżeli możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, głowy państwa, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
9: Służby ratunkowe zadziałały prawidłowo, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
11: Ratownik nie jest od tego, żeby zastanawiać się, czy to przypadkiem nie jest mieszkanie Nawrockiego. A skąd ja mam wiedzieć? Jak KRS prowadzę? Skąd ja mam wiedzieć, które mieszkanie Nawrockiego? Zresztą on sam spowodował w kampanii to, że nikt w Polsce nie wie do końca, które mieszkanie może być akurat Nawrockiego.
9: Jak usłyszałem od przedstawicieli kancelarii prezydenta, w mieszkaniu, do którego wczoraj weszły służby, na co dzień mieszka matka Karola Nawrockiego.
8: Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści, powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio, pytany o porozumienie z Iranem. W ciągu ostatnich 48 godzin poczyniliśmy pewne postępy, współpracując z naszymi partnerami w regionie Zatoki Perskiej nad zarysem porozumienia. Jeśli się powiedzie, pozwoli nie tylko na całkowite otwarcie cieśniny bez opłat, ale też na rozwiązanie niektórych kluczowych kwestii, które stanowiły podstawę irańskich ambicji nuklearnych, stwierdził Rubio. Dodał, że tak długo jak Donald Trump będzie prezydentem USA, Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Wysoki rangą przedstawiciel władz irańskich powiedział z kolei agencji Reutera, że Teheran nie zgodził się na przekazanie swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Według irańskiej agencji Tasnim pierwsze 30 dni po ewentualnym porozumieniu będą przeznaczone na odblokowanie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Rozmaitych dyscyplin sportu można dziś spróbować pod czujnym okiem zawodowców na pikniku olimpijskim w Lublinie. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, nie trzeba nawet wiedzieć, jak się nazywa sport, na który się porywamy.
12: Klękamy, łapiemy za wiosło i padlujemy.
13: Na klęczkach jest tak naprawdę najbardziej na początek bezpiecznie, jeżeli dopiero zaczynamy.
14: No człowiek się raczej nie potłucze, jak upadnie.
13: Dokładnie, nie potłucze się zarówno o wodę, deska jest bardzo wyporna i przyjmie każdego.
14: I jak się to nazywa?
13: SUP.
14: Łatwo się utrzymać na tej desce?
15: Tak. Nie. wywaliłam się, jestem cała mokra.
16: Ja tak.
14: I udało się nie wywrócić.
16: No.
17: Trzeba się wywrócić.
14: Dlaczego?
17: Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy.
8: Zawodom na desce do stania i wiosłowania przeglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do tych i innych sportów można się przymierzać do 18. A teraz zmiana stylu.
18: Kultura wysoka w faktach RMF FM.
8: Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. To niezwykły podręcznik album autorstwa profesor krakowskiej ASP. Monika Waniura-Kurosat opisuje w nim m.in. swoje inscenizacje filmowe.
19: Film dokumentalny z fabularnymi scenami reżyserowała pani Maria Guzy o Janie Potockim, autorze rękopisu znalezionego w Staregoście. I on tam układał tarota. Od państwa sosenków otrzymałam przepiękne
8: dwie... Słynnych kolekcjonerów, rodzina krakowska, tak.
19: Tak jest, otrzymałam przepiękne dwie talie. I oni po prostu mi je dali, mówiąc tylko, pamiętaj, nie zgub.
8: Tarot nawet był marsylski, karty. Czy jakiś inny?
19: O, to był chyba marsylski. To były stare, przepiękne karty, podniszczone, cudownie nam pasowały, tylko nie wolno z żadnej zgubić. Więc drżałam o to, żeby te wszystkie karty, te arkana, wielkie, małe, żeby były. I oczywiście trzeba się było przygotować, jak je rozłożyć, żeby aktorowi zaproponować jakiś układ.
8: Zgubiona karta, pomyślałem, to jest jak karta śmierć, 13, prawda? Jej już nie ma, więc to trzeba uważać z kartami tarota, rzeczywiście.
19: Trzeba uważać, tak. To jest jakaś moc.
8: Moc filmowej scenografii widziana oczyma artystki. Cała moja rozmowa z panią profesor Moniką Waniurą-Kurosat jest na rmf24.pl.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No, ja ciągle sobie wyobrażam, jak to jest na tym supie. Pozdrawiamy wszystkich i tych na, i tych, którzy aktualnie w wodzie. Lepiej być nie może w RMF FM. Daniel Dyk, witam ponownie. No i zanurzmy się w najlepszej muzyce. Ta jest zawsze z wami w RMF FM.

0: niedzielę w radiu RMF FM, no lepiej być nie może. Słuchajcie, to jest niesamowite. Kiedy godzinę temu sprawdzałem dla was, jak jedzie Łatwo Gang ze swoją zbiórką, to było 1 730 000 dokładnie, a teraz już przekroczone mocno 2 miliony. To jest jakieś 300 tysięcy na godzinę. To pędzi jak rakieta, słuchajcie. Ja przypomnę, pierwszy cel zbiórki dla Maxa 12 milionów. Brawo dla was, zrobiliście. Teraz nowy cel 3,5 miliona dla Adasia. Już ponad 2 miliony zebrane. Wygląda na to, że z waszym wsparciem i ta zbiórka, i Łatwo dojedzie wkrótce do celu. Pozdrawiamy rowerzystów jadących za nim i pozdrawiamy tych widzów, którzy zachowując bezpieczeństwo zbijają z Łatwo Gangiem piątki na trasie.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
3: Ja mam Dzień Dziecka.
2: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
4: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
13: No weź się, tato.
12: No, spróbuj. Siemianowice.
13: Rosomaki.
12: Skarżysko.
13: Amunicja.
12: No i ostatnie, stalowa wola.
13: Kraby.
12: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
18: O, cześć Filip. Co u ciebie?
17: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
18: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
17: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
18: 50 tysięcy? Fantastico.
17: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50...

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

wiecie, że przed nami ostatni tydzień maja w kumulacji szczęścia? I chcemy tego szczęścia dać wam jak najwięcej, więc codziennie gwarantujemy, będą dwa finały. I codziennie dwa razy można zostać milionerem z dużym okładem, z dużym układem. Słuchajcie, w poniedziałek nagroda główna to będzie aż 1 150 000 zł, rekordowe pieniądze. Wchodząc do gry teraz, gracie w dwóch poniedziałkowych losowaniach i jednocześnie, coś absolutnie wyjątkowego, traficie także do finału maja. W najbliższy piątek, a wtedy ktoś z was na pewno wygra 140 000 zł, Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 zł. Teraz jedno zgłoszenie to udział właśnie w czterech losowaniach. I w każdym losowań teraz, to jest takie wyjątkowe 10 minut, zyskujecie aż 1200 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod numer 7474, albo gramy także na www.rmf.fm. Ale mam dla was coś jeszcze bardziej specjalnego. Szczęśliwe numerki. Skoro do finału maja zostało 5 dni, to niech pierwszy szczęśliwy numerkiem, niech pierwszym numerkiem będzie 5. A skoro w przyszłym tygodniu codziennie mamy dla was dwa finały z sejfami, to drugim szczęśliwym numerkiem jest 2. To oznacza, że jeśli macie 5 i 2 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut podwajacie ten bonus. Dla was to nie będzie 1200 losów, dla was to będzie ich aż 2400. W czterech losowaniach, żeby było jasne. I w każdym możecie zostać milionerem. Dla tych, którzy mają 5 i 2 w numerze telefonu, to jest w ogóle najlepsza okazja. Lepszej dzisiaj nie będzie. Nie czekajcie, skorzystajcie. RMF 7474.

0: Warren, pewnie kierowcy dali głośniej, więc wykorzystam tę sytuację, bo dostajemy od was, od tych szczególnie jadących w Beskidy, informacje, że tworzą się korki, więc będzie specjalny raport w Faktach RMF FM o 14:00. Mamy też informację o utrudnieniu na S3 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Jawor Wschód. Szczegóły dla was już niebawem.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
3: I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
15: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdrać nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Jennifer Lopez.
20: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
21: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
22: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
23: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
24: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
25: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Po reklamie.
27: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Słuchacie radia RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Reklama.
3: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
4: Ja mam Dzień Dziecka.
3: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
1: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i kraj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
1: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.

0: tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
1: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Po reklamie.
6: Radio w samochodach się teraz bardzo przyda. Na zegarze prawie godzina 14. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zaprasza Bogdan Zalewski.
7: Zamieńcie się w słuch. Cała seria różnych problemów z ruchem na krajowych trasach. Prosimy o uwagę kierowców na S3 na Dolnym Śląsku, w małopolskim Gaju na Zakopiance oraz na drogach prowadzących w Beskidy. Śmierć mężczyzny w pożarze domu w podkarpackim Dobryninie. Problemy z wodą pitną w wielkopolskich gminach. W faktach także zajrzymy na krakowski festiwal naukowy. Uwaga kierowcy na S3 na Dolnym Śląsku. Samochód uderzył w barierę na węźle Jawor Wschód. Droga jest tam nieprzejezdna. Objazd przez węzeł Jawor Południe. Kłopoty także na trasie Kraków-Zakopane. W Gaju doszło do kolizji. Służby są już na miejscu. Korki tworzą się na trasach prowadzących w Beskidy. To znak, że turyści korzystają z dobrej pogody i właśnie w górach spędzają niedzielę. Aktualne informacje dla kierowców zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie są drogowe utrudnienia?
8: Na drodze numer 941 zatory tworzą się między Ustroniem i Wisłą oraz przy samym wjeździe do Wisły. Z kolei między Wisłą i Szczyrkiem, to już droga numer 942, zator jest w rejonie Przełęczy Salmopolskiej.
7: A jakie warunki panują na szlakach turystycznych?
8: Warunki do wędrowania w Beskidach są dobre i bardzo dobre, choć, jak powiedział mi jeden z ratowników GoPru, wysoko w górach może być wietrznie. Słoneczna pogoda w Beskidach, według prognoz, ma się utrzymać co najmniej do wtorku. W rejonie Babiej Góry, po zimowej przerwie, otwarto prowadzącą na szczyt Perci Akademików. To najtrudniejszy w Beskidach szlak z drabinkami i łańcuchami. Co ważne, to szlak jednokierunkowy, można nim tylko podchodzić. Ratownicy ostrzegają także o ciągle zalegających tam płatach zmrożonego śniegu i lodu.
7: 67-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu w Dobryninie na Podkarpaciu, informuje rzecznik straży, starszy brygadier Marcin Betleja.
9: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
7: Przyczyny tragedii badają biegli z zakresu pożarnictwa i policja pod nadzorem prokuratora. Sanepid ostrzegł mieszkańców 4 miejscowości w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. W wodociągu wiejskim Karniszewo wykryto bakterie grupy coli, nanosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Do czasu poprawy jakości wody mieszkańcy muszą przygotowywać się przed spożyciem oraz wykorzystaniem do przygotowania na przykład posiłków czy higieny dzieci. Komunikat wydany przez Sanepid dotyczy miejscowości Biskupice, Bożątew, Sokolniki i Karniszewo w powiecie gnieźnieńskim. Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej, ograniczenia mają obowiązywać do czasu ponownego pobrania próbek i stwierdzenia braku obecności bakterii.
5: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
7: Za pół godziny w Krakowie rozpoczną się wykłady i rozmowy ostatniego dnia tegorocznej edycji Copernicus Festival. Profesor Justyna Olko opowie o zanikaniu różnorodności języków porównywalnym do kurczącej się bioróżnorodności.
11: Na jakimś poziomie przynajmniej te procesy zaniku można porównać. Ich skutki również są powiązane. To znaczy, jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
7: Wydarzenia Krakowskiego Festiwalu można śledzić na bieżąco albo z odtworzenia na YouTubie. Zachęcamy. Parku Agricola w stolicy można dziś adoptować warszawiaka. A tak naprawdę chodzi o zaopiekowanie się stołecznym czworonogiem. Warszawskie schronisko na Paluchu wyjątkowo przeniosło się do centrum miasta.
12: Jest obecnych ponad 100 psiaków, które czekają na nowe domy. Można zapoznać się z takimi psiakami, bo może to być taki pierwszy kontakt. Natomiast oczywiście proces adopcyjny jest troszeczkę dłuższy, ale fajnie też spotkać te psy w takich warunkach miejskich, a nie tylko w boksach w schronisku.
13: Jest to Kefir, ma 6 lat, z nami jest od lutego. Straszna przytulanka.
14: Przytulanka i te sporych rozmiarów, prawda?
13: Przytulanka sporych rozmiarów, tak. Jest to ewidentnie pies w typie labradora, więc jest dość puchaty.
7: Sapał, 6-letni Kefir, a mówili wolontariusze schroniska na Paluchu. Jak informuje warszawski reporter RMF FM Igor Skrzypek, jeszcze przez godzinę można się zapoznawać z czworonogami szukającymi nowego domu. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne fakty o 15 przedstawi Mateusz Bożek, a w Radiu RMF 24 już za chwilę usłyszycie o aktualnej sytuacji i prognozach na rynku pracy. Gościem Jakuba Ślimińskiego będzie Oskar Sobolewski, ekspert HRK Payroll Consulting. Wejdźcie na stronę rmf24.pl i kliknijcie ikonę playera. Warto.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Ja nie wiem, czy przez cały maj był w tym roku tak piękny poniedziałek, jaki szykuje się nam jutro. Słuchajcie, może taka pogoda powyżej temperatura powyżej pokojowej będzie w Olsztynie, Białymstoku, czyli Warmia, Mazury, Podlasie 23, ale poza tym wszędzie powyżej 25, a im bardziej na zachód, tym więcej czystego nieba. W zachodniej Polsce to nawet 27 w okolicach Zielonej Góry. No i tam naprawdę o chmurę będzie trudno.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Skoro Zielona Góra tak pięknie się zapowiada, to my się tam zaraz wybierzemy. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Słyszeliśmy o kłopotach na trasach w faktach RMF FM. Wierzę, że tego popołudnia wam akurat uda się nie utknąć, a jeśli podróż będzie trwała nieco dłużej i powrót do domu, to z najlepszą muzyką nie ma straconych chwil. Lepiej być nie może.

0: podejrzać, nie wiedzieć, że istnieją, a na pewno nie wiecie, że powstały dzięki funduszom europejskim. Tym razem przenosimy się do Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. O aktywnościach, które obiekt organizuje dla dzieci, dla uczniów, opowiada nam Katarzyna Heba, prezes zarządu Parku Technologii Kosmicznych.
1: Do nas przyjeżdżają szkoły, szkoły średnie, szkoły podstawowe. Organizujemy dla nich zajęcia, na przykład zajęcia z chemii, z fizyki. Dzieci mają wtedy możliwość, i studenci, i młodzież w ogóle mają możliwość obejrzenia naszych laboratoriów. Ostatnio organizowaliśmy także pokazy dronów, bo na terenie parku także funkcjonuje takie centrum szkoleniowe, centrum dronowe.
0: Jak wizyta w takim miejscu, to koniecznie większą grupą. A potem może warto trochę, jak to mówią, się uziemić, po prostu odpocząć, ochłonąć. W takiej sytuacji możecie wpaść do Centrum Rekreacyjno-Sportowego również w Zielonej Górze. W budowie obiektu także pomogły środki z funduszy europejskich, a na miejscu czeka na Was kompleks basenów i zjeżdżalnie wodne, w tym jedna z najdłuższych w Polsce o długości aż 210 metrów. Zresztą zapraszamy do słuchania RMF FM, gdzie pojawi się więcej polecajek na rodzinne, majowe wypady. I zajrzyjcie koniecznie na www.rmf.fm, gdzie również znajdziecie więcej inspiracji.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień Mamy w

0: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
1: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowid. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
6: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
10: No nie wiem.
9: Bo porywa publiczność.
11: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
12: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.

0: temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Po reklamie.
5: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

Najlepsza muzyka dla was, Olivia Rodrigo w RMF-ie. Słuchajcie, Łatwo Gang, kibicujemy mu bardzo mocno w ten weekend. W tym momencie to jest 46 godzin w trasie. 46 godzin właśnie minęło. 585 km przejechane, jest już w Kujawsko-Pomorskim. Do celu zostało mu już niecałe 125 km. Nie wiem, czy bardziej kibicujemy tej trasie, którą ma do pokonania. Wiemy, że z waszym wsparciem, a machacie tam na trasie, da radę. Czy bardziej kibicujemy, by drugi z celów jego zbiórki został osiągnięty? Ja przypomnę, Polacy już zebrali 12 milionów dla chorego Maxa w ciągu 2 dni. To jest nieprawdopodobne. A cel dodatkowy 3,5 miliona dla Adasia. I powiem wam, już prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych na koncie.

0: Swedish House Mafia.
1: Powoli kończy się program Lepiej Być Nie Może, ale tradycyjnie w niedzielę po 20 zapraszam także razem z Kamilem Barnowskim na program Sceny Zbrodni. Dzisiaj mamy w kalendarzu Dzień Braci i po 20 pojawią się bracia, ale tacy, których wolelibyśmy w życiu nie spotkać. Powiemy o takich, którzy wspólnie zostali seryjnymi mordercami i pojawią się tacy, którzy ze sobą rywalizowali. Który gorszy? Szczegóły po godzinie 20 w radiu RMF FM. No i jak zawsze polecamy podcast na rmf.pl i w serwisie YouTube na kanale Sceny Zbrodni.
2: Reklama.
3: Sachetto. Sacher torte.
2: Co to znaczy?
3: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
4: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Kto powiedział, że jest weekend?
14: RMF FM.
15: Że to powiem, najlepsze radio.
13: A, no to wszystko jasne.
16: Jest weekend.
13: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
17: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
18: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Kto najlepiej czyta bajki?
1: Mama!
0: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
2: Mama!
0: A kto najszybciej montuje meble?
1: Mama!
0: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
3: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: Kolejne ważne wieści dla kierowców już za moment. Fakta RMF FM o godzinie 15. Między innymi są problemy na krakowskiej A4. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
3: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
2: I długo tak siedzisz i świecisz?
3: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
4: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
1: czwartek.
3: Szybko zleci.
0: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
10: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: I już prawie godzina 15, więc zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Mateusz Bożek, witamy.
16: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Kierowcy, ostrzegamy was przed utrudnieniami na małopolskim odcinku A4. Problemy także na Krajowej Dziesiątce, niedaleko Torunia. W przyszłym tygodniu niewykluczony dalszy spadek cen paliw. Posłuchajcie relacji naszego reportera. Na koniec sport. W piłkarskiej pierwszej lidze ciąg dalszy walki o awans do Ekstraklasy. Trzy samochody zderzyły się na małopolskim odcinku A4 między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Utrudnienia także na Krajowej Dziesiątce na odcinku Toruń-Lipno. W pobliżu Głogowa zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Mamy również dobrą wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu niewykluczone są przeceny na stacjach paliw. Rafinerie nieco obniżyły stawki hurtowe, a to przełoży się na niższy koszt tankowania. Sytuację na rynku paliw monitoruje dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy w przyszłym tygodniu i o jakich obniżkach mówimy?
17: Już od wtorku powinniśmy zobaczyć obniżki rzędu kilkunastu groszy za litr zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. To niewiele, ale analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
18: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
17: Mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej agencji Tasnim, dokument zakłada, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz wróciłby do normy w ciągu miesiąca. Takie porozumienie mogłoby gwałtownie obniżyć ceny paliw.
16: Rosja znów użyła pocisku Oriesznik przeciwko Ukrainie, bo boryka się z impasem w wojnie. Tak, kolejny rosyjski atak z użyciem pocisku hipersonicznego, komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła ten czyn jako lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego. Zapowiedziała, że Unia Europejska poszuka sposobów na zwiększenie presji na państwo Władimira Putina. Niemal przez całą minioną noc Rosja atakowała Kijów i obwód kijowski. Użyła co najmniej 600 dronów i 90 rakiet, w tym wspomnianego Oriesznika. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 53 odniosły obrażenia. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Na ten problem zwracają uwagę uczestnicy kończącego się dzisiaj w Krakowie Kongresu Medycyny Rodzinnej. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej. Jak się zabezpieczyć?
19: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
20: Kleszcze są też w mieście?
19: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
16: Opisuje dr Małgorzata Warszawska-Socha. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy cenne informacje dla spędzających wiosną czas na świeżym powietrzu.
2: Sport w faktach RMF FM.
16: Zdecydowane zwycięstwo Industrii Kielce w pierwszym meczu finałowym Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z Orlen Wisła Płock 30-25. Rewanż za tydzień w Kielcach. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław wracają do Ekstraklasy. A kto powalczy o awans w barażach? Za półtorej godziny początek ostatniej kolejki sezonu w Betlig pierwszej lidze. Patryk Serwański w Faktach Teraz. Patryku, wyjaśnij, które mecze będą kluczowe.
3: Dzień dobry. Na choćby wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Te ekipy zajmują trzecią i czwartą lokatę w tabeli. Obie są pewne gry w barażach, ale walczą jeszcze o rozstawienie. Bardzo blisko baraży jest Ruch Chorzów. Wystarczy dziś remis. O ostatnie miejsce walczą ŁKS, Polonia Warszawa, Miedź Legnica czy Puszcza Niepołomice. Jeśli łodzianie wygrają z Górnikiem Łęczna, dopną swego. Inne ekipy muszą liczyć na potknięcie łodzian, a same muszą wygrać.
16: A w Faktach za godzinę opiszemy wam, jak krakowska Wisła świętuje powrót do Ekstraklasy. Zapraszam już teraz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Popatrzę na niego i będę wiedział. Ciepło.
18: Ciepło.
15: Ciepło. Ciepło. Krótki rękaw. Tak. Lekko zarurzewione lice.
18: Zapatrzone w telefon, bo pisze żonie, że dojechałem. Wy też się musicie meldować co do minuty. Ale zobacz, słyszy mnie w radiu, a i tak muszę napisać.
15: Pozdrawiam moją. Jadę do domu. To nie będę pisał. Nie wiem właśnie. A jak nie, to napiszę.
18: Ale Daniel, Kasia, dzięki. W okazji trafiła.

Najlepsza muzyka. No, ten słoneczny weekend. Teddy Swims w RMF FM. No to co? Gramy dalej. Sacro, Mezzo, Kasia Wilk, Tap, znacie, śpiewacie.

No właśnie oglądam live'a, łatwo gang w trasie z Zakopanego do Gdańska, pewnie już słyszeliście. Włączyłem wam to teraz prosto z YouTube'a, żeby zebrać 12 milionów dla małego Maksia i te 12 milionów już jest. Teraz kolejne miliony płyną na leczenie kolejnego dziecka i przy obecnym tempie Piotrek dotrze do celu o 20.10. Taka jest informacja prosto z live'a. Teraz 10 minut przerwy na generację. No i prośba wprost od ekipy Łatwo Gang, żebyście wspierali, ale nie wychodzili na ulicę, żeby było bezpiecznie. Na BRMF FM kibicujemy.

0: Martwimy się o niego, no i cały czas pełen podziw i śledzimy to, co dzieje się na trasie.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O!
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
13: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
14: O, cześć Filip, co u ciebie?
13: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
14: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
13: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
14: 50 tysięcy? Fantastico.
13: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
15: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: No, nie oczekujcie, że facet wam powie, czego pragną kobiety, dlatego ja to wpisałem do AI-ach. Moda lato 2026 i patrzcie, co mi wyskoczyło. Mają być ogromne kolczyki w modzie, frędzle, koronki i maksymalizm. Teraz ma być głośno i błyszcząco. Czyli jeśli usłyszymy w domu kochanie, to tylko mały dodatek i zobaczymy kolczyki wielkości anten satelitarnych. Nie panikujemy, to jest trend. I jeszcze jedna rzecz, która mi wyskoczyła. Coraz modniejsze są wielkie torby typu tote, do których mieści się wszystko. Ale to wiadomo, to już od dawna, no nie? Wasze torebki już dawno, drogie panie, przestały być torebkami. To są mobilne magazyny na wszelki wypadek. Rzeczy na wszelki wypadek.
0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety był właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
4: Ja mam Dzień Dziecka.
3: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
5: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
7: Bosch.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%. 10% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
1: Jak tak, to Allegro.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: Po reklamie.
24: A w RMF FM jest weekend.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
4: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
14: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdrać nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
16: Bosch.
17: Po reklamie.
18: 16, no to czas zacząć Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek. Słuchamy.
19: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 10 niedaleko Torunia. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Krakowie. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Później o kolejnej zbiórce charytatywnej Łatwoganga, a także o kibicach Wisły Kraków, którzy świętują powrót klubu do Ekstraklasy. Szczegóły zna nasz reporter. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Jak informowaliśmy już w faktach, w Głogowie zderzyły się dwie osobówki. Droga w tej chwili jest zablokowana. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Krakowie. W pobliżu węzła Kraków-Bielany zderzyły się trzy osobówki. W kierunku Katowic lewy pas jest zablokowany. Tu na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Jeszcze 120 km zostało Łatwogangowi do przyjechania rowerem z Zakopanego do Gdańska. Ze względu jednak na ekstremalne zmęczenie, ten odcinek wymaga olbrzymiego wysiłku.
20: W gruncie rzeczy będzie to 40, chcesz przejechać, chcemy. Przerwa, 4 dychy, przerwa i do końca już. Tak jest, prawda, myślę, że skończymy o 21.
19: Mówił influencer w nagraniu w mediach społecznościowych. W czwartek Piotr Hanke, pseudonim Łatwogang, w ramach charytatywnej zbiórki wyruszył w Polskę, aby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cel udało się osiągnąć daleko przed metą, dlatego influencer ogłosił kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia, również chorego na DMD. I już teraz udało mu się zebrać prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych. Na trasie Łatwoganga witają go setki osób, którzy chcą okazać mu wsparcie.
16: Ja myślałam, że jakiś wypadek tutaj jest.
21: Wychodzicie i Łatwogang nagle tutaj. No.
22: Ty masz specjalnie przygotowany kartonik.
23: Zgadza się, jak najbardziej.
22: Co napisałaś?
23: Dasz radę dla Maksia. Jest to po prostu niesamowite, że jesteśmy w stanie znaleźć sobie tyle radości i chęci do pomocy, która w każdym z nas jest, natomiast na co dzień chyba o tym zapominamy.
24: Nikt mnie dawno tak nie doprowadził do łez jak ten dzieciak. Dawno tyle się nie napłakałam jak przez tego dzieciaka. Jestem mu ogromnie wdzięczna za wszystko.
19: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
25: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
19: Afera związana z Zonda Krypto przeniesiona na piłkarskie stadiony. I to dosłownie. Nazwa giełdy znika z tytułu stadionu Rakowa Częstochowy. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, kto zdecydował o zmianie nazwy?
26: Uchwałę w tej sprawie podjęli częstochowscy radni. Dotychczasowa nazwa Zonda Krypto Arena Częstochowa zmienia się na Miejski Stadion Piłkarski Raków. To powrót do tradycyjnej nazwy. Jednocześnie zarząd klubu wypowiedział też sponsorską umowę. Argumenty radnych to kontrowersje i negatywne doniesienia związane z firmą branży kryptowalut. Według nich także dalsze utrzymywanie nazwy mogłoby rzutować na wizerunek zarówno Częstochowy, jak i klubu, który dzierżawi od miasta Stadion Rakowa.
19: Już za pół godziny ruszy ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi, a w niej starcie Wisły Kraków z Pogonią Siedlce. Bez względu na wynik, kibice z Krakowa już szykują się do świętowania. Wisła zapewniła sobie awans do ekstraklasy po 4 latach pobytu na jej zapleczu. Jaki jest plan na dzisiejszą fetę? O tym nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
27: Spotkanie z Pogonią Siedlce ma obejrzeć nawet 33 tysiące fanów, bo tyle wejściówek sprzedano na ostatnią podryczkę tego rozdania ligowego. Przed meczem z murawy Stadionu Miejskiego wybrzmi hymn Wisły, który wykona Mała Armia Janosika. Dla kibiców wystąpią też Kamil Bednarek i Tomasz Organek. Po dzisiejszym meczu i dekoracji zawodnicy wraz ze sztabem wyruszą w stronę krakowskiego rynku głównego. Jak informuje klub, autokar ma dotrzeć tam około 2 godziny po zakończeniu spotkania, a sama feta odbędzie się przy sukiennicach od strony pomnika Adama Mickiewicza.
19: A ja przypomnę, początek meczu Wisła-Kraków-Pogonia Siedlce już za niecałe pół godziny.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Stopni teraz najcieplej jest w Zielonej Górze, Kołobrzeg tylko 16, u was jest teraz najchłodniej. W ogóle to tak licząc, tak patrząc w centrum kraju, południe kraju bardzo ciepło, jedynie właśnie wybrzeże nieco chłodniej. Jutro cieplej nawet w Kołobrzegu, 21 stopni to jest maks, w centrum 25, a na południu 26 i wszędzie słonecznie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: No mamy jeszcze weekend, mamy niedzielę i to słońce. I najlepszą muzykę w głośnikach. Rihanna, Calvin Harris. 4 minuty po 16. Paweł Gawor. Cześć, witajcie ponownie.

0: A się zagapiłem na socialach. Wiecie, że Ewa Pajorow jest bohaterką finału Ligi Mistrzyń. Polka zdobyła 2 gole, asysta i Barcelona wygrała właśnie 4-0 z Olimpikiem Lyon. I teraz pojawiają się kolejne materiały i teraz tak dziewczyny bawiły się w szatnie. Mam tutaj właśnie, puszczę wam to wprost właśnie z TikToka Barcelony. Tam dziewczyny skakały po całej szatni. Po szafkach, po krzesłach. Nie wiem, nawet takiego panieńskiego świat pewnie nie widział. Ewa, gratulujemy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
2: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
2: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
3: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczyk odpalimy my, Big Cyc. FIFA Rafa 2026.
0: Ej, zejdź z kanapy.
3: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
1: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronne.

0: I opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna.
2: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Poniedziałek, wtorek,
5: środa,
4: czwartek,
5: szybko zleci,
4: byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Milenialsi dobrze pamiętają te słoneczne dni. No i jeszcze tę muzykę, którą pewnie kojarzycie z VH1 czy MTV. Ale to jest no Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: No dobra, to jest jutro. Mniej więcej o tej porze. Szykujcie się na coś takiego.
1: Bardzo cię proszę, Magda, wygrywasz
2: 1 140 000 zł!
3: O Boże, Boże, Boże!
0: Może się okazać, że za 24 godziny ktoś z was zostanie milionerem, bo mniej więcej o tej porze jutro drugi finał z sejfami. Dobrze słyszeliście. Jutro dwa finały z sejfami. W obu gracie o 1 150 000 zł. Wchodząc do gry teraz gracie w dwóch poniedziałkowych losowaniach. No i teraz to, co chyba najważniejsze. Startujemy ostatni mega bonus tego weekendu. To tak, jakbyście wysłali 1150 SMS-ów przed każdym z tych finałów, a wystarczy teraz raz. Hasło RMF pod 7474. I to jest coś wyjątkowego, dlatego macie na to tylko 3 minuty. Nie wiem, ile SMS-ów wyślecie, jak bardzo podbijecie swoje szanse, ale jak macie wejść do gry, to teraz. Powtarzam, lepszej okazji, żeby wejść w ten weekend do gry już nie będzie. Może za 24 godziny będziecie milionerami. Hasło RMF pod 7474. 3 minuty.
4: Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
13: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
15: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
16: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
17: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 000 polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
20: Bosch. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: O reklamie.
22: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
23: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
24: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
25: Tak brzmi Weekend w RMF FM.

0: No spory ruch na drogach mimo weekendu, no i też wypadki, krajowa dziesiątka, a także obwodnica Krakowa, czyli A4. Słuchajcie faktów, szczegóły już za chwilę o 17.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki. Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
4: Ja mam Dzień Dziecka.
3: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
1: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Po reklamie.
15: Mamy 17, mamy dla was najnowsze, najważniejsze fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
16: Jedna osoba nie żyje, aż 6 jest rannych. Fakty zaczynamy najnowszymi informacjami z tragicznego wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Martwe ptaki w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Służby ustalają, co było przyczyną ich śmierci. Magdalinet kontra Teresa Walentowa. Sprawdzimy, jak idzie naszej tenisistce w turnieju French Open. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 10 w Głogowie koło Torunia. Przypomnę, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w tej chwili jest zablokowana w kierunku Warszawy. Wyznaczono objazd przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Dziesiątki martwych ptaków znaleziono dzisiaj w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Policja i służby ochrony środowiska będą ustalać, co zabiło ptaki. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry,
17: witaj. Dzień dobry.
16: Dominiku, co dzieje się w tej chwili na miejscu?
17: Ptaki zostały wyłowione. Fontanna jest wyłączona, ogrodzona taśmą. Policja nie pozwala się do niej zbliżać, a na miejscu pracują strażacy.
18: Znaleziono około 30 ptaków tutaj martwych. Badamy wodę we własnym zakresie. Na tą chwilę nasze mielniki nie wykazały jakichś nieprawidłowości. Jeżeli przyjedzie wioś, będzie bardziej specjalistyczne badania prowadził. Ewentualnie, jeżeli się nie zjawi, będziemy to chcieli przykryć plandeką, zabezpieczyć do momentu, aż padnie jakaś decyzja z ich strony, czy to wypompujemy, czy nie.
17: Mówi mi dowodzący akcją kapitan Michał Gałkowski ze strażackiej grupy ratownictwa chemicznego. Nie wyklucza, że ptaki w innym miejscu zjadły zatruty pokarm i potem przyleciały napić się wody spontanny. Lublin, Dominik Smaga.
19: Uwaga, serwują nasi.
16: W faktach zaglądamy teraz na paryskie korty. Dziś pierwszy dzień rywalizacji w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W studium Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
20: Jestem, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Długi pojedynek Magdalinet zmierza ku końcowi, ale z jakim skutkiem?
20: No i muszę odpowiedzieć, że na dwoje babka wróżyła. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że mamy teraz tiebreaka. Trwa trzeci set, decydujący. W tym tiebreaku 7-7, ponieważ to jest decydujący set na French Open. Gramy takiego tiebreaka do punktów 10, także najbliższe piłki dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Natomiast prowadziła już Magdalinet w tym tiebreaku wysoko, 5-1, ale tę przewagę roztrwoniła. Także pytanie, kto tutaj zachowa więcej takiej chłodnej, bardziej chłodną głowę w końcówce? No, miejmy nadzieję, że Polka, która jest o wiele bardziej doświadczona, bo przypomnę, że jej rywalka ma zaledwie 19 lat, także miejmy nadzieję, że doświadczenie naszej tenisistki zaprocentuje.
16: Na korcie także Magdalena Fręch. Ona z kolei gra z rywalką z Rumunii.
20: Tak, i to dopiero pierwszy set meczu z Gabrielą Rusę. W tym momencie 5-5 i co ciekawe 10 gemów i aż 6 z nich kończyło się przełamaniami. Także i Polka i Rumunka mają na razie duże problemy z tym, żeby zdobywać punkty, kiedy serwują.
16: Tłumy mieszkańców stolicy Małopolski odwiedzają dziś tereny zielone przy Tauroarenie. Trwa tam święto krakowskiej rodziny. Koncerty, pokazy strażackie, policyjne czy cyrkowe, a także okazja do darmowych badań i skorzystania z oferty placówek kulturalnych. To tylko niektóre atrakcje tego wydarzenia.
12: Pogoda dopisuje, dzieci jedzą lody, zainteresowane są różnymi tutaj atrakcjami. Myślę, że mogą się mieszkańcy integrować. Rozmawialiśmy ze strażakami, z policjantami. No dzieci też zachwycone, tak jak mówiłem.
21: Także podobają nam się takie inicjatywy. Że dzieci raj. Mogą się wybiegać. Jakieś lody, jedzonko i zabawa.
22: Miła atmosfera jest. Trochę gorąco, ale na szczęście jest tutaj dużo wody do picia, więc już parę razy skorzystaliśmy.
23: Dobrze, że nie pada. Można super spędzić czas z dzieciakami, z całą rodziną. Polecam.
24: Jest dużo atrakcji dla dzieci. No, dla seniorów jest luzik i odpoczynek i ławeczka. Tu jest w ogóle bardzo fajne miejsce, bo jest dużo zieleni. Chcesz słońce, to masz. Chcesz cień, to masz. No i myślę, że atrakcji mnóstwo dla każdego w każdym wieku.
16: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny. Święto krakowskiej rodziny przy Tauroarenie potrwa do 19.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Najcieplej jeszcze w Lesznie i we Wrocławiu, aż 28 stopni, najchłodniej w Ustce 15, więc spora różnica. W nocy najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, tutaj 15 stopni, wybrzeże 7 i to jest najchłodniej, a jutro w ciągu dnia słonecznie, bez deszczu, od 21 stopni na wybrzeżu do 26 na południu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: No dobra, dalej trzymamy się tego, że mamy weekend, mamy niedzielę i to słońce nad nami. 6 minut po 17, Paweł Jabr, cześć, witajcie ponownie. Nowość od Mroza, to wam szykuję, za chwilę też dodaj Pink. A to pamiętacie dobrze, Curtinson, She's So High.

Coś niesamowitego. 620 km na rowerze, żeby wesprzeć dzieciaki potrzebujące specjalistycznego leczenia. Łatwo gang w trasie. RMF FM kibicuje, obserwujemy, co się dzieje. Właśnie mam teraz podgląd na live. 12 milionów złotych zebrane już dla Maksia. Teraz kolejne miliony dla kolejnych chorych dzieci. Teraz dla Adasia jest zbierana kwota. No i 620 km za nimi. Właśnie słyszę na live, że planują dojechać do celu o 21:00.

0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na wojas.pl.
1: To już we wtorek, Dzień Matki, ostatni moment, żeby ogarnąć prezenty. Na www.rmf.fm trwa konkurs, w którym piszecie nam, dlaczego wasze mamy są naj. Kasia, cześć, zachwalaj mamę.
2: Moja mama nie dawała mi brukselek, a jak dawała, to wyrzucała mnie z 7 piętra przy okno.
1: I się nie gniewała?
2: Starała się nie.
1: To jest cudowna mama, to musi być najmama, skoro pozwala ci nie jeść brukselki.
2: Oczywiście, jest bardzo kochana.
1: Dla mnie to też był koszmar dzieciństwa, dlatego ty i twoja mama wygrywacie kartę podarunkową o wartości 1000 zł. Na zakupy w Wojas, no jako pierwszy prezent na Dzień Matki.
2: Super, jestem przeszczęśliwa.
1: Nagrody wciąż czekają, zaglądajcie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na wojas.pl.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
8: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
9: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia zaburzają.

0: zapomniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
8: Gdzie tu pojechać?
9: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
8: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
7: A w piątki są z Wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
10: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.

0: Nie ma miejsca jak do mrozów w RMF FM. To pamiętajcie, tak przy weekendzie, bo jutro idziemy w poniedziałek do pracy. No właśnie, może to trochę a propos, bo teraz są modne perfumy, które pachną świeżo wypraną pościelą. To wiecie, to jest coś jak znalazł. Po prostu jutro w pracy z rana zamykacie oczy i czujecie się jak w łóżku.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsi goście, najmocniejsze tematy i najlepsi publicyści. Poniedziałek:
3: Grzegorz Stroczyński.
2: Wtorek:
4: Joanna Górska.
2: Środa:
3: Piotr Salak.
2: Czwartek:
4: Magda Sakowska.
2: Popołudniowa rozmowa już po 18 w RMF FM.
5: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Hey, this is Jennifer Lopez.
12: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
13: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
18: Bosch.
19: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
19: Chipsy Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
22: No weź się, tato.
21: No, spróbuj. Siemianowice.
22: Rosomaki.
21: Skarżysko.
22: Amunicja.
21: No i ostatnie, stalowa wola.
22: Kraby.
21: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
23: Kto najlepiej czyta bajki?
24: Mama!
23: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
24: Mama!
23: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
25: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
26: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
27: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
3: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Blisko? Bliżej? RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy na trasach bardzo tłoczno i wypadki, tym razem Krajowa Dziesiątka koło Torunia. Fakty w RMF FM już o 18:00, za chwilę szczegóły.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki. Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
3: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
5: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
11: Aha.
10: Majorka!
12: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
15: Bosch. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. Po reklamie.
0: Mateusz Bożek przed mikrofonem, to oznacza, że zaczynamy fakty w RMF FM, jest 18.
17: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje kierująca motorem 15-letnia dziewczyna. 5 dzieci rannych niestety także w wypadku na Krajowej Dziesiątce koło Torunia. Donald Trump mówi amerykańskim negocjatorom, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia z Iranem. Na koniec sport. Magdalinet triumfuje w pierwszej rundzie turnieju French Open. Zaczynamy od tragicznego wypadku w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu. Nie żyje 15-latka, która kierując motorem uderzyła w drzewo. Pomimo akcji ratowniczej nie udało jej się uratować.
18: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
17: Relacjonował Dawid Łaszcz, rzecznik policji w Bytowie. wypadku na Krajowej 10 koło Torunia zginęła 40-letnia kobieta, a wśród rannych jest 5 dzieci, informuje RMF FM toruńska policja. Przypomnę, w Głogowie zderzyły się 2 samochody osobowe.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej dotąd przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda kierowanym przez 42-latka. Policjanci pracują teraz na miejscu pod nadzorem prokuratury. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego wyjaśni teraz prowadzone prokuratorskie śledztwo.
17: Informuje Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskiej policji. Jedna osoba została także ranna w wypadku na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie. W Gołaszynie, to odcinek Siedlce Łuków, zderzyły się 3 osobówki. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.
19: Trump znów w centrum uwagi.
17: Nie śpieszcie się z zawarciem porozumienia, bo czas działa na naszą korzyść. Takie dyspozycje wydał Donald Trump swoim przedstawicielom w negocjacjach z Iranem. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy, dopóki porozumienie nie zostanie zatwierdzone i podpisane. Według irańskiej agencji Tasnim negocjowane przez USA i Iran wstępne porozumienie przewiduje, że w ciągu 30 dni od jego zawarcia liczba statków przepływających przez ciśninę Ormus wróciłaby do poziomu sprzed wojny. Jak podaje Tasnim, pozostają jeszcze 1 lub 2 sporne punkty w negocjacjach USA i Iranu. Z innych źródeł wiadomo, że chodzi m.in. o irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Magdalinet wygrała z czeską tenisistką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ten pojedynek rozgrywany w upale trwał prawie 3 godziny. W dodatku Polce doskwierał ból kolana.
20: Był to bardzo trudny mecz. Szczerze, czułam, że trochę mi się należała kara w tym trzecim secie za tego pierwszego, za tego voleja w pierwszym secie, bo gdybym gdzieś tam to trafiła, to być może nie byłabym w tej sytuacji, więc trochę to sobie powtarzałam, że sama sobie narobiłam takiego bigosu i teraz muszę z niego wyjść.
17: Mówiła Magda Linet w wywiadzie dla Eurosportu. A w drugim dzisiejszym pojedynku Magdalena French wygrała z Eleną Gabrielą Ruzę. Polka wygrała pierwszego seta 7-6, w drugim Rumunka poddała mecz ze względu na problemy zdrowotne. Wczoraj sezon zakończyła piłkarska ekstraklasa. Dziś mecze ostatniej kolejki rozgrywane są w pierwszej lidze. Wiemy, że do ekstraklasy awansują Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Walka toczy się teraz o miejsca barażowe. Patryk Serwański w Faktach. Witaj, dzień dobry. Co dzieje się w meczach kluczowych dla układu tabeli?
21: No, 6 miejsce, ostatnie dające baraże, utrzymuje ŁKS, choć teraz remisuje z Górnikiem Łęczna 1-1. Jednak drużyny, które mogłyby wykorzystać taką wpadkę łódzkiej ekipy, na razie tego nie robią. Jest bezpośredni mecz właśnie dwóch takich zainteresowanych drużyn w Legnicy. Mieć remisuje z Puszczą Niepołomice 1-1. Inna zainteresowana barażami drużyna Polonia Warszawa remisuje teraz 1-1 z Odrą Opole. Jeśli któraś z tych drużyn wygra, a ŁKS nie zdobędzie kompletu punktów, to tabela nam się zmieni. Przegrywa też piąty w tabeli Ruch Chorzów, teraz 1-3 ze Zniczem Pruszków. No i mamy też mecz o trzecie miejsce w tabeli. Wieczysta Kraków gra z Chrobrym Głogów i tutaj też jest 1-1.
17: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w wieczornych faktach sportowych w RMF FM.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wciąż jeszcze bardzo ciepło na południowym zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia właśnie tam i też na południowym wschodzie będzie bardzo ciepło, najcieplej 26 stopni. W centrum kraju 24-25, wybrzeże tutaj najchłodniej 21-22. No i jeszcze Warmia i Mazury tutaj też będzie 21 stopni. Bardzo dużo słońca jutro przez cały dzień. No jakby weekend. Cztery minuty po 18:00, Paweł Jawor. Cześć raz jeszcze, najlepsza muzyka. Gramy. I jeszcze czujemy ten weekend. Krzysztof Filiański, Kaja. Prócz ciebie nic.

0: jakoś to fajnie tak pasuje do tego, co robi Łatwo Gang. Stanisław Sojka w RMF FM. 18 minut po 18. Właśnie wyczytałem, że powstaje technologia internetu, która wykorzystuje satelity i sieci kosmiczne. I uwaga, to zmieni to, że będziemy w zasięgu wszędzie. Ale to wszędzie. To jest niby fajnie, ale z drugiej strony skończy się ta wymówka: halo, nie słyszę, halo, coś przerywa, halo, jestem w windzie. To już tu nie przejdzie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
6: Uwaga!
7: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
8: Przyjedziemy do was.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
9: Zagramy meczyk, pogadamy, pośpiewamy.
10: Zrobimy grilla dla kibiców
11: i wielką potańcówkę po meczu.
12: A ten meczyk odpalimy my,
13: Big Cyc.
3: FIFA RAFA 2026.
14: Ej, zejdź z kanapy.
15: Zagraj z RMF-em.
16: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
17: RMF FM zawsze z wami.
18: Reklama.
19: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30%.

0: Zdrowid. Kumulacja szczęścia
1: w RMFM. Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
8: No nie wiem.
7: Bo porywa publiczność.
9: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
2: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Reklamie.
3: Jest weekend w RMF FM.

0: To jest jakieś szaleństwo. Gol w 8 minucie doliczonego czasu gry. Odra Opole, Polonia Warszawa 1-2. To jest sensacja. Polonia w barażach Ruch wypada. No i w barażach zagrają jeszcze Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź, no i właśnie Polonia. A więcej sportowych emocji nie tylko z Ekstraklasy, w faktach sportowych już o 19:00.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Poniedziałek, wtorek,
7: środa,
6: czwartek.
8: Szybko zleci.
9: Byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
20: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
21: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
22: Po reklamie.
23: RMF FM, zawsze z tobą.
24: RMF FM, zawsze.

0: influencer Łatwo Gang w trasie rowerem przemierza Polskę, by zebrać się na leczenie dzieci chorych na DMD. I właśnie na żywo teraz na live czyta list od Maxa, dla którego zebrano już 12 milionów na najdroższy lek świata. Posłuchajcie.
1: Dzięki tobie mogę się dalej uśmiechać, bawić, marzyć i zostać kim tylko chcę. Max Tocki, serduszko. Słuchajcie, to jest informacja dla was wszystkich. To jest wiadomość od Maxa. Jakby my... Prawda jest taka, że my wszyscy razem w te 24 godziny pierwsze uratowaliśmy życie Maxa. I słuchajcie, możemy zrobić to też z życiem Wojtusia, możemy zrobić to z życiem kolejnego dziecka.
0: Trzymamy za Piotrka kciuki, jest w miejscowości Cierpice. Widać, że jest wymęczony, ale nie poddaje się. Przejechał już ponad 500 kilometrów dla tych dzieciaków. Zostało jeszcze jakieś 190 kilometrów. Trzymamy za niego kciuki i dalej podglądamy, co dzieje się na live'ie.

0: Basta.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
4: Bosch.
5: Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
7: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
19: Widzę pełną gotowość w redakcji Faktów RMF FM. No to zaczynamy. Fakty, jest 19. Mateusz Bożek.
20: Groźny wypadek w słowackich Tatrach. W rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok. Ranny jest 25-letni turysta z Polski. W faktach także o kolejnym biciu rekordów przez Łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Każdy, kto chciał, mógł wejść za stary szybowca albo na bokserski ring. W Lublinie piknik olimpijski, także dla amatorów. Dwudziestopięcioletni turysta Polski ranny w słowackich Tatrach Wysokich. Podczas pokonywania południowo-wschodniej granicy Kierzmarskiego Szczytu w rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok, z którym spadł kilkadziesiąt metrów w kierunku Doliny Huncowskiej. W wyniku wypadku Polak ma kilka ran ciętych, a także stłuczone ręce i nogi. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Kolejna granica pobita przez Łatwoganga w zbiórce pieniędzy na leczenie chorych chłopców na dystrofię mięśniową od Juszyna. Influencer, jadąc rowerem z Zakopanego do Gdańska, najpierw uzbierał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, a pół godziny temu ogłosił:
21: mamy! Mamy 3,5 miliona! Kolejny cel, panowie! Mamy to, dawajcie, jedź! Trzeba się cieszyć!
20: Teraz na ostatnim odcinku trasy trwa zbiórka dla 2-letniego Wojtusia, który również choruje na DMD.
21: Teraz jaką mamy moc, teraz jaką szansę, dawajcie, serio! Jeżeli macie teraz okazję, jest teraz moment, kiedy jesteśmy zjednoczeni, jest nas dużo, spróbujmy również uratować Wojtusia. Pomogliśmy już Maxowi, pomogliśmy już Tadasiowi, pomóżmy Wojtusiowi, również jemu. I jeżeli się uda, to będziemy wspierać na kolejny dzień. dziecko z DMD.
20: Cel tej zbiórki to 15 400 000 zł. Już teraz licznik wskazuje prawie 600 000 zł, a do końca trasy jeszcze około 50 km.
0: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
20: Ta książka ma rzucić nowe światło na historię Stephena Hawkinga. Powstaje nowa biografia słynnego uczonego, a w niej nieznane dotąd wspomnienia jego ojca, który, jak się okazuje, wątpił w zdolności swojego syna. O szczegółach z Londynu, korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
4: Kluczowym elementem książki są nowo odkryte prywatne zapiski ojca uczonego, Franka Hawkinga. Mężczyzna pisał swoje pamiętniki skomplikowanym szyfrem, a po ich odkodowaniu okazało się, że mocno wątpił w geniusz i przyszłość swojego syna. Te osobiste i pełne ojcowskiej troski przemyślenia stały się jedną z najważniejszych i najbardziej zaskakujących części całej biografii genialnego astrofizyka. Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
20: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia można było dzisiaj spróbować różnych dyscyplin sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by usiąść za sterami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
5: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
12: Łatwo pocelować w kółko?
22: No nie, nie łatwo.
12: Trudno, bardzo trudno. Trzeba być tym ekspertem.
22: Trzeba mieć wprawę.
12: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
22: No, trochę.
12: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
22: No, byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
20: Sportowym zmaganiom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga, a profesjonalistom przyglądał się z kolei Patryk Serwański. W RMF FM już za chwilę. Fakty sportowe.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Oddaję głos.
23: Piłkarze Wisły Kraków wygrywają ostatni mecz sezonu w pierwszej lidze. 2-0 z Pogonią Siedlce. Wygrywają rozgrywki, awansują oczywiście do ekstraklasy. Śląsk Wrocław, który także miał już wcześniej awans do ekstraklasy, zremisował dziś bezbramkowo z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Rzutem na taśmę do baraży o ekstraklasę załapała się z kolei Polonia Warszawa. W ostatniej minucie doliczonego czasu gol na 2-1 w meczu z Odrą Opole. Łukasz Zjawiński i dzięki temu awans na szóstą lokatę w tabeli. W barażach także Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów i ŁKS. A ten gol dla Polonii wyrzucił z baraży Chorzowski Ruch, który przegrał sensacyjnie z Niczem Pruszków 2-3. Przed chwilą zakończył się sezon w angielskiej Premier League. Nowy mistrz, czyli Arsenal, wygrał z Crystal Palace 2-1. Do europejskich pucharów nie załapała się londyńska Chelsea. W Paryżu emocje tenisowe ze sprawą Rolanda Garrosa. Blisko 3 godziny na korcie spędziła Magda Linet. Pokonała wyżej notowaną Czeszkę Terezę Walentową. 3 sety, w tym ostatnim tiebreak wygrany 11-9.
24: Wygrała ten turniej juniorski 2 lata temu, więc niedawno można powiedzieć. I już jest tak wysoko, więc był to bardzo trudny mecz.
23: Podsumowała Linet na antenie Eurosportu. W turnieju pozostaje także Magdalena Fręch, jej rywalka Elena Gabriela Ruse poddała mecz w drugim secie z powodu kontuzji. Piłkarze Ręcznej Industrii Kielce zrobili duży krok w stronę odzyskania Mistrzostwa Polski. W pierwszym finałowym meczu Superligi pokonali na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 30-25. Ważne zwycięstwo, ale w drużynie zachowana pełna koncentracja.
25: To dopiero początek, dopiero pierwszy krok, więc myślę, że ten drugi mecz będzie dużo, dużo cięższy. Przygotujemy się na pewno do tego meczu bardzo, bardzo mocno i bardzo dobrze i zagramy dużo, dużo lepiej, tak jak potrafimy i mam nadzieję, że wygramy ten mecz.
23: Tak mówił Piotr Jarosiewicz. Drugi mecz finału za tydzień w Kielcach. Żeby wywalczyć mistrzostwo, trzeba wygrać 2 spotkania.
19: Po ciepłym, słonecznym weekendzie, ciepły, słoneczny poniedziałek szykuje się. 21 stopni dał na północy, to nawet lepiej niż dzisiaj, bo w Koszalinie dzisiaj 17 było, na jutro 21, właśnie w centrum 25-24, na południu kraju od 23 do 26. Najcieplej będzie w okolicach Zielonej Góry, a także Krakowa i Kielc. Niedzielny weekendowy wieczór, 5 minut po 19:00. Najlepsza muzyka, tego sobie nie żałujemy przed poniedziałkiem. Paweł Jawor. Cześć, witajcie ponownie. No i Europe.

ale tego się dobrze słucha. Dracula, Jenny Remix. Dawno nie słyszałem tak dobrze zrobionego numeru.

0: jest ta muzyka. To jest ta tęsknota za tymi cieplejszymi dniami, wakacjami. To już niedługo. RMF FM, 23 minuty po 19. Właśnie się zaczytałem, bo w Chinach testowane, i nawet filmik jest, są autobusy bez kierowców. Autobusy bez kierowców poruszające się po zwykłych ulicach. No i teraz pytanie. Kto będzie udawał, że nie widzi pasażera biegnącego do autobusu?
1: Reklama. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
4: Gdzie tu pojechać?
5: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
4: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
3: A w piątki są z Wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
1: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystenc.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu.

0: wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
5: O, cześć Filip, co u ciebie?
4: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
5: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
4: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
5: 50 tysięcy? Fantastico.
4: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen. Po reklamie.
12: RMF FM. Zawsze z wami.

0: lepszej muzyki do tego nie mogliśmy dobrać. Właśnie mi wskoczyła aktualizacja, prognoza na najbliższe dni. Stabilna, słoneczna aura w najbliższym tygodniu. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z nad północno-zachodnich Niemiec, co zapewni wysoką temperaturę i niewielkie zachmurzenie, tak by czytałem. Pogoda importowana z Niemiec, czy wy to rozumiecie? Żeby tylko licznik na termometrze nie był cofnięty. Niemiec płakał, jak się opalał.
1: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
8: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
15: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
16: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
17: Ja mam Dzień Dziecka.
16: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
18: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: O reklamie.
20: To jest RMF FM.

0: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
3: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
3: No i 20 i fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, słuchamy.
4: Dwie osobówki zderzyły się na S2 koło Warszawy. Utrudnienia także na A1 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Podpowiemy też, co robić, jeśli ktoś ukradnie nasz PESEL. A na koniec o wielkim świętowaniu kibiców Wisły Kraków. Po 4 latach klub wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Kierowcy, uważajcie na S2 w pobliżu Warszawy. Na odcinku między węzłami Puławska Opaczy zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Na szczęście nie ma informacji o rannych. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na odcinku między Kutnem a Piątkiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie nasz numer PESEL? Co szósty Polak jest w takiej sytuacji bezradny? Tak wynika z najnowszego raportu portalu chrońpesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych poniżej 25 lat prawie połowa nie wiedziałaby, co robić. A więc w faktach RMF FM podpowiadamy. Razem z nami Igor Skrzypek. Igorze, co zrobić, by chronić swój PESEL?
5: Podstawa to zastrzec PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. To uchroni nas przed wyłudzeniami, a nasz PESEL dalej będzie funkcjonować. Ale nikt nie powołany nie weźmie na nas na przykład pożyczki. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
6: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód, czy wynajmą mieszkanie.
5: Bartłomiej Drost z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie. Jeśli mamy podejrzenie kradzieży numeru, warto zastrzec nie tylko PESEL, ale i dowód osobisty, a następnie zgłosić się na policję.
0: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
4: Turyści, od jutra nie przejdziecie drogą do Morskiego Oka. Zaczyna się ostatni etap remontu nawierzchni trasy, a wykonawca planuje całkowicie ją zamknąć na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
7: W przyszłym tygodniu ma wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Później w tygodniu, kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
8: Wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
4: Mówili wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. Ostatni etap remontu potrwa do końca przyszłego tygodnia. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętuje w Krakowie powrót Wisły do piłkarskiej ekstraklasy. Na rynku głównym kibice czekają na przyjazd piłkarzy, którzy dziś zwycięstwem 2-0 nad Pogonią Siedlce przypieczętowali zwycięstwo w pierwszej lidze i którzy po 4 latach powracają do najwyższej klasy rozgrywek.
9: Piękna pogoda, piękne chwile dla Wisełki. Wracamy do, można powiedzieć, ekstraklasy i tak szczerze chcemy ją zdominować, tak? Tak jak było za dawnych czasów.
10: 4 długie lata, ale raz się jest mistrzem, znaczy mistrzem się jest zawsze, niezależnie od tego, jakie są wyniki, ale cieszymy się, bo zasłużyli na awans, a my jesteśmy po to, żeby im tutaj podziękować.
11: 4 lata na to czekaliśmy. Niestety troszkę uklękliśmy, ale powstaliśmy. No i co? I stoimy, jak widać. Zaludnia się cały rynek. Wszyscy będziemy co robić? Świętować, czyli co? Jazda, jazda, jazda! Biała gwiazda!
4: Usłyszał od kibiców Wisły Kraków nasz reporter Paweł Konieczny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM, czas na fakty sportowe. Zaprasza Patryk Serwański.
12: Opadają powoli emocje po ostatniej kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Poznaliśmy pary barażowe. Wieczysta Kraków powalczy w nich z Polonią Warszawa, która wywalczyła awans, pokonując Odrę Opole po golu w ostatniej akcji meczu. Druga para to Chrobry Głogów i ŁKS. Łodzianom baraże zapewniło zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna.
13: Było dużo emocji. Na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Nie mamy zbyt wiele czasu, żeby świętować. Skupimy się już na pracy i przygotowaniu do następnego meczu.
12: Podsumował trener ŁKS-u Grzegorz Szoka. Półfinał już w czwartek. Bezpośredni awans do Ekstraklasy mają, przypomnę, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Przeszedł przez kwalifikację, a teraz awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Włoch Federico Cina wyeliminował doświadczonego Amerykanina Rayleigha Opelkę w 5 setach. Rozstawiony z ósemką Taylor Fritz męczy się teraz z niszerzem Basa Varedim. Przegrał już 2 sety, w trzecim teraz remis 5-5. Bardzo wymagający weekend mają ze sobą Mikołaj Marczyk i Daniel Dymurski. Panowie ukończyli królewski rajd Skandynawii na 7 miejscu.
14: Wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. W tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
12: Tak mówił Miko Marczyk. Jakub Matulka i Damian Syty zaliczyli dziś dachowanie, nie dojechali do mety. To była druga w tym roku runda Mistrzostw Europy ERC. Wygrał ją Finn Miko Heikkilä. Kolejny w kalendarzu jest rajd Roma di Capitale zaplanowany na początek lipca. Za tydzień w Rzymie za to zakończy się kolarski wyścig Giro d'Italia. Dziś 15 etap z metą w Mediolanie. Wygrał Norwek Fredrik Dvernes Lavik. Może być z siebie dumny, bo na finiszu pokonał 3 innych uciekinierów i to była grupa włoskich kolarzy.
15: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
16: No wreszcie tak ciepły majowy weekend, na jaki czekaliśmy od ho, ho, ho. Daniel Dyk
17: i Kamil Barnowski. Pogoda wreszcie na krótki rękawek, ale w naszym programie historie mrożące krew w żyłach. Dzisiaj bracia na zabój.
16: To RMF FM, więc przez cały wieczór również najlepsza muzyka dla was.

0: hity gramy w radiu RMF FM na zakończenie weekendu. Tu sceny zbrodni.
1: W czasie, gdy wszyscy oczekujemy na zbliżający się Dzień Matki, my zauważyliśmy w kalendarzu z dzisiejszą datą Dzień Braci. Takie okoliczności zawsze przepuszczamy przez filtr programu Sceny Zbrodni. Zawsze rozumiemy to nieco na opak. Dziś więc bracia na zabój przedstawimy takie rodzeństwa, których, jak to się mówi, o strach się bać.
0: Opowiemy o braciach Reigns, Larry i Danny, bracia z piekła rodem. Rywalizowali ze sobą przez całe życie. Jak pokazała historia, również w popełnianych, wstrząsających zbrodniach.
1: Bracia Cook z kolei współpracowali ze sobą. Wspólnie zamordowali 3 osoby, ale jeden z nich na tym nie przestał. Za moment przerażające szczegóły. Zostańcie z nami.

0: bracia na zabój dzisiaj w scenach zbrodni. No więc poznajmy Antonego Cooka. Przyszedł na świat 9 marca 1949 roku w Mobile w stanie Alabama. Bardzo uboga, czarnoskóra rodzina i bardzo liczna. Miał 8 rodzeństwa, w tym 9 lat młodszego brata Nathaniela, który odegra w tej historii swoją mroczną rolę.
1: Gdy bracia byli dziećmi, rodzina przeniosła się do Toledo, stan Ohio. Mieli tu odnaleźć lepsze życie. Zamiast tego wszystko jeszcze bardziej się skomplikowało. Ojciec zostawił żonę i dzieci. Po prostu zniknął.
0: Może to brak twardej ojcowskiej ręki tu nieco zawinił, ale niedługo później jeden ze starszych braci Cook został skazany na więzienie za brutalne wykorzystanie kobiety. Ale przyjrzyjmy się Antonemu, który najwyraźniej był pod wpływem tego starszego brata. Zaczął zrywać się ze szkoły i te wagary stawały się coraz częstsze. Bardziej niż szkoła imponowali mu mieszkający w sąsiedztwie drobni złodzieje. Przestawał z nimi i uczył się, jak zdobywać łatwe pieniądze.
1: Antony Cook, o czym przez długie lata nikt nie wiedział, w 1973 roku zauważył grupę osób, które stały na poboczu drogi. W trakcie mocnej śnieżycy zepsuł się im samochód. Zatrzymał się przy nich, ale nie umiał pomóc w naprawie auta, choć bardzo się starał. Wydawał się niezwykle miły.
0: Dlatego, gdy odjeżdżał, do jego samochodu dosiadła się przemarznięta w tej śnieżycy Vicki Lynn Small. Miał ją odwieźć do domu. 22-letnia kobieta tego dnia była widziana żywa po raz ostatni. Jej ciało zostało znalezione później w Ottawa Park. Nie było wątpliwości, że została brutalnie wykorzystana, a następnie zastrzelona. I uprzedzając fakty, to morderstwo stoi w sprzeczności z późniejszymi zbrodniami Antonego, który twierdził, że mści się na białych za krzywdy, jakich doznał w więzieniu.
1: No właśnie, w 1974 roku Antony Cook miał 25 lat. Właśnie wtedy trafił po raz pierwszy do więzienia. Oskarżenie: napad z bronią w ręku. Nie chodziło o morderstwo Vicki Small, a o rozbój. Trafił do więzienia na 6 lat.
0: W więzieniu przeszedł prawdziwe piekło. Znęcali się nad nim fizycznie i psychicznie zarówno strażnicy więzienni, jak i współwięźniowie. Gdy skończyła się jego kara, nie był tym samym człowiekiem.
1: Po wyjściu na wolność Cook nie ukrywał swoich rasistowskich poglądów. Wszyscy jego oprawcy więzienni, tak funkcjonariusze, jak i

0: dręczyciele z innych cel. Byli biali. Zaczął nienawidzić każdego białego Amerykanina i dawał upust tym negatywnym emocjom w bardzo krwawy sposób. Ale o tym za moment.
1: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Poniedziałek, wtorek,
5: środa,
4: czwartek.
5: Szybko zleci.
4: Byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz.

0: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Po reklamie.
2: To są sceny zbrodni w

0: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: bracia na zabój.
1: Konkretnie bracia Cook. Po wyjściu z więzienia Anthony Cook zamieszkał u swojego młodszego brata Nathaniela. Nathaniel miał stabilne życie i stabilną pracę. Wynajmował mieszkanie, otrzymywał regularnie pensję, pracował jako kierowca ciężarówki i kursował na długich dystansach.
0: Dokładał wszelkich starań, by jego brat stanął po więzieniu na nogi i by mógł wieść uczciwe życie. Załatwił mu pracę w firmie transportowej, a jednak skutek był odwrotny. To Anthony sprowadził Nathaniela na złą drogę. W roku 1980 namówił go do morderstwa.
1: Jest 14 maja, North Toledo. Bracia zauważyli białego mężczyznę i białą kobietę siedzących w samochodzie. Wrócili z randki i całowali się namiętnie. Młodzi zakochani, 24-letni Thomas Gordon i jego 18-letnia dziewczyna, niczego się nie spodziewali, gdy nagle pękła szyba w ich aucie i dwaj obcy im mężczyźni wsiedli nagle do środka. Sterroryzowali ich bronią palną i zmusili, by pojechali samochodem w odludne leśne tereny w zachodniej części hrabstwa Lucas.
0: Tam na polu przy Rab Road kazali im zatrzymać samochód i wysiąść z auta. Jeden z braci Cook trzymał Thomasa, w czasie gdy ten drugi na jego oczach wykorzystywał jego przyjaciółkę. Po chwili zmienili się. Po wszystkim Anthony wycelował broń w stronę Thomasa Gordona i pociągnął za spust. Mężczyzna zaczął obficie krwawić z rany na brzuchu.
1: Kobieta krzyczała już nie tylko z bólu fizycznego, który jej zadali, a na widok mordowanego narzeczonego. Anthony podszedł więc do kobiety i sięgnął po szpikulec do lodu. Dźgnął ją kilkukrotnie, by ją uciszyć na zawsze. Zdołała dotrzeć do pobliskiego domu i tu błagała o pomoc. W szpitalu uratowano jej życie.
0: Bracia Cook 3 stycznia 81 roku wypatrzyli stojącą na poboczu drogi Sherry Street autostopowiczkę. Białą 19-letnią kobietę Connie Thompson. Wykorzystali ją, a następnie zamordowali. Półtora miesiąca później, 21 lutego, kolejna ofiara braci. Dawn Renee Becks, 12-letnia uczennica szkoły podstawowej. Ta zbrodnia to było zbyt wiele dla młodszego z braci Cook. Nathaniel nie chciał już uczestniczyć w krwawej zemście na białych, do jakiej namawiał go Anthony. To była ich ostatnia wspólna zbrodnia.
1: Ale Anthony działał dalej na własną rękę. I o tym po faktach o 21 w RMF FM.
2: Reklama.
3: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
4: Aha.
3: Majorka.

0: najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
7: Po reklamie.
8: Z RMF FM najlepiej.
9: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: To jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak obecność amerykańska będzie zachowana i prawdopodobnie zwiększona. Nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Hey, this is Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
13: Na zegarach prawie 21:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
14: To, co najważniejsze, zebrał dla nas Mateusz Bożek.
15: Dobiega końca referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Krakowa. Już za chwilę poznamy pierwsze powyborcze sondaże. W faktach połączymy się z krakowskim reporterem RMF FM. Do końca zbliża się też rowerowa podróż Łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. W Krakowie właśnie zamykają się lokale wyborcze. Kończy się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz urzędującej Rady Miasta. Za chwilę podaną zostanie pierwsze sondaże powyborcze, a my jeszcze w tych faktach połączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem biura referendalnego. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 w Dankowicach na Dolnym Śląsku. To odcinek między Łagiewnikami a Wrocławiem. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Tysiące ludzi stojących na trasie przejazdu Łatwoganga wiwatuje na jego cześć. Rowerowa podróż influencera z Zakopanego do Gdańska w celu zebrania pieniędzy dla 3 małych chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenna dobiega końca. Zostało mu już tylko kilka kilometrów. Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa, a potem 3,5 miliona dla 4-letniego Adasia. Teraz licznik bije dla 2-letniego Wojtusia, a wskazuje on już ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Za godzinę połączymy się z naszym trójmiejskim reporterem, który będzie witał Łatwoganga w Gdańsku. Zagrożenie wirusem Ebola wciąż jest bardzo niskie. Taki uspokajający wniosek pojawił się podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że wirus Ebola w ostatnich dniach w środkowej Afryce doprowadził do śmierci prawie 180 osób i do prawie 750 zachorowań. Problem dotyczy 10 państw Afryki.
16: Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Skala jest duża. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo.
17: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka.
16: No dokładnie tak. Tak.
17: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić.
16: No nie da się zarazić, tak.
17: A co jeśli ktoś leci do Afryki w najbliższych tygodniach, niekoniecznie do Demokratycznej Republiki Konga, czy Ugandy, czy Sudanu Południowego? Czy jest coś, na co trzeba uważać?
16: To przede wszystkim na komunikaty epidemiologiczne, na to wszystko, gdzie się leci, w jakie miejsce się leci, gdzie się będzie i jakie miejsca odwiedzało. Nie grozi nam tutaj nic, a grozi nam tylko wtedy, kiedy będziemy nieostrożni, więc trzeba po prostu uważać i to jest na bieżąco monitorowane.
15: Mówił prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polski resort spraw zagranicznych odradza podróże do regionów zagrożonych wirusem Ebola.
12: To dzieje się teraz.
15: A na koniec tych faktów wracamy do referendum, które właśnie zakończyło się w Krakowie. Przed sztabem biura referendalnego jest nasz wóz satelitarny i Paweł Konieczny. Dobry wieczór, witaj.
18: Dobry wieczór, kłaniam się.
15: Pawle, co wynika z sondaży
18: wyborczych? Z wyników exit poll przygotowanych dla Polsat News i Stan 360 przez ogólnopolską grupę badawczą wynika, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8% głosujących, przeciwnych było 2,2%. Radę miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestniczących z referendum, przeciwnego zdania było 4% z nich. No i teraz ten najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o referendum, czyli sondażowa frekwencja, ta w głosowaniu miała wynieść 33,4%. To oznacza, że liczba osób, która potrzebna jest do stwierdzenia ważności głosowania, została przekroczona. Skutkiem jest odwołanie z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i taka frekwencja prawdopodobnie pozwoli również na przedterminowe odwołanie krakowskiej Rady Miejskiej. Tu w sztabie Komitetu Referendalnego ogromna radość, ale i apel o cierpliwość aż do ogłoszenia oficjalnego rezultatu. Aktualnie w 453 komisjach rozpoczęło się liczenie głosów. Ostateczne wyniki mamy poznać jutro nad ranem. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
15: A za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
19: Szczybiorniści Industrii Kielce wygrali w Płocku z Orlen Wisłą 30-25 i to był pierwszy finałowy mecz Superligi. Szczególnie w pierwszej połowie przewaga Kielczan była widoczna i po tej części spotkania goście prowadzili 19-11.
20: Po pierwsze chciałem pogratulować drużynie gości. Pierwsza połowa zagraliśmy bardzo słabo w obronie. Szczególnie w obronie, w ataku też wszystko nie działo dobrze. Nie ma wymówka. Kielc dzisiaj był lepszy.
19: Podsumował trener ekipy z Płocka Szawi Sabatę. Rywalizacja w finale toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi pojedynek w Kielcach za tydzień. Niespodzianki na paryskich kortach. Wielkoszlemowy Roland Garros, ósmy zawodnik rankingu ATP Taylor Fritz, poza turniejem przegrał z innym reprezentantem USA Niszeszem Basavaredim. Trzy sety zakończone tiebreakami. W czwartym Basavaredi wygrał 6-1. U pań Ukrainka Daria Snigur wyeliminowała rozstawioną Dunkę Klarę Tauson. A dla nas to był udany dzień. Magdalinet i Magdalena French awansowały do drugiej rundy. Linet po blisko 3-godzinnym meczu wyeliminowała Terezę Walentową. Rywalka French Elena Gabriela Ruse poddała spotkanie w drugiej partii z powodu kontuzji.
21: Bardzo się cieszę z tego, że to ja zagram w drugiej rundzie i będę miała okazję jakby powalczyć o kolejne zwycięstwo.
19: To nasza tenisistka w rozmowie z Eurosportem. A nasze siatkarki rozpoczynają właśnie ostatni mecz na towarzyskim turnieju w Genui. Po piątkowej porażce z Turcją 2-3 i pokonaniu Serbii 3-0 przyszedł czas na starcie z reprezentacją Włoch.
22: Na pewno to będzie najtrudniejsze wyzwanie, bo dziewczyny z Włoch przyjechały w najlepszym zestawieniu. Wydaje mi się, że też zostanie zweryfikowana nasza forma po tych dwóch meczach. Też najważniejszy sprawdzian przed nami i zobaczymy, jak to będzie.
19: Tak mówiła Oliwia Sieracka.
13: Najnowsze fakty o 21:00 to już za nami. Czas na kolejną godzinę Scen Zbrodni. Kamil Barnowski
23: i Daniel Dyk. Zaraz wracamy do historii sprzed 35 lat. Historii braci Cook.

0: zbrodni zabójczy bracia. Mówiliśmy o morderczej serii wspólnie dokonanej przez braci Cook. Gdy po zamordowaniu 12-letniej dziewczynki Nathaniel odmówił dalszego udziału w tych zbrodniach, Anthony zaczął zabijać samotnie.
1: Ale nadal na cel brał pary, jak w trakcie ich pierwszej wspólnej zbrodni, 27 marca 81 roku. 21-letni Scott Moulton i 22-letnia Denise Siotkowski siedzieli w samochodzie przed apartamentem w Oregonie. Poznali się w pracy w supermarkecie i zaprzyjaźnili. Anthony zamordował mężczyznę, a jego partnerkę wykorzystał, a następnie ją również pozbawił życia. 4 kule dla niego, 5 strzałów do niej.
0: 21 sierpnia 81 w podobny sposób zamordował kolejną parę, 21-latków w North Toledo. Daryl Cole siedział w swojej półciężarówce razem ze Stacy Balonek. Narzędzie zbrodni w tym przypadku to aluminiowy kij baseballowy należący do Daryla, którym Anthony dosłownie zatłukł ofiary. Stacy, podobnie jak w innych przypadkach, została przed śmiercią wykorzystana.
1: Ciała jego ofiar znajdowano porzucone w przydrożnych rowach albo w bagażnikach samochodów stojących przy trasach.
0: Miesiąc później Anthony Cook próbował steroryzować kolejną parę, Todda Sabo i jego dziewczynę Leslie Sawicki. Podczas gdy Sabo szamotał się w aucie z Anthonym Cookiem, Leslie uciekła z samochodu i zadzwoniła najpierw na policję, a później także do swojego ojca, Petera Sawickiego.
1: Mężczyzna próbował doprowadzić Anthonego Cooka na policję. Doszło do szamotaniny i wówczas broń Anthonego wypaliła. Peter Sawicki został śmiertelnie postrzelony w gardło.
0: Cook został osądzony za zabójstwo Sawickiego, usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Wyglądało na to, że pozostałe morderstwa ujdą mu płazem, podobnie jak jego bratu.
1: A jednak Nathaniel w 98 roku wpadł na próbę kradzieży. Rutynowo pobrano mu krew do badań porównawczych. Jakie było zaskoczenie policji, gdy ten złodziej został dopasowany genetycznie także do 3 zbrodni na początku lat 80., a więc 17 lat wcześniej.
0: Geny wykazały, że drugim zabójcą musi być któryś z jego braci. Okazało się, że jeden z nich, Anthony, już siedzi w więzieniu za podobną zbrodnię. Wyroki? W 2000 roku Sąd Powszechny Hrabstwa Lucas skazał Anthonego Cooka na kolejny wyrok dożywotniego więzienia. Nathaniel Cook otrzymał karę 75 lat za kratami. Wyszedł na wcześniejsze zwolnienie z więzienia już w 2018 roku.

0: FM, najlepsza muzyka. Właśnie się tak z Danielem zastanawialiśmy, dlaczego taka pogoda jak w ten weekend nie mogła być w ten długi majowy.
1: Jeżeli możemy tutaj zamówić, to za 2 tygodnie zbliża się weekend długi czerwcowy i wtedy prosimy o jeszcze lepszą pogodę.
0: I żeby ten weekend był jeszcze dłuższy. Pamiętajmy, to sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: bracia na zabój. Za moment opowiemy historię dwóch braci, którzy rywalizowali ze sobą od najmłodszych lat. Najpierw o względy ojca, potem o kobiety, a na końcu w popełnionych zbrodniach. Wstrząsająca historia braci Wayne's. Szczegóły za chwilę.
2: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
3: Ja mam Dzień Dziecka.
2: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
4: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
11: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto najlepiej czyta bajki?
14: Mama!
13: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
14: Mama!
13: A kto najszybciej montuje meble?
14: Mama!
13: Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
15: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl. Po reklamie.
16: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: RMF FM i najlepsza muzyka w scenach zbrodni. Dzisiaj bracia na zabój.
1: W tej historii jest 30 maja 64 roku. Jesteśmy w mieście Kalamazoo, w południowo-zachodniej części stanu Michigan. Tego dnia przez to miasto przejeżdżał Gary Smog, nauczyciel z oddalonego o 2 godziny drogi Plymouth. W pewnym momencie zauważył obok drogi proszącego o podwózkę autostopowicza. Kierowca zatrzymał się. Dopytał nieznajomego, gdzie go podrzucić. Powiedział, żeby wsiadał. Szybko okazało się, że to była najgorsza decyzja w życiu tego nauczyciela.
0: Wszystko działo się bardzo szybko. 30-letni autostopowicz zastraszył kierowcę pistoletem i okradł go. Zabrał drogie, lśniące buty pedagoga, które niezwłocznie założył. Zabrał też zegarek i $3. Następnie kazał mu położyć się w bagażniku samochodu. Nauczyciel z Plymouth chciał się wydostać z bagażnika. Kopał w klapę, aby się otworzyła. Usłyszał to napastnik. Mężczyzna z bagażnika wołał o pomoc i to kierowcę doprowadziło do furii.
1: Zahamował, wysiadł z uprowadzonego auta, otworzył klapę bagażnika, wyciągnął broń i dwukrotnie z bliskiej odległości strzelił w tył głowy uprowadzonego. Jak ustalono na podstawie rzeczy odnalezionych na miejscu zbrodni, mordercą był niejaki Larry Raines. Niestety to nie był koniec morderczej serii. Larry po zabójstwie nauczyciela zmył plamy krwi z tylnej części samochodu. Następnie przejechał 60 mil do miasta Elkhart, stan Indiana. Tam śmiertelnie postrzelił pracownika stacji benzynowej.
0: Po aresztowaniu w czasie rozmowy z psychiatrą wyszły na jaw kolejne zbrodnie Larry'ego Rainsa. W sumie w ciągu 5 tygodni Larry Raines zamordował 5 mężczyzn. Jego uwaga koncentrowała się głównie wokół stacji benzynowych. Zamordował 3 pracowników stacji, ale do tego jeszcze wrócimy.
1: Po każdej zbrodni, którą popełniał w celu rabunkowym, urządzał tak zwaną ostatnią wieczerzę. Za skradzione pieniądze kupował steki i alkohol, którym się upijał. Po takiej uczcie chciał odebrać sobie życie, ale zawsze coś go skłaniało do zmiany decyzji i ostatecznie wybierał kolejny napad rabunkowy. Finalnie w 1964 roku skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
0: Przypomnę nasz dzisiejszy temat: bracia na zabój. No właśnie, Larry Raines miał starszego o 2 lata brata, który był równie brutalny i bezwzględny. Ale o tym opowiemy już po 22:00. Zostańcie z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsi goście, najmocniejsze tematy i najlepsi publicyści. Poniedziałek:
2: Grzegorz Stroczyński.
1: Wtorek:
3: Joanna Górska.
1: Środa:
2: Piotr Salak.
1: Czwartek:
4: Magda Sakowska.
1: Popołudniowa rozmowa już po 18 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
7: Dzień mamy w Media

0: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
1: Hey, this is Jennifer Lopez.
2: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMFFM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
9: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
10: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza. Po reklamie.
11: Już prawie 22, czas na fakty w RMF FM. A fakty przedstawi Mateusz Bożek.
12: Prezydent i radni Krakowa odwołani. Tak wynika z powyborczych sondaży. W faktach RMF FM wracamy do referendum w stolicy Małopolski. Ponownie połączymy się z naszym reporterem. Później o utrudnieniach na kolei koło Kędzierzyna na Koźle, a także o zbiórce Łatwoganga na rzecz chorych dzieci. Udało się zebrać około 20 milionów złotych. Prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa odwołani. Tak wynika z sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem Komitetu Referendalnego.
13: Kłaniam się, dobry wieczór.
12: Pawle, jakie są komentarze inicjatorów plebiscytu?
13: Jest radość z powodu sukcesu inicjatywy referendalnej. Jak przyznają przedstawiciele komitetu, spodziewali się zwycięstwa, ale nie aż na taką skalę, jak wskazują wstępne wyniki. Ci, którzy zdecydowali się na udział w referendum, a według sondażu było to 33,4% uprawnionych do głosowania, wskazywali po wyjściu z lokali na główne zarzuty do odwoływanej władzy.
14: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic, no, która powinna być moim zdaniem przeznaczona dla mieszkańców.
15: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta, który jest dziurawy.
16: Kolesiostwo to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić. Zero pomysłów. Jeśli się chce oszczędzać, to trzeba zacząć od siebie, a nie rozdawać kolegom pieniążki.
13: Przypomnę, według sondaży dla Polsat News i Stan 360 przygotowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się 97,8% głosujących. Radę miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
12: Temat wyników referendum w Krakowie na pewno zostanie poruszony w jutrzejszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Utrudnienia na kolei na Opolszczyźnie koło Kędzierzyna na Koźle. Ze względu na awarię sieci trakcyjnej zatrzymany został pociąg Intercity z Gdyni do Bielska-Białej. Ponad 500 osób czeka na podstawienie nowego składu, informują Polskie Linie Kolejowe. I jak dodają, w miejscu awarii doszło też do pożaru nasypu kolejowego. W akcji gaśniczej wziął udział kilka jednostek Straży Pożarnej.
17: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
12: Łatwogang dojechał do Gdańska na rowerze. Wyjechał w piątek o 16:00 z Zakopanego. Kilkadziesiąt minut temu dotarł do stolicy Pomorza.
18: Łatwogang! Łatwogang!
12: W tym czasie zebrał 12 milionów złotych dla Maxa, 3,5 miliona dla Adasia i ponad 4 miliony złotych dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, witaj.
19: Dzień dobry.
12: Staszku, jak wyglądało przywitanie?
19: No, zaraz przy napisie Gdańsku stawiło się kilkaset osób, wiele z nich przygotowało powitalne banery. Chcieli mu po prostu pogratulować, zobaczyć Łatwoganga po tych pokonanych 700 kilometrach na rowerze.
20: To jest anioł, anioł, co robi dla dzieci, robi dla rodziców. To jest coś pięknego.
19: Co go niosło przez ten cały czas?
20: Myślę, że to dobro, które niesie.
21: No świetny chłopak, skromny przede wszystkim i robi tyle dobrych rzeczy. Ja sama jestem wzruszona, jak oglądam, jak ci rodzice bardzo mocno chcą pomóc swoim dzieciom, a nie mogą nic zrobić, a on zrobił tyle roboty i już teraz dla trzeciego dzieciaka.
19: A napięcie rosło tu z minuty na minutę. Wiele osób śledziło transmisję na telefonach. Oczy wszystkich skierowane były na drogę i wjazd do Gdańska. Wybuchła wielka feta, to możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, a po chwili Łatwogang przez megafon podkreślał, że zbiórka nadal trwa, a potem powiedział kilka słów do zgromadzonych.
22: Czy to jest serio? Zasługa nas wszystkich!
19: Teraz razem ze swoim konwojem jadą powoli przez Gdańsk, ale już nie na rowerach. Trwa wielka radość z tego, co wydarzyło się przez ten weekend. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
12: A my za chwilę przeniesiemy się do świata sportu. W RMF FM ostatnie już dziś fakty sportowe.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Sensacyjne rozstrzygnięcie w finale piłkarskiego Pucharu Portugalii. Trofeum zdobył drugoligowiec, drużyna Torreense pokonała podogrywce Sporting Lizbona 2-1. Decydującego gola strzelił z karnego Stopira. To jest reprezentant Republiki Zielonego Przylądka, który niebawem jedzie z tą drużyną na mundial. Sezon zakończony w angielskiej Premier League. Na podium Arsenal, dalej Manchester City i Manchester United na miejscach dających puchary także Liverpool, Aston Villa, Bournemouth, Sunderland i Brighton. Poza piłkarską Europą na przykład Chelsea. Ostatnia kolejka trwa we włoskiej Serie A. Mistrzem Inter, wicemistrzem Napoli, ale za ich plecami walka choćby o Ligę Mistrzów. No i derby Turynu rozpoczęły się z ponad godzinnym opóźnieniem. Wcześniej w mieście zamieszki z udziałem kibiców Torino i Juventusu, starcia z policją. Jedna osoba została poważnie ranna. W Genui towarzyski mecz naszych siatkarek z Włoszkami cały czas trwa, jak na razie w setach remis 1-1. No a w Paryżu na korcie Nowak Dżokowicz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa gra z Giovannim Pecci i Pericardem. Pierwszy set dla Francuza 7-5, w drugim Dżokowicz prowadzi teraz 5-4. Jutro do gry na turnieju wielkoszlemowym przystąpią Iga Świątek, Maja Chwalińska czy Hubert Hurkacz. Świątek powalczy z nastolatką z Australii, Emerson Jones. Maja Chwalińska ma trudną rywalkę, to Chinka Qiwen Zheng.
24: Liczę trochę na ten efekt takiego rozpędzenia, bo jednak Maja rozegrała naprawdę bardzo, bardzo dobre 3 mecze w kwalifikacjach.
23: No zatem może Polka zaskoczy mistrzynię olimpijską z Paryża. Liczy na to redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Jego zdaniem presji nie powinien odczuwać w trakcie turnieju Hubert Hurkacz. Jutro zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.
24: Może Hubertowi jest taki turniej potrzebny, gdzie mniej będzie się o nim mówiło, gdzie będzie troszkę w cieniu. I on spokojnie sobie będzie robił swoje. Zobaczymy też, mam nadzieję, że zobaczymy pierwsze efekty jego współpracy z nowym trenerem.
23: No, a przypomnę, że trenerem Hurkacza od miesiąca jest Gilles Servara.
25: Sceny zbrodni w RMF FM.
26: I ponownie jesteśmy z wami. Daniel Dyk
27: i Kamil Barnowski. Dzisiaj mówimy o braciach na zabój, a za moment wracamy do drugiego z braci, Reigns.
26: Wcześniej oczywiście spora dawka najlepszej muzyki.

0: podcastu Sceny Zbrodni i dzisiaj Bracia na Zabój. Opowiedzieliśmy wcześniej zabójczą serię Larry'ego Rainsa, ale jak miało się okazać, jego starszy brat Danny poszedł jego śladem.
1: Szukając przyczyn, dlaczego ktoś staje się seryjnym zabójcą, często cofamy się do wczesnych lat dziecięcych analizowanej osoby. I tak będzie tym razem. Rodzina Rains z Kalamazu żyła w cieniu despotycznego ojca. Z opowieści Larry'ego wynika, że był uzależniony od alkoholu. Zdradzał i bił ich ukochaną matkę.
0: Ojciec opuścił swoją rodzinę, gdy młodszy syn miał 9 lat. Przeprowadził się do innego stanu, na Florydę, i zatrudnił się, uwaga, na stacji benzynowej. Według specjalistów, poprzez późniejsze krwawe napady na stację, Larry podświadomie próbował zamordować swojego własnego ojca, który wyrządził całej rodzinie wiele złego. Według psychiatry, Larry czerpał szczególną przyjemność w czasie zmuszania wielkich mężczyzn, by na kolanach błagali go o życie.
1: Larry i jego brat Danny Rains, rocznik 43, spotykali się przez jakiś czas w latach 60. z tą samą koleżanką ze szkoły o imieniu Kathy. Finalnie to Danny zdobył jej serce. Pobrali się, doczekali dwójki dzieci. Ale zdecydowanie nie było to szczęśliwe życie.
0: Po aresztowaniu i skazaniu brata, Danny stawał się coraz bardziej agresywny wobec swojej żony. W listopadzie 68 roku wieczorem Dorothy King wyszła z apteki, w której pracowała. Wówczas pojawił się tu 25-letni Danny Rains, zastraszył ją bronią i wepchnął do samochodu kobiety. Odpalił silnik i ruszył. Wykorzystując odpowiedni moment, aptekarka wyskoczyła z samochodu i prosiła o pomoc studentów na kampusie. Danny spanikował, zatrzymał się i postanowił uciekać pieszo. Policja zatrzymała tego porywacza w okolicach apteki, gdzie wcześniej zaparkował swój samochód. 25-latek został skazany na wyrok, uwaga, minimum 3 lata więzienia.
1: Wyszedł na wolność w 72 roku. Tutaj musimy powiedzieć, że stacje benzynowe to jakiś rodzaj fatum rodziny Rains. Pierwsze płatne zajęcie, jakiego się podjął Danny, to oczywiście praca na stacji w rodzinnym Kalamazu. To właśnie wtedy poznał Brenta Costera, szukającego siebie 15-latka z bardzo trudnej rodziny. Ojciec alkoholik, mama chorowała na schizofrenię. Starszy kolega zaopiekował się chłopakiem, a z braku innych autorytetów Danny Rains stał się wzorem dla zagubionego nastolatka.
0: Jak później powiedział Coster, podziwiałem go, wydawał mi się mądry, bardzo pragnąłem uwagi i akceptacji. Starszy kumpel namówił tego młodego chłopaka, aby został jego wspólnikiem w zbrodni, a to zakończyło się w najgorszy możliwy sposób. Szczegóły za moment w RMF.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Tu sceny zbrodni. Wracamy do historii braci Larego i Danego Reins, braci morderców.
1: 19 marca 72 roku w Kalamazu znaleziono ciało 28-letniej Patricia Hawk. Jak ustalono, kobieta została porwana, wykorzystana, zginęła od ciosów nożem. Danny Reins przyznał się swojemu młodszemu koledze, że to on odpowiada za te zbrodnie. Zabił miesiąc po zwolnieniu warunkowym. Zaproponował nastolatkowi, że jeśli nadarzy się okazja, mogą porwać i zamordować kolejną dziewczynę. Niestety odcięty od rodziny chłopak przystał na to.
0: Do kolejnego zabójstwa dochodzi 5 lipca tego samego roku. 19-latki z Chicago, Linda Clark i Claudia Bitstrup, zatrzymały się na stacji benzynowej w Kalamazoo, gdzie pracował Danny Reins i jego pomocnik, 15-letni Koster. Nie wiedziały, że to najgorszy możliwy przystanek. Wspólnicy zastraszyli kobiety nożem, wykorzystali seksualnie, a następnie udusili obie 19-latki sznurem. Brent Koster porzucił samochód z ciałami w lesie, a następnie nieskutecznie próbował go podpalić. Na to makabryczne znalezisko natrafił tydzień później przypadkowo motocyklista.
1: Dokładnie miesiąc później, 5 sierpnia, zamordowali kolejną kobietę. 18-letnia Pamela Firnau łapała podwózkę na terenie kampusu Western Michigan University. Schemat się powtórzył. Wykorzystali niewinną, przypadkową kobietę. Udusili, zakładając plastikowy worek na jej głowę i porzucili w lesie. Policja wpadła na trop zabójców za sprawą jednego z nich. Nastoletni Brent Koster opowiedział o morderstwach kilku osobom, a jedna z nich okazała się policyjnym informatorem.
0: W taki sposób we wrześniu 1972 roku policja aresztowała Danny'ego Reinsa i jego wspólnika. Brenta przekonano do współpracy i zeznań przeciwko głównemu prowodyrowi. To dzięki niemu znamy szczegóły tych wstrząsających wydarzeń. Nastolatek wspominał, że pomagał Danemu, bo nie chciał zginąć. W zamian za to Brent Koster usłyszał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego, a Danny Reins, główny winowajca, nie mógł liczyć na to, że wyjdzie kiedykolwiek na wolność. Tak też się stało, zmarł w więzieniu w 2022 roku.
1: W listopadzie 2023 zmarł jego młodszy brat. Larry Reins postanowił zmienić imię i nazwisko na Monk Steppenwolf, a to za sprawą książki Hermana Hesse, którą przeczytał w więzieniu. O rodowym nazwisku powiedział: reprezentowało ono wszystko, co złe, sposób, w jaki zostałem wychowany, rodzinę, wszystkie te okoliczności.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. No właśnie, muzyka w naszym radiu najlepsza przez całą dobę, a sceny zbrodni powoli już się kończą.
1: Zgadza się, ale to nie koniec sensacyjnych historii w radiu RMF FM. Po 23:00 misja specjalna, a przed chwilą z Danielem byliśmy na stronie rmfon.pl, sprawdzaliśmy, jakie mamy tam bardzo ciekawe podcasty, między innymi Sceny zbrodni, Misja specjalna, Dorwać bestie, no i oczywiście Olga Hering w RMF FM.
0: Mogłeś Sceny zbrodni tak przez skromność wymienić na przykład na końcu, ale bardzo serdecznie polecamy, a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Jeszcze raz w maju się usłyszymy. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.

0: Gratulacje szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
8: Kto najlepiej czyta bajki?
9: Mama!
8: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
9: Mama!
8: A kto najszybciej montuje meble?
9: Mama!
8: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
10: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl. Po reklamie.
11: Dochodzi już 23, czas na najnowsze fakty.
12: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
13: Dobry wieczór, zapraszam. Kraków tej nocy żyje wynikami referendum. Mieszkańcy, przypomnijmy, odwołali prezydenta i Rada Miasta. Ciągnie się lawina oskarżeń po tym, jak ratownicy weszli do mieszkania rodziny prezydenta. Służby tymczasem szukają sprawców fałszywego zgłoszenia. Kolejna zbiórka youtubera znanego jako Łatwo Gang przekroczyła oczekiwany cel. Pieniędzy wystarczy na pomoc aż 3 chłopcom. Fakty ponownie rozpoczynamy od informacji z Krakowa. Według sondażu Exit Poll, przygotowanego przez Polsat News, dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, referendum będzie ważne, a prezydent i Rada Miasta zostaną odwołani. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. 97,8% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a okrągło 96% za odwołaniem Rady Miasta. Po raz kolejny łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest aktualnie przed sztabem Komitetu Referendalnego. Dobry wieczór, Pawle. Co obecnie dzieje się tam na miejscu?
14: No tutaj centrum wydarzeń powoli pustoszeje. Teraz już pozostało oczekiwanie na przeliczenie głosów oddanych podczas dzisiejszego referendum. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych w sztabie komitetu zapanowała euforia.
15: Chcieliśmy naprawić Kraków, chcieliśmy rozpocząć tą ścieżkę sanacji. To się dzisiaj udało nam podwójnie, bo z całą pewnością możemy powiedzieć, że 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
14: Komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników referendum jego inicjator Jan Hoffman. Do tej pory wstępnych wyników nie skomentowali ani Aleksander Miszalski, ani przewodniczący Rady Miejskiej Krakowa. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
13: Do tematu krakowskiego referendum będziemy jeszcze wracać w kolejnych faktach. Tymczasem służby poszukują sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy, przypomnijmy, siłowo weszli do mieszkania należącego do rodziny prezydenta. A po tej sytuacji nad ranem odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Doradca prezydenta Bożej Poborze oczekuje, że kierownictwo resortu spraw wewnętrznych poda się do dymisji.
16: Tu zawiodły na poziomie kierowniczym, na poziomie decyzyjnym, na poziomie procedur. Tu zawiodły w zasadzie wszystkie te instytucje.
13: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz podkreśla, że obowiązkiem ratownika jest ratowanie życia, a wówczas nie było czasu na weryfikację zarówno zgłoszenia, jak i właściciela mieszkania.
17: Jak służba ma informację, że jest ktoś do reanimacji, ma wjeżdżać. Nie wchodzą drzwiami, mają wejść oknem. Jak się nie da oknem, mają wejść ze ścianą, aby ludzi ratować.
13: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
18: Cieszą nas takie fakty.
13: Zrobił to. Dojechał do Gdańska.
19: To jest tak wspaniała inicjatywa, to jest tak wspaniały chłopak. Po prostu byłoby nam niezmiernie przykro, żebyśmy tutaj nie przyszli. Tak, to co on robi, to jest coś po prostu wspaniałego i trzymamy kciuki od samego początku, jak tylko wyruszył.
20: Prawie 700 kilometrów rowerem przez kraj.
21: Wielkie serce, tak, dla tych dzieci, nie?
13: Łatwo, Wolfgang wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16 z Zakopanego. Na mecie poza fanami czekał na niego także nasz reporter Stanisław Pawłowski. W sumie kilkaset osób zebrało się, by pogratulować i podziękować youtuberowi. A przypomnijmy, Łatwogang przekroczył założony cel zbiórki o kilka milionów złotych. W sumie zebrał planowane 12 milionów dla Maxa, ale także 3,5 miliona dla Adasia i prawie 4 miliony dla Wojtusia. A z Trójmiasta przenosimy się teraz jeszcze na wyspy, a dokładniej do niewielkiej wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire, do której zjeżdżają z całego świata amatorzy niecodziennych zawodów, to pogoń za krągiem sera, toczącym się ze stromego pagórka. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frumorgan.
2: Ser toczy się z szybkością 100 km na godzinę, więc nie da się go dogonić. Wygrywa osoba, która dotrze na metę pierwsza, biegnąc, ślizgając się i fikając koziołki, słowem w dowolny sposób. Nie da się do tego biegu przygotować. Po prostu ruszasz, a wzgórze robi za ciebie całą resztę, mówi jeden z uczestników zawodów. Nie jest to bezpieczna zabawa. Zdarzają się złamania, zwichnięte stawy i wstrząsy mózgu. W dodatku, z uwagi na niebezpieczny charakter wydarzenia, lokalne służby ratownicze nie są w stanie zapewnić całościowej opieki. To jednak nie odstrasza amatorów pogoni za krążkiem sera.
13: No te oryginalne zdecydowanie zawody rozgrane zostaną już jutro. Polecamy zobaczyć w sieci, jak wygląda gonitwa za wspomnianym serem, bo to wyjątkowe doświadczenia.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Sowieci testowali broń atomową na własnych żołnierzach. Manewry Śnieżok.
1: Jest 14 września 1954 roku. Na radzieckim poligonie Tockoje trwają manewry wojskowe Śnieżok. Celem ma być przećwiczenie scenariusza przełamania wrogiej obrony przy użyciu broni atomowej. Bierze w nich udział 45 tysięcy żołnierzy. Co jednak najważniejsze, detonacja ładunku nie jest jedynie symulowana. Sowiecki samolot zrzuca prawdziwą bombę, która eksploduje z siłą dwa razy większą niż ta użyta podczas ataku na Hiroshimę. Później żołnierze mają za zadanie przejść przez napromieniowany teren, symulując przełamanie wrogich linii obronnych. Manewry zostają uznane przez dowódców za wielki sukces i dowód na skuteczność armii radzieckiej. Jednak dla żołnierzy konsekwencje uczestnictwa w tych ćwiczeniach okażą się tragiczne. Wielu będzie cierpiało na choroby popromienne i nowotworowe, które doprowadzą do przedwczesnej śmierci tysięcy z nich. Wszyscy uczestnicy będą też zobowiązani do zachowania milczenia przez 25 lat. Dlaczego jednak Związek Radziecki zdecydował się na przeprowadzenie tak niebezpiecznych manewrów? I co tak naprawdę wydarzyło się na poligonie w Tockoje? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej. Gdy 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Hiroshimę, cały świat mógł przekonać się o niszczycielskiej mocy nowej broni. Dla wielu dowódców i ekspertów staje się jasne, że wojna już nigdy nie będzie taka sama. Stany Zjednoczone nie cieszą się zbyt długo swoją przewagą technologiczną. W 1949 roku Związkowi Radzieckiemu udaje się opracować własną bombę atomową. Różnice ideologiczne i agresywna polityka zagraniczna Stalina sprawiają, że pojawiają się obawy, że może dojść do kolejnej wojny. Obie strony przewidują, że w przypadku konfliktu użyta zostanie broń nuklearna. Dlatego już na początku lat 50. zaczęto tworzyć pierwsze plany zakładające wykorzystanie tej nowej, niszczycielskiej bomby. W 1953 roku umiera Józef Stalin. W Moskwie zaczyna się wyścig o władzę, który ostatecznie wygrywa pierwszy sekretarz KPZR Nikita Chruszczow. Ławrentij Beria, jego największy rywal i szef NKWD, zostaje aresztowany, oskarżony o szpiegostwo i skazany na śmierć. Początkowo Chruszczow dystansuje się od Stalina i przeprowadza w kraju reformy, polegające m.in. na ograniczeniu cenzury i represji wobec przeciwników politycznych. Nie oznacza to jednak, że nowy przywódca pragnie polepszenia relacji z Zachodem. Nadal uważa Stany Zjednoczone za największego wroga, z którym konfrontacja będzie nieunikniona. Wierzy też, że nowa śmiercionośna broń okaże się w tej wojnie kluczowa.
2: W końcu mam potężne narzędzie, które pozwoli nam doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa komunizmu na świecie.
1: Podobnego zdania jest marszałek Georgij Żukow.
3: Wcześniej, aby przełamać wrogą obronę i wedrzeć się w głąb terytorium wroga, musieliśmy używać artylerii i ponosiliśmy ogromne straty. Teraz, w jednej chwili, będziemy mogli to zrobić za pomocą bomby atomowej. Tak otworzymy drogę naszym wojskom.
1: Jednak nie wszyscy dygnitarze ZSRR podzielają ten pogląd. Jednym z krytyków jest premier Georgij Malenkow, który wielokrotnie powtarza:
4: jeśli dojdzie do konfliktu z użyciem broni atomowej, to nie będzie w nim zwycięzców. Cała cywilizacja ludzka zostanie zniszczona.
1: Także wielu wysokich rangą wojskowych jest nieprzychylnie nastawionych do pomysłu wykorzystania broni nuklearnej. Chruszczow pragnie przekonać sceptyków, że jego strategia jest słuszna. Wraz z Żukowem decydują, że najlepszym sposobem będzie przeprowadzenie manewrów, podczas których zaprezentują możliwości armii radzieckiej. Zresztą dla Żukowa, który dostaje zadanie zaplanowania tych ćwiczeń, mają one duże znaczenie symboliczne. Po zakończeniu II wojny światowej marszałek popadł w niełaskę u Stalina, który obawiał się rosnących wpływów bohatera wojennego. Jednak po śmierci dyktatora Żukow pomaga Chruszczowowi w pozbyciu się Berii, zyskując wdzięczność nowego przywódcy ZSRR. Dlatego powierzenie mu dowództwa w manewrach jest pewnego rodzaju nagrodą i demonstracją, że Żukow znów wrócił do łask. Poza propagandowym wymiarem, dowódcy chcą też sprawdzić, jak natarcie na terenie eksplozji nuklearnej wpłynie na kondycję i zdrowie żołnierzy. Na miejsce manewrów wytypowano poligon pod miejscowością Tockoje. Nie jest to wybór przypadkowy.
3: Ukształtowanie terenu w okolicach poligonów Tockoje bardzo przypomina tereny zachodnich Niemiec. Pozwoli nam to dobrze odtworzyć warunki, jakie możemy napotkać w trakcie prawdziwego konfliktu.
1: Manewrom zostaje nadany kryptonim Śnieżok i zostają zaplanowane na wrzesień 1954 roku. Ich oficjalnym celem jest przećwiczenie przełamania obrony nieprzyjaciela przez korpus strzelecki przy użyciu broni atomowej. W miesiącach poprzedzających manewry żołnierze 128 Korpusu Strzeleckiego, którzy mają podczas nich reprezentować wojska radzieckie, rozpoczynają intensywny trening. Jednak większość z nich nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie zostaną wkrótce narażeni. Nie jest nawet do końca jasne, czy żołnierze zostali poinformowani, że dojdzie do detonacji prawdziwej bomby atomowej. Na poligonie w Tockoje zostają wzniesione umocnienia, które będą udawały fortyfikacje zachodnich armii. W połowie września wszystko jest już gotowe. W dniach poprzedzających rozpoczęcie ćwiczeń wojsko ewakuuje mieszkańców okolicznych wsi. Na odpowiednich pozycjach ustawiane są wozy bojowe. W środku zostaną później umieszczone zwierzęta. To właśnie na nich Sowieci chcą przetestować, co stanie się z oddziałami wroga po detonacji. W przeddzień manewrów żołnierze 128 Korpusu otrzymują nowe mundury. Jak się później okaże, będzie to miało dla nich tragiczne konsekwencje. Wczesnym rankiem 14 września 1954 roku do Tockoje przybywają przedstawiciele najwyższych władz Związku Radzieckiego oraz goście z państw satelickich. Na czele polskiej delegacji przyjeżdża marszałek Konstanty Rokossowski. Gdy już wszystko jest gotowe, dowódcy komunikują się z pilotami bombowców czekających na lotnisku Władimirowka. Na płycie stoją dwie maszyny Tu-4 i załogi do ostatniej chwili nie wiedzą, która z nich zostanie wyznaczona do wykonania zadania. Ostatecznie zostaje wybrany samolot dowodzony przez majora Wasyla Kutyrczewa. Oficer każe włączyć silniki, po chwili Tu-4 odrywa się od ziemi i rusza w stronę Tockoje. O godzinie 9.33 bombowiec znajduje się już nad wyznaczonym celem. Bomba zostaje zrzucona z samolotu i eksploduje na wysokości 300 metrów nad ziemią. Zgodnie z przewidywaniami, wybuch doszczętnie niszczy okoliczny teren, tworząc prawdziwie apokaliptyczny krajobraz. Chwilę po eksplozji rozpoczyna się ostrzał artyleryjski. Sowieckie bombowce przeprowadzają też naloty na spustoszone pozycje wroga. Kilka maszyn przelatuje w tym czasie przez sam środek grzyba atomowego, a piloci przyjmują spore dawki promieniowania. Gdy ostrzał zostaje przerwany, przez epicentrum wybuchu przejeżdżają oddziały zwiadowcze, które mierzą poziom skażenia radioaktywnego. Gdy wykonują zadanie, meldują.
5: Teren sprawdzony. Nasze oddziały mogą ruszać.
1: 3 godziny po zrzuceniu bomby żołnierze 128 Korpusu dostają rozkaz rozpoczęcia natarcia. 45 tysięcy ludzi nieposiadających praktycznie żadnego wyposażenia ochronnego rusza na silnie skażony radioaktywnie teren. Ich oczom ukazuje się przerażający widok. Jeden z żołnierzy o nazwisku Danilenko tak wspominał to, co wtedy zobaczył.
6: Po gęstym wiekowym lesie pozostały jedynie zgliszcza, a bliżej epicentrum wybuchu nie pozostał po nim żaden ślad. Cały sprzęt stopił się i został zgnieciony. Okopy, umocnienia i schrony też przestały istnieć. Widok był upiorny.
1: Żołnierze mimo przerażenia wciąż posuwają się naprzód. Około godziny 14 udaje im się dotrzeć do linii nieprzyjaciela i przełamać symulowaną obronę. Ćwiczenia kończą się około godziny 16. Następnego dnia ma miejsce ich podsumowanie. Minister Obrony Narodowej Nikołaj Bułganin jest bardzo zadowolony z efektów.
7: Towarzysze, przeprowadzone wczoraj manewry Śnieżok jasno pokazały, że nasze wojska są w stanie skutecznie działać i przełamać obronę wroga przy wsparciu broni atomowej.
1: Także marszałek Żukow uznaje manewry za ogromny sukces i mówi:
3: chcę podziękować wszystkim towarzyszom, którzy tak doskonale wypełnili swoje zadania.
1: Jednak w rzeczywistości przeprowadzone manewry nie okazują się tak przełomowe, jak przedstawiało to sowieckie dowództwo. Przede wszystkim scenariusz przećwiczony w Tockoje jest niemożliwy do odtworzenia w rzeczywistości. Bombowiec Tu-4, który wykorzystano do przenoszenia bomby, jest już w tym czasie mocno przestarzały. Dlatego, zanim dotarłby na miejsce zrzutu, zostałby najprawdopodobniej zniszczony przez nowoczesne, zachodnie myśliwce. Poza tym, mimo licznych ćwiczeń, załodze nie udało się zrzucić bomby idealnie w wyznaczony cel. Odchył był tak duży, że w rzeczywistych warunkach bojowych mogła ona równie dobrze spaść na ich własne wojska. Bardzo dużą cenę zapłacą mieszkańcy wsi otaczających poligon. Co prawda na czas manewrów zostali ewakuowani, ale muszą wrócić do domów skażonych radioaktywnym pyłem. Dodatkowo zmiana kierunku wiatru sprawia, że radioaktywna chmura przemieszcza się na znaczną odległość, skażając ziemię i ujęcia wody. Nikt jednak nie informuje mieszkańców o niebezpieczeństwie i w wielu tych miejscach ludzie do dziś zmagają się z konsekwencjami zdrowotnymi. Tragiczny los czeka również żołnierzy, którzy 14 września przeszli przez teren eksplozji. Po zakończeniu ćwiczeń nie otrzymali nowych mundurów i wrócili do swoich jednostek w napromieniowanych ubraniach. Co więcej, przez kilka tygodni pozostawali w okolicach poligonu, aby uprzątnąć teren po manewrach. Już w pierwszych dniach wielu zaczyna chorować, a jednym z objawów jest krwawa biegunka. W późniejszych latach spora część uczestników manewrów zachoruje na nowotwory i umrze. Dodatkowo żołnierze zostają zobowiązani do zachowania tajemnicy przez 25 lat. Z kolei w ich dokumentach nie ma nawet wzmianki, że w tym czasie przebywali na poligonie w Tockoje. Zamiast tego powpisywano w nich fikcyjne miejsca stacjonowania. Niestety prowadzi to później do problemów z uzyskaniem odpowiedniej opieki medycznej. Nawet gdyby po upływie 25 lat zgłaszali się do lekarzy i mówili, że nabawili się choroby popromiennej podczas manewrów, nikt im nie wierzył. W końcu w ich dokumentacji medycznej nie było żadnej informacji, że kiedykolwiek brali udział w tego typu ćwiczeniach. Armia także się nimi nie interesuje. Gdy stan zdrowia nie pozwala im na dalszą służbę, są zwyczajnie demobilizowani i pozostawiani sami sobie. Władze w Moskwie nie zważają na los tych żołnierzy. Liczą się jedynie dane pozyskane podczas manewrów, które posłużą do udoskonalenia radzieckich planów wojennych. Świat wkracza w niebezpieczny okres zimnej wojny, a Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczynają wyścig zbrojeń. W 1962 roku rosnące napięcia doprowadzają do kryzysu kubańskiego, a świat znajdzie się na progu III wojny światowej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: I tak kończymy weekend, bo to już niemal północ i czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Niemal wszyscy uczestnicy krakowskiego referendum zagłosowali za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Mimo braku porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, ropa nieco tanieje, przez co zobaczymy zniżki na stacjach paliw. Skwer z fontanną w Lublinie, w której znaleziono martwe ptaki, zamknięty do odwołania. Tajemniczą sytuację mają wyjaśnić dalsze badania. Na początek faktów o północy najnowsze badania Late Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News. Wynika z nich, że sondażowa frekwencja we wczorajszym referendum w Krakowie wyniosła 31,8%. Margines błędu w tych badaniach wynosi 2 punkty procentowe. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego odpowiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać się zdecydowało się 96% uczestników referendum.
1: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta. Zwłaszcza strefa czystego transportu, jak i podwyżki cen biletów, podwyżki zmiana przede wszystkim godzin parkowania, zmiana stref, zatrudnianie tych wszystkich osób, myślę, nie do końca kompetentnych na różnych stanowiskach.
2: Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane. No, jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
3: Na własnym przykładzie widzę, że mogę stracić pracę, gdzie pracuję 35 lat w oświacie, a nie dzieje się dobrze. Grożą zwolnienia. Zamykane są oddziały w przedszkolach na przykład.
0: Argumentowali wychodzący z lokali wyborczych uczestnicy referendum. Wciąż nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw, bo ropa w ostatnich dniach potaniała. Czego się możemy spodziewać przy dystrybutorach po weekendzie? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: W poniedziałek nie zobaczymy żadnych zmian, bo w ten dzień nadal będą obowiązywać maksymalne ceny paliw wyznaczone przed weekendem. Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny.
5: Spadków spodziewamy się też w przypadku autogazu. Widzimy, że hurtowe notowania tego paliwa spadają. W ślad za tym powinny też spadać rachunki za tankowanie.
4: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.pl i zaznacza, że ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Przypomnijmy, amerykański prezydent Donald Trump polecił swoim wysłannikom, by nie spieszyli się z osiągnięciem porozumienia. Zaznaczył jednak, że relacje z Iranem stają się coraz bardziej produktywne.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
0: Skwer z fontanną, w której znaleziono martwe ptaki, został zamknięty przez policję do czasu dokładnych badań. Do tego tajemniczego zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Co już wiadomo?
7: To, że strażackie czujniki nie wykazały zagrożenia, usłyszałem od dowodzącego akcją straży kapitana Michała Gałkowskiego.
8: Wyszła po prostu woda.
7: Ale właśnie w tej wodzie znaleziono martwe ptaki.
8: Około 30 ptaków martwych.
7: Możliwe, że komuś przeszkadzały, mówią mieszkańcy osiedla Mickiewicza, które przypomina park pełen starych drzew i śpiewu ptaków.
9: Śpiewają nam pięknie i o drugiej w nocy, co niektórych może to denerwuje. Może ktoś złośliwie coś takiego zrobił.
10: Ktoś to robi specjalnie, no bo co?
11: Od 10 lat pamiętam mieszkamy, to nigdy się tak nie zdarzyło.
7: A co się zdarzyło, to wykażą dodatkowe badania. Ptaki zabrano, wodę wypompowano, fontannę zakryto plandeką, plac został ogrodzony i pilnuje go ochrona.
0: Obrona tytułu mistrza Polski, przedłużenie kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, a dalej walka o europejskie puchary i dominacja na polskich boiskach. Kibice Lecha Poznań wskazują, że to złoty czas dla poznańskiego klubu.
12: Zobaczymy, czy ta Liga Mistrzów będzie upragniona, czy ten hymn w końcu wybrzmi. No i liczę na to, że głoszą, że Palma jednak będzie podpisany. Takie ciche marzenie.
13: Myślę, że tak powinno być właśnie. Szkoda, że odchodzi tylko ten asystent, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku i myślę, że w przyszłym roku też będzie mistrz.
14: Oby Lechu zrobił to, co kiedyś zrobiła Wisła, na przykład te dobre 4, 5, 6 lat takiej potężnej dominacji. Albo daj Bóg, na przykład to, co kiedyś Górnik Zabrze 4 albo 5 mistrzostw Polski pod rząd na przykład, nie? Górnik chyba tam w latach 60. bodajże tak sieknął.
0: Z kibicami pełnymi nadziei rozmawiał nasz poznański reporter Benjamin Kubek-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
16: Witam w programie Zbrodnie z wyższych sfer. Ja nazywam się Olga Hering i dziś wspólnie przeniesiemy się do świata, gdzie muzyka i sztuka splatają się z ludzkimi słabościami, prowadząc do tragicznych wydarzeń. Historia Andrzeja Zauchy, Zuzanny Leśniak i Iwa Goulin to opowieść o miłości, zazdrości i urażonej dumie. Opowieść, która zakończyła się w sposób nagły i jakiego kompletnie nikt się nie spodziewał.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na Zbrodnie z Wyższych Sfer.
1: Zbrodnie z Wyższych Sfer w RMF FM.
0: Andrzej Zaucha przychodzi na świat 12 stycznia 1949 roku w Krakowie jako pierwszy syn Matyldy i Romana. Jego mama prowadzi sklep, a ojciec jest muzykiem. Gra na perkusji i śpiewa w zespołach, które występują na imprezach okolicznościowych jak wesela czy urodziny. Muzyka w rodzinie Andrzeja to istotny pierwiastek. Jeżeli chodzi o dzieciństwo Andrzeja, to nie należy ono do najłatwiejszych. Kiedy chłopiec ma zaledwie 6 lat, małżeństwo jego rodziców przestaje istnieć, a wszystko to za sprawą poważnych problemów, które trapiły rodzinę już od dawna. Roman, ojciec Andrzeja, uzależniony jest od alkoholu i hazardu, co odbija się na każdym aspekcie życia rodziny. Jednak czasem nawet to, co złe, być może nie dzieje się bez powodu. Choroba alkoholowa Romana sprawia, że mężczyzna zaniedbuje obowiązki zawodowe, a jest przecież członkiem zespołu, w którym reszta grupy na niego liczy. Dlatego, kiedy ze względu na jego niedyspozycję kolejny występ wisi pod znakiem zapytania, dzieje się coś nieoczekiwanego. Zaledwie 8-letni Andrzej zostaje poproszony o pomoc i po raz pierwszy zastępuje ojca za perkusją, a na dodatek spisuje się na medal. Zachęcony pozytywnym odbiorem jeszcze głębiej zanurza się w muzyczny świat, eksperymentuje z muzyką, sięga też po inne instrumenty. Kariera muzyczna Andrzeja Zauchy rozwija się zaskakująco dobrze i zaskakująco szybko. Andrzej poznaje młodszą od siebie o rok 16-letnią Elżbietę i para szaleńczo się w sobie zakochuje. Są zauroczeni sobą do tego stopnia, że marzą tylko o jednym, by zostać małżeństwem. I po uzyskaniu zgody ze strony rodziców, jeszcze jako nastolatkowie, Andrzej i Ela zostają mężem i żoną. Miłość kwitnie, podobnie jak kariera Zauchy, która nabiera tempa. Andrzej w 1969 roku zostaje członkiem reaktywowanego jazz-rockowego zespołu, gdzie śpiewa głównie w języku angielskim, którego opanowanie przychodzi mu z łatwością, a 3 lata później, w 72, Andrzej zostaje wokalistą oraz chwilami perkusistą zespołu Anawa, z którego właśnie odchodzi znany wszystkim Marek Grechuta. Andrzej marzy, żeby z Elżbietą założyć rodzinę i żyć w dostatku, dlatego za namową znajomego z zespołu Czarty wyjeżdża do Austrii, gdzie gra i śpiewa w zespołach wykonujących muzykę rozrywkową. Między wyjazdami toczy się też zwyczajne rodzinne życie i w 1974 roku, gdy Andrzej ma 25 lat, na świat przychodzi owoc miłości jego i Elżbiety, córka Agnieszka. Rok 1989 jest dla Andrzeja rokiem zarówno przełomowym, jak i tragicznym. W kwietniu obchodzi jubileusz 20-lecia pracy jako wokalista. Wraca na deski Teatru Stu, a podczas 26. festiwalu w Opolu otrzymuje kolejne wyróżnienie i nagrodę od samego prezydenta miasta Opola. Pojawia się także zapowiedź kolejnej płyty i gdy wydaje się, że dobra passa nie ma końca, nadciągają te najczarniejsze z czarnych chmur. W tym samym, szczęśliwym do tej pory 89 roku, w sierpniu, umiera ojciec Andrzeja, Roman Zaucha, a zaledwie kilka dni później, 31 sierpnia, odchodzi także 39-letnia żona artysty, Elżbieta. Przyczyną jej nagłej i niespodziewanej śmierci jest wylew, spowodowany pęknięciem zdiagnozowanego wcześniej tętniaka, a co jeszcze bardziej tragiczne, Ela wiedziała o diagnozie, ale przed wszystkimi utrzymywała ją w tajemnicy. O niczym nie wiedział także Andrzej, dla którego odejście ukochanej jedynej miłości jest niewyobrażalnym ciosem. Jego przyjaciele zmuszeni są bezradnie obserwować, jak Andrzej Zaucha zatapia się w rozpaczy, jak kompletnie nie potrafi się pogodzić z tragedią. Nikt nie jest w stanie ukoić jego bólu, a sam Andrzej nie daje sobie pomóc. Zamyka się w sobie, odcina od świata i coraz częściej zagląda do kieliszka. Jednak musi wziąć się w garść, bo teraz to na nim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie nastoletniej córki Agnieszki. To właśnie przyjaciele namawiają go, by wrócił do aktywności zawodowych. Zaczął grać i śpiewać, co na pewno pomoże mu oderwać myśli od cierpienia i tragedii, która go spotkała i której przecież nie da się już cofnąć. I tak, kilka miesięcy później, w nowym 1990 roku, Andrzej Zaucha wraca do świata i wraz z krakowskimi artystami, Krzysztofem Piaseckim i Andrzejem Sikorowskim, zakładają muzyczno-kabaretowe trio Sami, a ich występy spotykają się z wielkim entuzjazmem publiki nie tylko krajowej, ale i zagranicznej. W tym samym roku Andrzej wraca też na deski Teatru Stu i to z prawdziwą pompą, bo gra główną rolę w musicalu Pan Twardowski i to u boku wyjątkowo zdolnej, o 16 lat młodszej Zuzanny Leśniak-Goulę, z którą miał już okazję pracować i z którą wiele razy widzieli się podczas towarzyskich spotkań dla krakowskiej elity. Para na scenie prezentuje się rewelacyjnie. Są zgranym duetem, lubią się też prywatnie. Jednak w pewnym momencie coś się zmienia. Z dnia na dzień Zuzanna zdaje się coraz bardziej angażować w ich relacje i spod przyjacielsko-zawodowych kontaktów powoli wyłania się wyraźna fascynacja Zauchą, która, jak mówią niektórzy, nie zrodziła się, a raczej obudziła się na nowo. Mówiło się, że Yves, mąż młodziutkiej aktorki, jest chorobliwie o nią zazdrosny i to nie bez przyczyny, bo jak mówiło się w kuluarach, Zuzanna podobno wyszła za mąż za reżysera, bo liczyła, że związek ten będzie dla niej trampoliną do kariery, a o tym, że Zuzanna ma wielkie ambicje i że jest głodna sukcesu jak mało kto, wiedział każdy, dlatego jednocześnie mało kto wierzył w szczerą, międzynarodową miłość i zdaje się, że w tych plotkach musiało być ziarno prawdy. Bo teraz, gdy Zuzanna i Andrzej spędzają ze sobą dużo czasu i gdy aktorka coraz mniej kryje swoją fascynację do starszego muzyka i w nim coś zaczyna pękać. Przyjaźń, która rozkwita między Leśniak a Zauchą po śmierci Elżbiety, dość szybko przeradza się w coś zdecydowanie więcej. W krakowskich kręgach wybucha informacja,

I to niemal dosłownie, bo nie może dostać się do własnego domu. Kiedy, myśląc, że Zuzanna zasłabła, ostatecznie wyważa drzwi i wchodzi do środka, doznaje szoku, bo zastaje żonę i Andrzeja w sytuacji, która nie pozostawia miejsca na domysły i w jednym momencie wszystkie bolesne plotki stają się faktem. Wściekły i zraniony Iw rzuca się na Zauchę, a pomiędzy zadawanymi ciosami wypowiada słowa: będę musiał cię zabić. Na całe szczęście po pewnym czasie emocje opadają, a po przemyśleniu wszystkiego i przede wszystkim po ochłonięciu, Francuz dochodzi do wniosku, że bijatyki i groźby to żadne rozwiązanie, i to zwłaszcza w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Zdradzony mąż planuje spotkać się z Zauchą. Chce porozmawiać i postawić sprawę jasno. Albo Zuzanna zostaje z nim, ale pod warunkiem, że zrywa wszelkie kontakty z Andrzejem, albo rozwodzą się i kochankowie niech robią, co chcą. Jednak muzyk, wystraszony całą sytuacją i porywczą reakcją Francuza, nie ma zamiaru z nim rozmawiać i postanawia za wszelką cenę go unikać, a nawet zdradza niektórym, że taką decyzję podejmuje, bo wręcz się go boi. Zuzanna za to ani się nie boi, ani niespecjalnie cokolwiek robi z tą niewygodną dla wszystkich sytuacją. Mimo że zdaje się, że obie strony tego od niej oczekują, ona nie podejmuje jednoznacznej decyzji w sprawie swojego związku, nie kończy z mężem, a jednocześnie za jego plecami nadal spotyka się z Zauchą, który jest zmęczony całą sytuacją, w której wcale nie chciał się znaleźć. Zaczyna też rozumieć, że ten romans nie ma przyszłości i że musi się skończyć, co daje odczuć Zuzannie i co sprawia, że ta staje okoniem. Z jednej strony nie chce odejść od męża, a z drugiej nie zamierza pozwolić odejść Andrzejowi. Ten stan zawieszenia robi się nieznośny i daje przestrzeń do wymieszania się całego mnóstwa emocji. To z kolei sprawia, że Iw zaczyna funkcjonować na skraju obłędu, zwłaszcza gdy dociera do niego, że żona i kochanek nadal się widują. Francuz z jednej strony nie wyobraża sobie życia bez Zuzanny i nie chce końca ich małżeństwa. Jednocześnie nie może pogodzić się, że żona wciąż go zdradza i że depcze jego honor. Do tego dochodzi poczucie podwójnej zdrady. Nie tylko tej małżeńskiej, ale i przyjacielskiej. Przecież w Andrzeju widział człowieka godnego zaufania.

0: Witam ponownie. Olga Hering i Zbrodnie z wyższych sfer. Wracamy do opowieści o Andrzeju Zausze, Zuzannie Leśniak i Yves Goulin, artystach, których życie jak z bajki przerodziło się w niewyobrażalną tragedię.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Złość i frustracja tylko narastają, a urażona męska duma i rozrywająca serce zazdrość kierują Francuza w najmroczniejsze zakamarki jego umysłu. Mężczyzna jest już na skraju i czuje, że jest tylko jedno wyjście, które uwolni go od bólu, a jest nim zemsta i pozbycie się rywala w jednym. Yves jedzie do Francji, gdzie kupuje karabinek sportowy. Obcina mu lufę i kolbę, by broń było łatwiej ukryć, i nielegalnie wwozi ją do Polski. Niestety udaje mu się przemycić niebezpieczny przedmiot, bo ani strażnicy, ani służby celne nie znajdują karabinka. To fatalne przeoczenie, bo we Francuzie nie stygną emocje. W trasie mężczyzna zatrzymuje się kilkukrotnie, a robi to, by poćwiczyć i oddać próbne strzały. Sam zaczyna się nakręcać i to do tego stopnia, że nawet informuje żonę, że zdobył broń, że ma ją przy sobie i że użyje jej, by zabić Zauchę. W ogóle nie kryje się ze swoimi zamiarami. Mówi, że albo będzie martwy, albo w więzieniu. Jest 10 października 1991 roku. Właśnie teraz w krakowskim Teatrze Stu kończy się spektakl Pan Twardowski, w którym na scenie u swojego boku grają Andrzej i Zuzanna. Po udanym występie oboje szybko przebierają się i wychodzą razem, ponieważ śpieszą się. Są zaproszeni na świętowanie 42. urodzin Andrzeja Sikorowskiego. Roześmiani wychodzą na parking, gdzie Andrzej zaparkował swojego żółtego Mercedesa. Są zajęci rozmową i nawet nie zauważają, że na tym samym parkingu w swoim Peugeocie czeka wściekły Yves. Wściekły i niebezpieczny, bo ma ze sobą broń. Około godziny 22:00 Francuz zauważa zbliżającego się do Mercedesa Zauchę i swoją żonę, która zmierza w tym samym kierunku. Gdy Andrzej wsiada za kierownicę, a Zuzanna wyciąga już rękę w stronę klamki, Yves rusza do działania. Z impetem wysiada ze swojego auta i kieruje się w stronę samochodu rywala, a w ręce, pod reklamówką, ukrywa karabinek. Mimo że broni nie widać, Zuzanna czuje, że mąż nie ma dobrych zamiarów. Nie wsiada do auta. Zamiast tego wychodzi mu naprzeciw, zagradza drogę do Andrzeja i spanikowanym głosem pyta, co zamierza zrobić. Ale w oczach Francuza płonie tylko wściekłość. Lewą ręką odpycha żonę, tak by zrobić sobie przejście, a widzący to Andrzej wyskakuje z samochodu i rusza w stronę Zuzanny, by jej pomóc. Wtedy Yves bez słowa podnosi prawą rękę, w której ciągle ściska karabinek, i oddaje 4 strzały prosto w kochanka swojej żony. Nie powstrzymuje go fakt, że Zaucha bezwładnie upada na ziemię. Mimo że jest już ranny i kompletnie bezbronny, Yves zmienia magazynek i oddaje kolejnych 5 strzałów, by mieć pewność, że zabił. Wszystko to trwa ułamki sekund, w trakcie których dzieje się coś jeszcze. Niespodziewanie Zuzanna wykrzykuje tylko Jezu, po czym osuwa się na ziemię. W którymś momencie tej dynamicznej sytuacji kobieta znalazła się za Andrzejem. Mąż przypuszcza, że żona po prostu zemdlała na widok tego, co zrobił. Myśli tak, ponieważ wcale do niej nie celował. Cały morderczy akt przerywa parkingowy, który zjawia się na miejscu, zaalarmowany przez dziwne hałasy. Wtedy Yves przekierowuje broń na niego, ale nie strzela. Spokojnym głosem oznajmia, że doskonale zdaje sobie sprawę, co zrobił i co zaszło, w związku z czym bez stawiania oporu zamierza oddać się w ręce policji. Następnie odwraca się na pięcie, wsiada do swojego samochodu i rusza w stronę najbliższego komisariatu, ale po drodze przez kompletny przypadek napotyka na zaparkowany radiowóz. Podchodzi do siedzących w nim policjantów i oznajmia: zabiłem człowieka. W tym samym czasie na parkingu pod teatrem tworzy się zamieszanie. Nikt do końca nie rozumie, co się wydarzyło. Wiadome jest tylko jedno: sytuacja jest tragiczna. Dla Andrzeja Zauchy nie ma żadnego ratunku. Mężczyzna jest martwy. Towarzysząca mu Zuzanna jeszcze żyje. Zostaje przewieziona do szpitala, gdzie niestety ostatecznie umiera na stole operacyjnym z powodu rany postrzałowej okolicy serca. Tak, mąż wcale do niej nie celował, ale najprawdopodobniej Zuzanna została śmiertelnie ugodzona rykoszetującą kulą. Eve dopiero w czasie przesłuchania dowiaduje się o śmierci żony. Jest w szoku i zarzeka się, że wcale nie planował jej zabić. Kategorycznie też zaprzecza pogłoskom, że Zuzanna chciała osłonić Andrzeja własnym ciałem. Od momentu, kiedy zacząłem strzelać do Zauchy, ona nie starała się mi przeszkodzić i wejść pomiędzy mnie a Zauchę, żeby go ochronić. To nie miało miejsca, mówi podczas przesłuchania. Pogrzeb Andrzeja Zauchy ma miejsce 16 października 1991 roku na cmentarzu Batowickim w Krakowie, a w czasie pogrzebu na antenie radia RMF FM wybrzmiewa jego piosenka Byłaś serca biciem. Artysta zostaje pochowany obok swojej ukochanej żony, a na nagrobku umieszczone zostaje jego wspólne zdjęcie z Elżbietą z czasów, gdy oboje byli szczęśliwi i zakochani. Yves Goulin przed sądem staje w kwietniu 1992 roku. Na początku Francuz odmawia skorzystania z pomocy adwokata, jednak ostatecznie, po namowach ze strony rodziny, zgadza się na taką pomoc. Oskarżony przyznaje się do morderstwa z premedytacją, a także do nielegalnego posiadania broni. Współpracuje i opisuje wszystko ze szczegółami. Jedyne, czemu stanowczo zaprzecza, to że celował do Zuzanny. Jak oświadcza, spowodowałem śmierć żony niechcący. Chcę odpokutować winę i żadna kara nie będzie dla mnie zbyt surowa. Zgodnie z ogłoszonym w grudniu 1992 roku wyrokiem, Goulet zostaje uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Prokurator wnioskuje o karę 25 lat pozbawienia wolności, a Francuz nie wnosi o złagodzenie kary, ale mimo tego zostaje skazany na 15 lat więzienia, gdyż sąd bierze pod uwagę kryterium dramatu osobistego. Yves trafia do więzienia w Nowej Hucie, które zgodnie z wyrokiem ma opuścić w 2006 roku. Sprzedaje też swoje mieszkanie, a całą uzyskaną kwotę przekazuje córce Zauchy, Agnieszce. Francuz za kratami ma się całkiem dobrze. Zyskuje sympatię zarówno współwięźniów, których uczy języków obcych, jak i pracowników służby więziennej, którzy uważają, że jego proces resocjalizacji przebiega wyjątkowo dobrze. W niewoli Goulin nie rezygnuje też ze swoich zawodowych pasji. Zakłada nieformalne studio filmowe Zza Krat, w ramach którego wraz z innymi osadzonymi realizuje 4 filmy krótkometrażowe i to z sukcesami. Zresztą jego postać nie przestaje budzić zainteresowania i w 1999 roku, 8 lat po tragedii, Krzysztof Lang, zaintrygowany historią skazanego za zabójstwo, kręci o nim film dokumentalny pod tytułem Reżyseria Yves Goulin. Także za zgodą dyrekcji więzienia Yves ma szansę pracować dla dużej platformy cyfrowej, a całą swoją wypłatę przekazuje córce zamordowanego Andrzeja. Ostatecznie Francuz opuszcza zakład karny 10 miesięcy przed czasem, w grudniu 2005 roku. Po wyjściu na wolność przeprowadza się do Warszawy i zmienia dane osobowe. Od teraz znany jest jako Ivo Kardel i co ciekawe, nadal pracuje w branży filmowej. Tworzy scenariusze do filmów dokumentalnych i seriali. Jest między innymi autorem hitu Leśniczówka, a także nadal reżyseruje. Z racji wykonywanego zawodu czasem wręcz musi pojawić się publicznie, choć ukrywa swój wizerunek i unika rozgłosu. Mimo że otrzymał wiele propozycji, żeby przelać swoją historię i myśli na papier, konsekwentnie odrzuca wszelkie propozycje napisania książki, bo jak sam tłumaczy, wciąż jestem przerażony tym, co byłem w stanie zrobić. Andrzej Zaucha zmarł tragicznie w wieku zaledwie 42 lat i gdyby żył, w tym roku skończyłby 77 lat. Zuzanna Leśniak w marcu tego roku świętowałaby swoje 61 urodziny. Niestety zginęła w wieku 26 lat z rąk człowieka szaleńczo i wręcz obsesyjnie w niej zakochanego. Czynu, jakiego dopuścił się Yves, nie tłumaczy zdrada i zszargany honor, nic nie tłumaczy zimnej egzekucji. Mimo wszystko, Yves otrzymał drugą szansę, wrócił do życia i to niemal na dawnych warunkach. Ani Andrzej, ani Zuzanna nie otrzymali takiej szansy. Ich ciekawe, barwne i obiecujące życiorysy zostały bezpowrotnie przerwane i mimo, że sprawiedliwość w kontekście litery prawa dopełniła się, to niełatwo się z tym pogodzić. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni z Wyższych Sfer. Dobranoc i spokojnej nocy.
1: Zbrodnie z Wyższych Sfer w RMF FM.

0: I według radiowego zegara to już pierwsza. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogą liczyć na specjalne jednorazowe odprawy po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. Do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie do tej pory zgłosiło się ponad 3,5 miliona osób. Zebrał niemal 20 milionów na leczenie trzech chłopców. To kolejna charytatywna akcja youtubera znanego jako Łatwo Gang. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w JSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
1: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 zł.
0: Tymczasem ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do innego programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbył się w ten weekend. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady podczas kongresu śledził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
2: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia, tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
3: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
2: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
4: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
0: Piotr Handzke, czyli Łatwo Gang, dojechał wczoraj wieczorem na rowerze do Gdańska. Wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16 z Zakopanego. Przed startem zapowiadał, że jeszcze po dotarciu do Gdańska ruszy także w drogę powrotną, ale w połowie trasy zrezygnował z tego pomysłu ze względu na stan zdrowia. Ale w czasie przejazdu w internetowych zbiórkach zebrał niemal 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Co zapamiętamy z tej drogi? O tym nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
5: Na pewno fale dobra, która przepłynęła przez cały kraj od Tatr po Bałtyk. Po drodze wiele osób stawało przy drodze w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
6: Dzięki!
5: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
7: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
5: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
0: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia. Tak można było wczoraj spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by na przykład usiąść za starami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
8: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
9: Łatwo pocelować w kółko.
10: No nie, niełatwo.
11: Trudno, bardzo trudno. Trzeba być tym ekspertem.
10: Trzeba mieć wprawę.
9: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
10: No, trochę.
11: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
10: No, byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
0: A tym sportowym zmaganiom przyglądał się nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Miniony czwartek był ostatnim dniem pisemnych matur. Sesja ustnych testów zakończy się 30 maja. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. A wyniki matur podane zostaną 8 lipca. O egzaminach dojrzałości porozmawiam z moim gościem, którym jest pani Agnieszka Kopacz, nauczyciel roku 2025. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Pani Agnieszko, zanim o maturach, no to co tam u pani się dzieje? Bo my na tak zwanym poza anteniu słyszeliśmy głosy, słyszeliśmy różne cuda. Chyba się państwo przygotowujecie do jakiejś wycieczki z uczniami, tak? Prawda to?
2: Tak, dzisiaj wyjeżdżamy do Słowenii, jeszcze będzie Chorwacja i Włochy po drodze.
1: No i niestety usłyszeliśmy ten komentarz. Niestety RMF zadzwonił, no i trzeba troszeczkę porozmawiać. Także już teraz porozmawiamy. No właśnie, jak podsumować, jak można podsumować tegoroczne matury?
2: Jeśli chodzi o język polski, czy ogólnie?
1: Zacznijmy od języka polskiego.
2: Jeśli chodzi o język polski, no to uczucia są mieszane, bo poziom podstawowy no, oceniany był jako dosyć prosty, zwłaszcza wypracowania. Natomiast już na etapie, jak uczniowie komentowali swoje odpowiedzi i też jakieś wrażenia, no to jako poloniści wiedzieliśmy, że no, klucz odpowiedzi może być zaskakujący i rzeczywiście pierwsze doniesienia są takie, że no, mogą być te punkty bardzo zróżnicowane. Jeśli chodzi też o rozprawkę, no to takie motywy, które bardzo często się omawia, czyli praca. Drugi temat bardzo za wiele sformułowany, także tutaj może zdarzyć się wszystko. Jeśli chodzi o rozszerzenie, no to moi maturzyści wyszli z sali i powiedzieli, jeju, przecież to było takie proste i rzeczywiście przyznaję, że to były takie tematy, których się większość spodziewała. Także tutaj no, powiem szczerze, że jest jakiś uśmiech dla tych maturzystów, bo to była ostatnia matura pisemna. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, no to z tego, co mówili moi koledzy i koleżanki w pokoju, były to bardzo trudne matury, zwłaszcza ta z biologii, z matematyki, bardzo niestandardowe arkusze, w związku z czym uczniowie wychodzili często z płaczem z sali egzaminacyjnej.
1: No właśnie, w takim ujęciu ogólnym te tegoroczne egzaminy dojrzałości były trudniejsze, czy jednak łatwiejsze niż w ubiegłych latach, a może takie same? No z tego, co pani mówi, no to wychodzi na to, że chyba było trudniej.
2: Znaczy trudno powiedzieć, czy trudniej. Na pewno widzimy tendencję do tego, że z roku na rok te rozszerzenia stają się coraz trudniejsze. W tym sensie, że są niestandardowe, wymagają myślenia takiego nie pod schemat, co oczywiście powinno cieszyć. Natomiast no, cały system nasz egzaminacyjny właśnie uczy, że wszystko powinno być pod klucz, pod jakiś schemat i w związku z tym po 4 latach no, może to być jednak duże zaskoczenie dla uczniów. No tym bardziej, że te takie nieschematyczne zadania bardzo często też wiążą się z wiedzą, której standardowo uczniowie nie otrzymują w szkole. I tak chociażby było z tej biologii, gdzie niby tekst był w arkuszu, ale nawet lekarz, który komentował to zadanie, to powiedział, że to było zadanie na poziomie 2. roku biochemii.
1: No właśnie, pani Agnieszko, co roku wraca, można powiedzieć, ta sama dyskusja. Czy ta dzisiejsza matura rzeczywiście sprawdza dojrzałość i samodzielne myślenie, czy to wciąż po prostu jest, no można powiedzieć wprost, taki festiwal wstrzeliwania się w klucz opracowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o język polski, no to uczeń myślący, czytający ze zrozumieniem naprawdę powinien bez problemu sobie dać radę, więc nie mogę powiedzieć, że to jest pod klucz. Natomiast no, w wielu przedmiotach jednak jest tak, że jeżeli w kluczu odpowiedzi czegoś nie ma, no to w tym momencie niestety, ale punkty są ucinane.
1: Pani oczywiście rozmawia z maturzystami. Proszę mi powiedzieć, czy dla nich łatwiejsze są egzaminy pisemne, czy może jednak ustne i czy w ogóle jesteśmy w stanie to jednoznacznie stwierdzić?
2: Szczerze mówiąc, to chyba każdemu, jakby każdy ma swój typ. Niektórzy idą bez zupełnego stresu na egzaminy ustne. Niektórzy idą na niektóre przedmioty zupełnie na luzie, natomiast niektórzy się stresują wszystkim, także chyba tutaj uogólnić się nie da.
1: Wspominała pani o tych reakcjach uczniów, tegorocznych maturzystów. No to właśnie, pomówmy troszeczkę o nich. Jak to wyglądało przed, a jak to wyglądało po samych egzaminach?
2: Znaczy wydaje mi się, ja uczyłam akurat w tym roku klasę humanistyczną, także oddałam osoby, które zdawały poziom i podstawowy, i rozszerzony. Jeśli chodzi o ustne, zupełnie się nie stresowali i nie stresują. Jeśli chodzi o rozszerzenie, to nieco takiego lęku było. No cóż, wyszli z takim przekonaniem, że to, czego się uczyli i to, czego od nich wymagałam, to opłaciło się. Natomiast czy inne klasy takie mają poczucie, to już bardzo różnie. No i wydaje mi się, że to jest aktualna matura, to jest taka trochę rosyjska ruletka, że nie wiadomo, czy w tym roku trafimy na łatwe, czy w tym roku trafimy na trudniejsze, czy lepiej się przygotowywać z arkuszy, czy lepiej się przygotowywać pod jakieś taką ogólną wiedzę, także naprawdę tutaj no nie ma jednego. To wydaje mi się, że ta nieprzewidywalność jest największą wadą tego egzaminu.
1: Czyli ten

0: Natomiast bardzo niewielu mówi o tym, że całe wakacje ma dla siebie. Także tutaj takich akurat głosów jest bardzo mało.
1: Czyli pracowici, maturzyści nasi, fantastycznie. Oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki. No i oczywiście szerokości na tej trasie. Przypomnijmy, do Słowenii, tak? Się państwo wybieracie?
0: Słowenia, Chorwacja, Włochy, tak.
1: Ależ piękna trasa. Razem z nami był nauczyciel roku 2025, pani Agnieszka Kopacz. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Jak bardzo zmieniły się społeczne oczekiwania wobec matek od lat 70. czy 80. XX wieku do dziś? Jaką rolę odgrywa dziś kultura samorealizacji w podejściu do macierzyństwa? I czy bycie mamą dzisiaj jest trudniejsze? O tym dzisiaj porozmawiamy. Z nami gość, pani profesor Magdalena Ślusarczyk, socjolożka i germanistka, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, czy ekonomiczne wychowanie dziecka w Polsce jest dziś dużo trudniejsze niż te 40 czy 50 lat temu?
2: Ekonomiczne? Jak sądzę, dla niektórych tak, a dla niektórych nie. To jest zresztą dość typowa odpowiedź socjologów na każde pytanie, że to zależy, bo musimy tutaj na pewno popatrzeć na kontekst ludzi żyjących w różnych warunkach, ale też jakby planujących w różny sposób, widzących inaczej, jakie koszty są konieczne i jak należy je ponieść. Więc wbrew pozorom może się okazać, że na przykład część rodziców dzisiaj odczuwa większe obciążenie ekonomiczne, a w każdym razie w taki sposób to widzą, jeżeli chodzi o właśnie materialną stronę rodzicielstwa niż wcześniej. Natomiast generalnie jakby trendy makroekonomiczne pokazują, że żyje nam się lepiej, że zarabiamy więcej, że mamy więcej możliwości. Co nie znaczy, że zawsze to tak w każdym punkcie naszego życia tak to odczuwamy i to bezpieczeństwo finansowe jakby sobie potrafimy z tego makroobrazu przenieść na nasz mikroobraz, prawda?
1: No właśnie, czyli na korzyść zmieniły się koszty społeczne posiadania dzieci, czyli mieszkania, edukacja, opieka zdrowotna, zajęcia dodatkowe?
2: Może, znowu muszę odpowiedzieć, że to zależy, bo wszystko staje z pytaniem, ile chcemy tutaj wydać. Tak naprawdę właściwie możemy wydać wręcz nieograniczoną sumę pieniędzy. Co jakiś czas media bombardują nas takimi straszliwymi liczbami, że koszt posiadania, to jest brzydkie słowo, w cudzysłowie u dziecka od urodzenia tam do 25 roku życia jest bardzo wysoką kwotą. Wcześniej myślę, że tak, że tej liczby ludziom nie rzucano, co już jest pewną kwestią.
1: A jakie to są liczby, pani profesor?
2: No nie pamiętam, jakie były, ale to było, nie pamiętam, około 300 tysięcy złotych. Na pewno to była wysoka kwota, ale teraz mogę się mylić. Musiałabym szybciutko wygooglać, bo na pewno jakiś taki artykuł znajdę, ale zawsze są to wysokie kwoty i właśnie wliczane są w nie te właśnie kwestie związane z edukacją, z zajęciami dodatkowymi. No teraz, jeżeli cofniemy się właśnie do tych lat na przykład 80., tak, no to perspektywa, ile było możliwych zajęć dodatkowych, była mniejsza. Być może koszty z nich, część na pewno była niższe koszty, więcej rzeczy działo się na przykład przy szkołach. Domy kultury tak samo działają dzisiaj prężnie, ale oprócz tego jest jeszcze cały komercyjny, duży rynek zajęć dodatkowych, a rodzice odczuwają presję, żeby dzieciom te zajęcia zapewniać, bo że to jest istotne dla ich rozwoju. I oczywiście po części jest, choć rzecz jasna, ja też jestem rodzicem, jak najbardziej możemy przesadzić.
1: Zmieniły się te społeczne oczekiwania wobec mam od lat 70. czy 80. XX wieku?
2: Ja myślę, że macierzyństwo zawsze podlegało takiemu mocnemu społecznej obserwacji i wskazywaniu, jak powinna się zachowywać matka, jakie powinna mieć zadania. Natomiast mam wrażenie, że współcześnie to po prostu tych kierunków, z których płyną zalecenia, założenia i przede wszystkim ocena, jest więcej. Bo oprócz najbliższego otoczenia mamy jeszcze całą sferę życia cyfrowego, w którym istniejemy i mediów społecznościowych, i także telewizja, radio może w mniejszym stopniu, ale najbardziej przede wszystkim media społecznościowe tutaj jak najbardziej bardzo bombardują tutaj rozmaitymi potencjalnymi właściwymi czy niewłaściwymi zachowaniami.
1: I te media społecznościowe, o których pani profesor wspomniała, bardzo zmieniły doświadczenie bycia mamą, czyli Instagram, internet, YouTube, one stworzyły jakiś nowy model, nie wiem, perfekcyjnego macierzyństwa?
2: Znaczy, czy one stworzyły nowy model, to nie wiem, czy bym się już pokusiła o takie zdanie, bo zawsze można było aspirować do perfekcyjnego macierzyństwa. Natomiast stworzyły sytuację, w której dociera do nas dużo więcej obrazów, w którym my jakby możemy być dużo bardziej oceniani, jeżeli się w jakiś sposób tam pokażemy. I właśnie liczba zdań na każdy temat będzie bardzo duża i mocno takich też kategorycznych sądów co do tego, co jest właściwe, co niewłaściwe, a co wręcz druzgocące dla przyszłości naszych dzieci. Więc tutaj mam wrażenie, że tak, że nawet jeżeli to nie jest nowy model, to on bardzo wyostrzył te kwestie, które istniały też wcześniej. Pamiętam kiedyś na spotkaniu takim naukowym, może żeby nie wskazywać, kto, bo pewna starsza koleżanka o pokolenie ode mnie starsza opowiedziała mi, że jak jej syn był mały, wtedy zalecenia właśnie były, żeby karmić w określonych porach. Tak. I on płakał, a ona jakby dręczyła się tym, że nie powinna jeszcze go brać, karmić, że ta przerwa jest ważna, że jest zdrowa, że jest zalecana. No ale wtedy to byli eksperci, były książki, a teraz jeszcze oprócz tego ona jakby mogłaby zasięgnąć rady w internetach i uzyskać całą masę sprzecznych informacji.
1: A przez te internety, w cudzysłowie pani profesor, czy współczesne mamy są bardziej oceniane niż mamy wcześniejszych pokoleń? No bo wrzucamy te zdjęcia, te swoje opinie na strony internetowe, do sociali.
2: Może tak być. I myślę, że przede wszystkim, że matki mogą się tak czuć, że są bardziej oceniane niż wcześniejsze pokolenie. Czy zgodziłyby się z tym nasze matki, nasze babki? Nie wiem, ale myślę, że na pewno się tak czują, a być może nawet i gdybyśmy to jakoś próbowali zoperacjonalizować i policzyć, to też by się to potwierdziło.
1: A co wpływa dziś pani profesor na decyzję o macierzyństwie? No mówi się kryzys mieszkaniowy, mówi się usamodzielnienie.
2: To znaczy, co wpływa na decyzję o macierzyństwie, zakładając, że świadomą, bo oczywiście, że może się zdarzyć, że to nie było planowane. Chęć przyjęcia nowego człowieka, wychowania go, pragnienie posiadania dzieci. Myślę, że teraz jakby od momentu, kiedy nie jest to już tak mocno ekonomicznie uwarunkowane, to coraz bardziej refleksyjnie do tego podchodzimy, że nie jest to oczywiste, nie jest to samo w sobie, jest to podlega mniejszemu czy większemu naszemu planowaniu, ale jest to najczęściej to jest chęć tej dwojga ludzi, żeby mieć dzieci.
1: Pytam o to pani profesor, bo my cały czas słyszymy te alarmujące dane o katastrofalnej sytuacji demograficznej Polski. Dlaczego kobiety teraz o wiele później podejmują decyzję o macierzyństwie?
2: To ma wpływ na to, że macierzyństwo jest późniejsze?
1: Tak.
2: Na pewno po części fakt, że generalnie cała dorosłość i wszystkie decyzje takie związane z dorosłością przesuwają się później dłużej się uczymy, znacznie więcej osób podejmuje studia wyższe, no więc tutaj jakby odkładamy takie pełne usamodzielnienie się, nawet jeżeli utrzymujemy się sami na studiach, to jest bardzo często sytuacją studentów, no to często to jest jednak trochę w takim kontekście utrzymywania się pojedynczej osoby, więc przesuwamy ten czas w realizacji właśnie prokreacji na późniejsze lata. Często także jeszcze jest chęć rozpoczęcia pracy, czy choćby zarysowania jakiejś perspektywy samodzielności mieszkaniowej. Co wiemy, dzisiaj jest jednym z większych problemów. I jak dyskutujemy o tym ze studentami, no to ta kwestia mieszkaniowa to jest coś, co oni podają praktycznie za każdym razem. Więc tutaj to się przesuwa. To jest też takie trochę pokłosie wcześniejszych lat, kiedy właśnie mówiono nam, że zapewnij sobie tutaj jakiś najpierw byt i dopiero w tym momencie zakładaj rodzinę i planuj dzieci. No i to się wszystko razem się złożyło w to, że się to po prostu przesuwa na później. A jeżeli jeszcze dołożymy właśnie taki plan, że młodzi ludzie stwierdzą, że tu jeszcze trochę czasu przed studiami, bo nie wiemy jeszcze, co chcemy robić, albo po studiach chcemy coś porobić, no to jeszcze jakby nie tylko w kontekście takiego właśnie dorabiania się, tylko na przykład takiego czasu dla siebie, co tutaj też jest pewnym takim społecznym przekazem, że warto, żeby się rozwijać, żeby podróżować, no to razem się to wszystko będzie składało na takie przesunięcie w czasie.
1: Jak bardzo to przesunięcie w czasie wygląda teraz, pani profesor, w stosunku do tego, co było?
2: Tutaj badania pokazują, że zasadniczo takie jakby przesunięcie w czasie w opiniach ludzi, kiedy na najlepszy wiek, na przykład na wyprowadzenie się z domu, czy na zawarcie związku, czy na dziecko, się przesunął o 2 lata do góry, nie? W związku z czym potem w demografii przesuwa się nam też wiek urodzenia pierwszego dziecka, który w Polsce już tam jest 28 z czymś, czy nawet pod 29 lat. A jeżeli pierwsze dziecko jest później, no to potencjalne następne też będą później i też już prawdopodobnie może być ich mniej, nie? Chociaż oczywiście z kolei no, medycyna trochę pozwala nam mieć i ogólnie też sytuacja nasza, jeżeli chodzi o taką zdrowotną, o funkcjonowanie organizmu, no przy dobrym odżywianiu, przy dobrym dbaniu o siebie pozwala mieć te dzieci także później. No ale to się już nie przekłada na takie liczby, jak było kiedyś. No i jeszcze ta kwestia, że ta liczba dzieci jest planowana, a nie jest taką wypadkową, po prostu przypadkowych kolejnych, nie tyle przypadkowych, po prostu kolejnych dzieci w momencie, kiedy płodność kobiecie wraca, a nie w żaden sposób nie stosowano żadnej formy planowania rodziny.
1: Z nami zostaje na łączach pani profesor Magdalena Ślusarczyk. Za chwilę wracamy do...
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: To jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak obecność amerykańska będzie zachowana i prawdopodobnie zwiększona. Nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: A już teraz zbliża się godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Mieszkańcy Krakowa czekają na oficjalne wyniki referendum. Według sondaży niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Prawdopodobnie od jutra będziemy mogli zaobserwować coraz większe obniżki.